la vi como bailaba, pero

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: No w tej pogodzie od samego rana to rzaśko dosyć, bo na moim radiowym termometrze teraz sen jest pełna 14 stopni. Dziś w południowej Wielkopolsce maksymalnie do 22, może 23 miejscami. Będzie dzisiaj także nieco więcej słońca. Wiatr teraz zachodu wieje słabo, 17 km na godzinę, a na barometrach mamy obecnie 1011 hektopaskali. Warunki biometo są jeszcze korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20.
3: Właśnie minęła szósta. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Minister zdrowia chce wprowadzić maksymalne stawki dla lekarzy. Szczyt NATO lepszy niż oczekiwano, ocenia Radosław Sikorski. W Gdańsku zaczyna się FETA, czyli Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła plany zmian w systemie. Są to m.in. elektroniczne kolejki do specjalistów oraz limity zarobków lekarzy, maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Jednak to raczej nie przyniesie skutków w walce z kryzysem finansowym placówek medycznych, bo problem leży gdzie indziej, mówi lekarz jednego z warszawskich szpitali dr Tomasz Imiela.
5: Problemy finansowe szpitali powiatowych i nie tylko powiatowych w dużej mierze bardziej biorą się z tego, że jest za niska wycena wielu procedur. I w ogóle to, że sam nasz system leczy chorych na podstawie wyceny procedur. Nikt nie patrzy jak, czy my dobrze ich leczymy, czy osiągamy dobre efekty, tylko mamy wykonać procedurę.
4: Pomysły na zmiany w systemie ochrony zdrowia są wynikiem ostatniej afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Były koordynator tamtejszego SOR-u w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł. Według doniesień mediów politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny były tam przyjmowane poza kolejką. Efekty szczytu są powyżej oczekiwań, ocenił po powrocie ze szczytu NATO w Ankarze wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak zaznaczył, polska delegacja razem z prezydentem mówiła na szczycie jednym głosem. Dzięki temu, jak ocenił, głos Polski był prominentny i słyszalny. Znamy coraz więcej szczegółów rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą, skomplikowanej operacji drogowej na otwartym sercu, bo w czasie prac droga cały czas ma pozostać przejezdna, a to jedna z najbardziej obciążonych ruchem tras w Polsce. Każdego dnia przejeżdża tu nawet 100 tysięcy aut. Pierwsze prace nad rozbudową autostrady już trwają, mówi Szymon Piechowiak z GDDK IA.
6: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
4: Przebudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku, a odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028. Międzynarodowa Federacja Siatkówki przywróciła Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. To pokłosie wtorkowej decyzji MKOL-u o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
7: Rosjanie nie tylko będą mogli wrócić do gry w międzynarodowych rozgrywkach, ale zostali już także ponownie włączeni do światowego rankingu. Ponownie, no bo ranking został zamrożony wraz z tym, jak Rosja została wykluczona ze świata sportu, no a ponieważ został zamrożony, to teraz od razu są na trzecim miejscu. FIVB nie podjęła jeszcze decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i słuchać hymnu, no i nie wiadomo też na razie, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział. Na pewno zabraknie ich jeszcze w tegorocznych Mistrzostwach Europy, gdzie biało-czerwoni będą bronić tytułu, ale prawdopodobnie już w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów zagrają, no i być może zagrają też w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce.
4: Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy przyjechało do Gdańska. Dziś zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych, FETA. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na tematach pamięci, przemijania i wyzwaniach współczesności. Impreza potrwa do niedzieli.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: No i tak od samego rześkiego rana w czwartek, czwarteczek, czwartunio, o zaoczek ładnie.
8: Pięknie, nie no, rewelacja.
2: Nadajemy,
8: aż,
2: jesteśmy.
8: Normalnie,
2: tak,
8: co tu się już wydarzyło
2: ale
8: teraz.
2: Ale nawet tego nie zaplanowałam w ogóle.
8: I tak
2: no
8: już
2: nic.
8: Ci wyszło, tak? Prawda?
2: No,
8: już,
2: tak nie
8: już,
2: zostawiłam ci w
8: już
2: ogóle nic.
8: Już żyjesz, że piątek, że już będzie weekend, że już
2: ale
8: wolne,
2: gdzie,
8: że baja bongo.
2: Powiedziałam, że czwarteczek no. Jest.
8: A tu trzeba jeszcze przetrwać. Ludzie się martwią tym czwartkiem. Jak go przetrwać? Jak dać radę z kierownikiem?
2: Pomożemy.
8: No właśnie.

0: To możemy.
1: Możecie na nas liczyć, bo w narożniku dzisiaj z prawej strony Karolina Romke.
0: A z lewej strony Tomasz Michalak.
1: No a w Centrum Radio i witamy i zapraszamy do 11:00.

0: Czwartek to już wiecie, no dobra, nie piątek, ale można być taki jedną nogą właśnie w tym dniu i 190 dzień roku, jak się okazuje.
1: Ale ty pędzisz do tego weekendu, ja nie wiem, jakie masz plany, co tam się będzie działo?
0: A tam zaraz, jakie masz plany, od razu
1: Karolina,
0: wiesz.
1: Jakieś szaleństwo w weekend, bo już chcę weekendu. Dobra, ale zacznijmy.
0: Chciałam przypomnieć, że ja weekend też pracuję.
1: Czwartek, jednak jest czwartek,
0: no jest,
1: nic
0: no
1: to
0: jest,
1: nie zmieni.
0: Nie zmieni.
1: Dzisiaj mamy, ale dwa fajne święta. Po pierwsze,
0: no
1: jest dzień chodzenia do pracy inną drogą. I
0: kurde,
1: proponuję,
0: zapomniałam.
1: No, inaczej poszłaś, tak?
0: To będę musiała wrócić chyba z pracy.
1: Ja dzisiaj na przykład jadąc do pracy skręciłem na światłach inaczej niż zwykle.
0: I się spóźniłeś.
1: Bo nie, właśnie jestem przed czasem nawet, dzisiaj chciałem zauważyć, bo tak światła się ustawiły, że lepiej było mi pojechać inną drogą, więc można powiedzieć, że mam zaliczone.
0: No to ładnie, no. Ale nie pod prąd, wszystko tam okej, okay, bo wiesz,
1: nie,
0: poranku trzeba
1: wszystko
0: uważać.
1: Okej. Okay. Jest drugie święto jeszcze i tego akurat nie obchodziłem, ale zamierzam. Dzień kruchych ciasteczek z cukrem.
0: I to, ale pamiętaj, że kruche, ale z cukrem.
1: No to są te
0: muszą być tak posypane, to najbardziej klasyczne.
1: Tak, oczywiście. I najlepsze, zdecydowanie.
0: Ale wiesz, kiedy są najlepsze jeszcze?
1: Jak je kupisz, idąc do pracy inną drogą.
0: To swoją drogą, jak je umoczysz w dobrej kawie.
1: A, tego nie próbowałem. Duet na rano.

0: gdzie?
1: My bezproblemowi absolutnie nigdzie nie odlatujemy, zostajemy z wami i nawet będziemy się rozkręcać.
2: No to proszę bardzo, teraz zaglądamy do porannej prasy i tak, Justyna Steczkowska jest na pierwszej stronie jednej z gazet, z tabloidów.
1: Tak.
2: I cytuję, Jusia chce być jak Skolim.
1: Jusia.
2: No, Jusia. Ale nie wiem, czy to jest dobra droga.
1: No bo ona tam współpracę mają i tak, w ogóle, wiesz, no. Ale to trzeba poczytać, żeby rozwinąć, o co tam kaman tak na dobrą sprawę.
2: No, ale nie, pani Justyno, proszę nie iść w tym kierunku. Nie idźcie tą drogą, jak to mawiał klasyk.
1: No dobrze, to ja zerknę, jaką drogą idzie Michał Wiśniewski. On właśnie rozwodzi się, uwaga, z piątą żoną. Piątą.
2: Ale czytam też w tym samym artykule, że mandaryna, druga żona Michała, wydaje się na ten moment, cytuję, najulubieńszą.
1: Najulubieńszą
2: z byłych żon.
1: To już jak taki harem, nie?
2: No.
1: Pięć.
2: I coraz więcej ich łączy. Także może się okazać, że druga stanie się szóstą na przykład.
1: No. Nadal jest parzyście, więc to szczęście ponoć przynosi.
2: I szóstą i nie ostatnią, bo to się może w życiu zmieniać.
1: No dobrze, to w kwestiach związanych z żonami pierwsza dama podbiła Turcję ponoć. Królową Orientu została pani Nawrocka, jak piszą.
2: Bardzo, co tam się wydarzyło. To jeszcze zajrzyjmy do szpitali. NFZ pokazał kolejki do specjalistów i tutaj, i tu naprawdę jest szok, bo na kardiologa czeka się, uwaga, tylko 2 miesiące.
1: Że naprawdę?
2: 2 miesiące, co to jest?
1: Jezu, to teraz
2: trzeba lecieć się zapisać. To nie jest 2034, to są 2 miesiące. Ludzie, na co narzekacie? To praktycznie nie ma kolejek.
1: To nawet jak masz pilna, no dobrze.
3: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszyny za kółkiem. Ruszamy w trasę. W tej trasie, jak już zdążyliście zauważyć, odkąd zaczęły się wakacje, jest całkiem przyjemnie. Można jechać, czyli dzisiaj można świętować dotarcie do pracy inną drogą. A co tam? Nie spóźnijcie się. Trzymajcie się tylko kwestii związanych z remontami, bo tych trochę jest. Ja oczywiście już o nich przypominam. Pamiętajcie o tym, że przebudowa ulicy Dobrzeckiej Świętego Michała. Tu na Dobrzeckiej się dzieje, blisko Korczaka także. Na Stańczukowskiego tu spotkacie drogowców. Jeszcze na Złotej to odcinek, gdzie mamy przebudowę od ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Tutaj także czasowa zmiana organizacji ruchu. No i droga krajowa numer 12 to Kalisz-Opatówek. Oczywiście w Zdunach gdzieś tam miejscami ten ruch będzie nieco większy, ale teraz zerkam, jest całkiem nieźle. Można jechać, ale gdybyście tak chcieli w późniejszych godzinach, to pamiętajcie, że cały czas obowiązują objazdy przez Tłokinie albo przez Strzałę. Tych większych, gdzie rzeczywiście postoicie i to kilka razy, gdzie trzeba mocno uzbroić się w cierpliwość, to droga krajowa 30 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. No tu jeszcze trochę będzie się działo. No i w kwestiach jeszcze naszego regionu w Pleszewie trwa cały czas przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Proszę, brytyjski The Sun dzisiaj o poranku publikuje taki artykuł, w którym mowa jest o wynikach badań. Okazuje się, że częstotliwość wybuchów emocji za kierownicą ma związek z marką samochodu. Tak.
3: Na, co i niektórzy, który jest najbardziej wybuchowy?
5: Chodzi o to, że niektórzy przeklinają za kierownicą częściej, bo to badano, a inni rzadziej. No i tutaj mam taką listę, być może dzisiaj do niej wrócimy, ale ja chciałbym jeszcze jedną rzecz tutaj przytoczyć z tych badań. Mm-hmm. Okazuje się, że za kierownicą częściej przeklinają kobiety, uwaga, tak, a panowie częściej używają klaksonu, jak chcą wyrazić takie emocje, tylko że panowie wtedy go naciskają i nie puszczają.
3: Oni werbalnie, okej, no dobra.
5: Jedź, chłopie. No, a u pani jeszcze pomiędzy jedź a chłopie pojawia się coś.
3: Coś, czego na antenie nie przekażemy. No,
5: dokładnie,
3: oczywiście.
5: Podobno tak.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: 27 minut do 7.

0: Reklama.
1: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Reklama.
3: Duet na rano.

0: urodzeni.
1: No to sprawdźmy, kto już przyszedł na świat. To był 9 lipca 1927 rok. Wówczas urodził się Zdzisław Maklakiewicz, polski aktor teatralny, filmowy, powstaniec warszawski, znany m.in. z filmów Rejs czy Hydra Zagadka.
2: Rok 46. Na świat przychodzi Bon Scott. To z kolei... no właśnie.
1: Członek grupy AC/DC.
2: Aha, wszystko się zgadza. Tak? Dobrze, tak. Brytyjsko-australijski wokalista.
1: A, to tu się pogubiłeś.
2: Tak, chciałem powiedzieć, tak. A teraz kontynuujemy kącik filmowy pani Karoliny.
1: Bardzo dobrze. 1956 rok. Genialny Tom Hanks, amerykański aktor, reżyser, producent, dwukrotny laureat Oscara za film Filadelfia i Forrest Gump, ale uwaga, dostał też malinę za rolę w filmie Elvis.
2: A każdemu się należy od czasu do czasu. Rok 64. Tu na świat przychodzi 8 lipca Mieczysław Szcześniak, więc piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, wykładowca, urodzony rzecz jasna w Kaliszu.
1: Ten sam rocznik 64. to Courtney Love, amerykańska wokalistka, gitarzystka, producentka, muzyczna, aktorka. Grała w zespole rockowym Hall i była żoną Kurta Cobaina z Nirwany.
2: A urodzeni 9 lipca są niezależni i oryginalni, z trudem podporządkują się nakazom i rygorom i zawsze będą chadzać własnymi ścieżkami.
1: Mają talent w kierunku przedmiotów ścisłych, doskonałą pamięć, ale bywają nieco roztrzepani i gadatliwi, co w młodości utrudniało na przykład awans.
2: No ale jak już się doczepią, to i będzie awans. I będą z tego pieniądze pewnie. Mają powodzenie w miłości, a wedle tradycji czeka ich w życiu niezwykły romans z osobą dość ekscentryczną.
1: To może być bardzo ciekawe. Szczęśliwa cyfra urodzonych 9 lipca to 7.
2: Kamień szlachetny to diament.
1: A sprzyjający znak zodniaku...
3: Wodnik.
2: Młodnik taki.
1: Młodnik, tak.
2: Bardzo zakatarzony dzisiaj.
1: Wszystkiego najlepszego wam życzymy i dla was upominek muzyczny.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju, ze świata. No i cóż tam mamy? Otóż rezolucje jakieś z parlamentu. Nocna prohibicja w Rzeszowie. O, i będzie się działo. No i Ministerstwo Kultury i finansowanie zwiększone dla Muzeum w Wilanowie. Szczegóły już o godzinie 7.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuł 3,99. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina z Razowa 49,90. Schab 15,90 i udko z kurczaka 12,90. I jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem Złote Lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hippisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy: Salony Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA-UAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeens Boys, GOG w Przygodzicach.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
7: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
8: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Reklama.

0: Na razie umiarkowane, 19 km na godzinę i trochę przyspieszał, już tak mocno nie będzie dmuchał. Na barometrach mamy 1011 hektopaskali, biometr jest korzystny.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
0: Właśnie minęła 7.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: USA przeprowadziły w nocy kolejne uderzenia na Iran. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie odwołania się do UPA. Na nocną prohibicję w Rzeszowie nie ma zgody. Poszło o wybiórcze ograniczenia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na polecenie prezydenta Donalda Trumpa siły USA przeprowadziły w nocy kolejne uderzenia na Iran. Według dowództwa centralnego celem ataków było dalsze ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormuz. Amerykanie podkreślają, że ataki są odpowiedzią na niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i cywilnych załóg w cieśninie Ormuz. Wczoraj Trump oznajmił, że wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać. Jednocześnie podczas konferencji prasowej kończącej szczyt NATO w Ankarze podkreślił, że nie sądzi, by wojna z Iranem rozpoczęła się na nowo. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach, a więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
4: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez HDK-ów wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
5: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
4: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
3: Przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował słowami, że nie da się wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których jest budowana. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to pokazuje Ukrainie, iż Polska jako członek Unii ma w niej wpływy. Ponownie wzrosła liczba ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli pod koniec czerwca. Obecnie to już 3811 osób. Według szacunków wenezuelskich władz do środy potwierdzono 16 740 rannych. Liczba Wenezuelczyków, którzy na skutek kataklizmu utracili dach nad głową, zbliża się do 18 tysięcy. Wciąż nie jest znana liczba zaginionych. W stolicy Podkarpacia podjęto próbę wprowadzenia nocnej prohibicji. Przepisów na sesji Rady Miasta nie udało się przegłosować, a projekt pogrążył fakt, że zakładał zakaz sprzedaży tylko wysokoprocentowego alkoholu. Radni mają w planach kolejne próby ustalenia zakazu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększa finansowanie dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Placówka otrzyma dodatkowe 3 miliony złotych rocznie na kluczowe prace konserwatorskie oraz natychmiastowe zabezpieczenie cennych dzieł sztuki. Jak podkreśla sekretarz stanu w resorcie kultury Maciej Wróbel, pałac to jeden z najważniejszych symboli naszej historii, który wymaga wsparcia finansowego.
6: Oprócz dotacji podmiotowej w wysokości ponad 30 milionów złotych zdecydowaliśmy dodatkowych 3 milionów złotych rocznie na prace konserwatorskie. Przed chwilą zapadła decyzja o przyznaniu kwoty 700 tysięcy złotych na wymianę okien w Galerii Północnej.
3: Prace renowacyjne i konserwatorskie rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. Jest to po kłosie wtorkowej decyzji MKOL-u o odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
8: Rosjanie nie tylko będą mogli wrócić do gry w międzynarodowych rozgrywkach, ale zostali już także ponownie włączeni do światowego rankingu. Ponownie, no bo ranking został zamrożony wraz z tym, jak Rosja została wykluczona ze świata sportu. No a ponieważ został zamrożony, to teraz teraz od razu są na trzecim miejscu. FIVB nie podjęła jeszcze decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i słuchać hymnu. No i nie wiadomo też na razie, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział. Na pewno zabraknie ich jeszcze w tegorocznych Mistrzostwach Europy, gdzie biało-czerwoni będą bronić tytułu, ale prawdopodobnie już w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów zagrają, no i być może zagrają też w Mistrzostwach Świata.

0: które odbędą się w Polsce.
1: Znamy już komplet półfinalistów wielkoszemowego Wimbledonu. Ukrainka Marta Kostiuk pokonała 6-3, 6-2 Włoszkę Jasmine Paolini, a Czeszka Linda Noskowa Belgijkę Elise Mertens 6-3, 7-5. W drugim półfinale Czeszka Karolina Muchowa zagra z Amerykanką Coco Gauff. W turnieju mężczyzny nie przestaje zadziwiać grający z dziką kartą Arthur Ferry. Brytyjczyk wygrał z Włochem Flavio Cobolim 6-4, 7-6, 6-0. O finał zagra z Aleksandrem Zwiriewem. Niemiec pokonał Amerykanina Taylora Fritza 6-4, 6-4, 6-2. W drugim półfinale Nowak Dżokowicz zmierzy się z Jannikiem Sinnerem. Z tegorocznym Wimbledonem pożegnała się natomiast ostatnia polska tenisistka. W ćwierćfinale debla Katarzyna Piter i Czeszka Anna Siskowa przegrały z rozstawionymi z numerem drugim Kandyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luizą Stefani 1-6-2-6. Zlatko Dalic ogłosił, że rezygnuje z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Chorwacji, którą pełnił od 9 lat. To właściwy moment, aby zakończyć tę niesamowitą podróż. Odchodzę dumny, że przyczyniłem się do największych sukcesów w historii chorwackiej piłki nożnej, przekazał 59-letni trener w oświadczeniu. Chorwacja odpadła z mundialu w 1/16 finału, a dziś pierwszy ćwierćfinał o 22:00 Francja zagra z Marokiem.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Oni tam kopią w piłkę, a my nic nie kopiemy. My was będziemy motywować.
4: Dzisiaj kopanie będzie. Przepraszam, bo ja widzisz, nie posłuchałem tych wiadomości.
3: Tak, no. Będziesz oglądał. Ale o trzeciej się będziesz budził w nocy, czy o drugiej?
4: Jakie o trzeciej? Nie, dzisiaj jest o ludzkiej porze mecz. Chyba o 22:00, jeśli dobrze pamiętam.
3: No to taka prawie ludzka. No dla kogoś, to wstaje o 5:00, to tak różnie bywa. Nie,
4: od ćwierćfinałów już Amerykanie są łaskawi i robią mecze w porach europejskich w miarę sensownie. Tak.
3: A nadal odwołują kartki, czy jeszcze nie?
4: Nie, chociaż była taka obawa, że Donald Trump odwoła mundial po tym, jak USA odpadło, ale się powstrzymał chłop jeszcze. Dogadali się z Giannim.
3: No dobrze, my może jednak pójdziemy w kierunku nieco przyjemniejszym, powiemy, co tam w gwiazdach.
4: To o 7:15 będziemy zaglądać wysoko, dowiemy się, w jakiej tam koniunkcji jest ten Księżyc i inne planety.
3: Wenus wkracza do panny dzisiaj, wiesz, to jest poważna sprawa.
4: Się będzie działo.
3: Rób ciekawe.
4: Się będzie działo.

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Uwaga dykarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową? Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga konkurs, dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
7: z Sylwią Szydłowską, historyczką sztuki i opiekunką zbiorów Tadeusza Kulisiewicza w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej porozmawiamy o wystawie Kulisiewicz Akty. Zaprosimy też na oprowadzenie kuratorskie. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia. Dla ciebie.
8: Bo to nie jest...

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
2: Horoskop Radia Centrum.
3: Tak, patrzę na horoskop barana i na Tomasza i jeszcze raz na horoskop. Baran będzie bardziej senny i rozmarzony, dlatego rachunki, tak coś chciałeś dorzucić?
4: Nie zgadza się.
3: No dobrze. Rachunki czy porządki dzisiaj nie będą mocną stroną, przypomnij sobie własne sukcesy, odzyskasz pewność siebie i lepszy nastrój. Na szczęście nikt nie będzie wymagał dzisiaj od ciebie zbyt wiele, a wieczór sprzyja dobrej książce albo fajnemu serialowi.
4: Dobrze gada ta wróżka, dobrze gada. Byku, teraz ty, zadbaj o relacje, bo księżyc z twoim znakiem w połączeniu pewnym sprawi, że chętnie wyciągniesz do kogoś pomocną dłoń, poczujesz się potrzebny i usłyszysz dzisiaj sporo miłych słów.
3: To ładnie. A bliźnięta nie pozwolą nikomu wejść sobie na głowę, nie będą wpływać na relacje z innymi, zajmijcie się tym, co przynosi satysfakcję i korzyści, no i unikajcie niepotrzebnego ryzyka. Po południu z kolei trzeba się oderwać od codziennych obowiązków, joga, siłownia, basen. To wszystko pomoże zregenerować.
4: Raku, możesz liczyć na szczęśliwy zbieg okoliczności i korzystne propozycje. W sprawach finansowych ktoś uchroni cię przed kłopotami, ale nadal też zachowaj umiar w wydatkach. Dzisiaj popołudnie, które sprzyja spontanicznym zakupom.
3: Spontaniczne, ciekawe, czy takie drogie. Dobrze. Lewie, będziesz pewny siebie, chętnie uporządkujesz zaległości, podejmiesz szybkie decyzje, zajmiesz się finansami, ale nie bierz na siebie za dużo obowiązków, bo po południu zapragniesz swobody i rozrywki. Dzisiaj wszystko sprzyja udanym randkom.
4: O, proszę bardzo. A panna z kolei będzie dzisiaj uczestnikiem dość ciekawej dyskusji. Ktoś będzie chciał poznać twoją opinię. Nie składaj jednak żadnych obietnic, dopóki nie poznasz wszystkich konkretów w tej sprawie. Zachowaj też cierpliwość.
3: Bago, myśl pozytywnie i ufaj swojej intuicji. I uwaga, uwaga, Mars w Trygonie pokaże ci, które pomysły mogą przynieść zyski w niedalekiej przyszłości. To ważne rzeczy. Wieczorem znajdzie czas na randkę, na miłą rozmowę, odzyskasz więcej optymizmu. Niektóre wagi ponoć odkryją, że wydarzenia z przeszłości nadal utruwają im rozwój.
4: Zobacz, jak się zrobiło poważnie, jak Mars wchodzi w Trygon, to
3: nie,
4: normalnie.
3: Nie, to jest poważna sprawa, tak. Bardzo.
4: Skorpionie, będziesz zajęty ważnymi sprawami. Księżyc sprawi tym razem, że łatwiej popadniesz w krytycyzm. Zachowaj spokój i dystans, a dzień będzie sprzyjał kilku bardzo ważnym, szczerym rozmowom.
3: Strzelcu, szybko uporasz się z obowiązkami, odzyskasz energię, zakupy okażą się udane, a gotowanie sprawi ci się wyjątkową przyjemność. Z kolei uwaga, Jowisz w sekstylu przeniesie kilka dobrych wiadomości. Bardzo mi się podobają te określenia. Miłości, też szczęście, ale do dawnych relacji lepiej nie wracać.
4: Koziorożec z kolei w pracy wpadnie na pomysły, które przyniosą uznanie, a później nawet dodatkowe pieniądze. Nie obawiajcie się zmian ani nowych wyzwań, wyjdą wam dzisiaj na dobre.
3: Wodniku, poczujesz potrzebę uporządkowania swojego otoczenia, nie denerwuj się, jeżeli nie uda ci się czegoś zrobić od razu, ułóż plan działania, łatwiej się zorientujesz, co wymaga naprawy i tak dalej. Popołudnie sprzyja trosce o zdrowie i własny komfort.
4: Ryby mają myśleć pozytywnie i będą przyciągać zawsze ludzi swoją energią i urokiem, wyobraź sobie.
3: No to tylko popatrz.
4: Czytam o tobie. I dzięki temu załatwisz łatwiej nawet te trudne sprawy i unikniesz kilku niepotrzebnych zmartwień, a księżyc, też dzisiaj jest księżyc dobrze oparty w twoim kierunku, sprzyja niespodziewanym spotkaniom oraz ciekawym wiadomościom od przyjaciół.
3: Czekam, jak słyszycie.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl

0: Przeniesiemy się do Krotoszyna, gdzie ponoć będą śpiewać szanty.
1: O tym powiemy o 7.30 w wiadomościach, ale będziemy także przypominać o zbliżających się szybowcowych mistrzostwach Europy w Michałkowie pod Ostrowem. Partnerem medialnym tego wydarzenia jest Radio Centrum.
0: A szczegóły o tym wydarzeniu i nie tylko już o godzinie 7.30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lizopatówek. Ulica Rogatka 20C.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają Brokuł 3,99. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina z Razowa 49,90. Schab 15,90 i udko z kurczaka 12,90. I jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
9: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
10: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
11: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
12: Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, Estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
3: Reklama.

0: Ale to bioderko skoczyło, no. Lambada za nami, to Kaoma oczywiście. Teraz poważne tematy będą, bo już 7.30 minęła, więc czas na wiadomości z naszego regionu. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Awantura, która mogła skończyć się tragedią. 60-latek próbował zabić swoją byłą partnerkę. Shanty i Blues w Krotoszynie ruszyły treningi przed Mistrzostwami Europy w Michałkowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 60-latek próbował zabić swoją byłą partnerkę przy użyciu dwóch noży. Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano w jednym z gospodarstw rolnych w powiecie kaliskim. Śledztwo w tej sprawie prowadzi kaliska prokuratura.
3: 6 lipca tego roku około godziny 7 rano w trakcie awantury, do której doszło w jednym z pomieszczeń znajdujących się w podkaliskim gospodarstwie rolnym, gdzie oboje pracowali, mężczyzna ten, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonej, użył wobec niej siły fizycznej, uderzając ją pięścią w twarz, a następnie po przerzuceniu na podłogę uderzał rękoma i kopał po całym ciele, po czym wyjął schowany w skarpetce nóż kuchenny i zadał cios w tył pleców, który to nóż jako osobno skutek uderzenia złamał się, a następnie przy użyciu innego noża zadał jej co najmniej 2 kolejne ciosy w okolice tułowia.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Kobiecie udało się uciec i udzielono jej pomocy medycznej.
3: Z wstępnej opinii biegłych uzyskanej przez prokuratora wynika, że mechanizm powstania obrażeń naraził pokrzywdzoną na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Aktualnie tutaj ma udzielone świadczenia medyczne. W chwili zatrzymania mężczyzna znajdował się w stanie nieczyściwości wynoszącym ponad 2,2 promila. W wydychanym powietrzu badanie poprzedzone wykazało, że była trzeźwa. Podejrzany po przedstawieniu zgromadzonego materiału złożył wyjaśnienia, gdzie nie przyznał się do stawianego zarzutu, zasłaniając się tutaj niepamięcią.
2: Dodał Meller, rzecz mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Warto się wybrać do Krotoszyna, gdzie już w ten piątek plac przed Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury zamieni się w prawdziwą morską łajbę. Wszystko to za sprawą muzyki żeglarskiej.
4: Z okazji 35-lecia zespołu Skippers będziemy mogli wyruszyć w muzyczny rejs przy dźwiękach szantów, muzyki żeglarskiej oraz prawdziwego bluesa. Poza naszymi jubilatami, Skippersami, usłyszymy ballady w wykonaniu Jakuba Paluszkiewicza oraz zespół Mizia & Mizia Blues Band. Startujemy o godzinie 18 na placu przed Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury. Do zobaczenia!
2: Powiedziała Radiu Centrum Katarzyna Sobańska z Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Wstęp na koncert jest oczywiście bezpłatny. W środę odbył się pierwszy oficjalny trening przed startującymi w sobotę 24. szybowcowymi Mistrzostwami Europy, które od 11 do 25 lipca rozgrywane będą w Michałkowie. Treningi mają pomóc poznać zawodnikom teren, w jakim będą latać. Miejscowi piloci teoretycznie go znają, ale i tak czasami warunki pogodowe potrafią zaskoczyć. Staramy się latać tutaj sprawdzonymi schematami, powiedział Radiu Centrum Łukasz Błaszczyk, reprezentant Polski, pilot Aeroklubu Ostrowskiego.
5: Czasami to miejsce może też przeszkodzić. Człowiek się nauczył jakichś schematów latania tutaj i generalnie lata w oparciu o te warunki atmosferyczne prognozowane, ukształtowanie terenu. W przyrodzie, w pogodzie jest tak, że czasami lubi zrobić nam figla i trzeba odwrotnie pomyśleć.
6: Czy tutaj właśnie na nizinach jest łatwiej czy trudniej, bo jednak te tereny czasami górzyste, które bardziej są wymagające?
5: To zależy, jaki mamy okres, termin, czy to jest wiosna, czy to jest lato. Górki trochę inaczej pracują wczesną wiosną, gdzie jeszcze leży śnieg. W górach idzie się nauczyć, wydaje mi się, większej przewidywalności przy określonej pogodzie, określonym wietrze. Natomiast w płaskim to też zależy trochę od pory roku, natomiast tu jest bardziej jednolita ta pogoda, prognoza.
2: Oby tylko pogoda dopisywała pilotom podczas mistrzostw rozgrywanych w Michałkowie, bo jak dodał Błaszczyk, najgorsza dla pilotów jest aura burzowa i zmieniające się nagle warunki atmosferyczne.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny w godzinach porannych. Jak to wygląda obecnie? Jak dajecie znać? Jest całkiem przyjemnie, całkiem nieźle. W wielu miejscach na zielono można jechać. Pamiętajcie, 25. Tutaj, gdzie niegdzie jeszcze spotkacie drogowców i tu rzeczywiście ruch jest nieco większy i z niemałymi utrudnieniami. Winiary tutaj wygląda całkiem nieźle, ale za to dalej jedną z dwunastką. Już za skrzyżowaniem z Jana Pawła, już w Zdunach, tutaj już nam się robi koreczek, więc możecie tutaj trochę postać. Pamiętajcie, że tu jeszcze sporo będzie się działo. No jeżeli nie chcecie postać, to pamiętajcie, że obowiązują cały czas objazdy. Ostrów Wielkopolski, tutaj remont ulicy Wrocławskiej, to odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Klasztorna jeszcze tu i na Lodochowskiego spotkacie drogowców. No i droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Ja wiem, że ta trasa spędza wam sens powiek, no ale tu trzeba po prostu wyjechać nieco szybciej.
9: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Tymczasem w sierpniu kierowcy w Krakowie będą musieli zwrócić uwagę na miejsce pozostawienia samochodu. Jeżeli wybieracie się na weekend na przykład do stolicy Małopolski, to proszę uważać. Obszar płatnego parkowania będzie powiększony, ale nie tej strefy czystej. Czyli będzie można brudnym wjechać, I tam będzie trzeba zapłacić, ale strefa czysta zostaje nadal w mniejszym obszarze.
0: Trzeba, próbuję sobie to teraz tam wyobrazić,
10: bo tam mają dwie strefy,
0: wiesz, brudna i czysta.
10: Tak, mają strefę czystego transportu i mają strefę płatnego parkowania. I one nie pokrywają się, także możesz parkować w brudnej i w czystej.
0: Także. No dobrze. No,
10: wszystko
0: tak,
10: jasne,
0: tak
10: prawda?
0: No, tak jest.
10: No to dobrze.
9: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hippisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy, salony i Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA-UAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen's Boys, GOG w Przygodzicach.
11: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
12: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
13: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
0: Reklama.

0: Chciałam powiedzieć, że ja jestem w pewnych kwestiach boomerką, ale Tomek najwyraźniej jest bardziej nowoczesny, bo on ogarnia TikToka i tam wyszukuje dla was naprawdę same ciekawostki.
1: Tak, mam najnowsze trendy wśród influencerek. Influencerka to jest tak zwana osoba
0: wpływająca
1: przez jakieś tam
0: z której niby trzeba brać przykład,
1: oczywiście,
0: ale niekoniecznie.
1: Influencerki czy tam zaczęły używać w sieci specjalnych naklejek. Kupuje się to na tanich chińskich platformach.
0: Bo jak żeby inaczej?
1: Imitujących, uważaj, pępek. Przyklejasz sobie drugi pępek wyżej.
0: Pępki są fajne, ale po co?
1: No ale no, chodzi o to, żeby wydłużyć sobie optycznie nogi. Fałszywy pępek, teraz wam wytłumaczę. Przyklejacie sobie wyżej.
0: Zamknijcie oczy, wyobraźcie sobie.
1: Nad pępkiem właściwym, tylko nie za wysoko, żeby między piersiami się nie znalazł.
0: Tak, będzie trzeci sutek.
1: Tak.
0: No
1: nie. I chodzi o to, żeby w ten sposób założyć spodnie lub spódnicę z wysokim stanem. Efekt jest taki, że macie potężnie takie wydłużone nogi solidne.
0: Czyli nawet jak będą z wysokim stanem, to pępek nadal będzie widoczny. A nogi nagle będą miały
1: właśnie
0: pół metra więcej.
1: Tak, no bo ten sztuczny pępek będzie wyżej. Oczywiście wytrawni komentatorzy na Facebooku zapytali, czy są inne organy, które również można sobie dokleić wyżej, niżej albo z boku.
0: I że wtedy
1: panowie,
0: też będzie...
1: panowie byli zainteresowani
0: no,
1: szczególnie.
0: Myślałam się, że to od razu jeden temat wjechał.
1: Tak, ale chyba nie ma jeszcze tych naklejek, chociaż prześledzę te chińskie platformy i dam wam znać.
0: A jak nie, to ja myślę, że my coś opatentujemy. Duet na rano.

0: 5 minut do 8.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Spór polsko-ukraiński był tematem rezolucji Parlamentu Europejskiego. Między innymi o tym, a także o szczycie NATO w Turcji będziemy mówić w wiadomościach. Te kolejne punktualnie o 8.
3: Reklama.
4: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuł 3,99. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina zrazowa 49,90. Schab 15,90 i udko z kurczaka 12,90. I jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Taka pogoda trochę jednak w kratkę, u nas tu pięknie, słonecznie, a są jeszcze miejsca w części naszego regionu, gdzie trochę więcej chmur i nawet kropi.

0: informacyjny. Świat i Polska.
1: Spór polsko-ukraiński tematem rezolucji Parlamentu Europejskiego. Wenezuela chce od Brytyjczyków zwrócenia złota. IMGW ostrzega przed wiatrem i burzami, ale niż Bernadetta powoli opuszcza już Polskę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do sporu polsko-ukraińskiego o UPA odniósł się Parlament Europejski. Europosłowie przyjęli wczoraj rezolucję, w której wyrazili ubolewanie z powodu nadania przez prezydenta Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, komentował wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski.
2: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów. To jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
1: Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotyczy procesu akcesyjnego Ukrainy. Napisano w niej, że wywołana przez Zełenskiego eskalacja szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim z Polską oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania historycznych sporów. Mimo wielu napięć, szczyt NATO w Turcji skończył się pozytywnymi konkluzjami dla Polski i Ukrainy, uważa szef sejmowej Komisji Obrony poseł PSL-u Andrzej Grzyb. W trakcie szczytu Polska podpisała porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot.
3: Podpisała między innymi Polska, Szwecja, Niemcy i Holandia umowy o stworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego Rakiet PAC-3.
1: W deklaracji końcowej ze szczytu w Ankarze potwierdzono, że w tym roku państwa NATO przekażą Ukrainie pomoc w wysokości 70 miliardów euro. Taka sama kwota ma być przekazana też w przyszłym roku. Minister zdrowia spotka się dziś z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Wśród tematów rozmów są planowane zmiany w ochronie zdrowia przedstawione wczoraj przez Jolantę Sobierańską-Grędę, w tym ograniczenie czasu pracy lekarzy i limit wynagrodzeń medyków. Władze Wenezueli zaapelowały do brytyjskiego króla o odblokowanie objętego sankcjami wenezuelskiego złota. Kruszec miałby posłużyć do odbudowy kraju po tragicznym podwójnym trzęsieniu ziemi z końca czerwca. Chodzi o około 30 ton kruszcu. Wenezuela wciąż stara się podnieść po silnych wstrząsach, które dwa tygodnie temu w ciągu minuty doprowadziły do śmierci ponad 3800 osób. Wstrząsy spowodowały rozległe zniszczenia, m.in. w stolicy kraju Caracas oraz w nadmorskim stanie La Guaira. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla 4 województw w północno-wschodniej i wschodniej części kraju. Ostrzeżeniami objęte są województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz częściowo województwa mazowieckie i lubelskie. Na całym obszarze polskie ostrzeżenia IMGW wygasną jutro wieczorem. Ale wichury zniszczyły w ostatnich dniach infrastrukturę przy plaży od Koszalina po Krynicę Morską.
4: W taki sposób nie widziałem morza.
5: I jeszcze się obawiamy, bo morze jak to morze jest po prostu nieobliczalne.
1: Mówili mieszkańcy Krynicy Morskiej. Z nadmorza wichury przeniosły się wieczorem na Warmię i Mazury. Najwięcej interwencji odnotowano w okolicach Olsztyna, Braniewa i Bartoszyc. Wezwania dotyczyły drzew poprzewracanych na drogi. Ewakuowano kilka harcerskich obozów. A wszystko wskazuje na to, że niż Bernadetta, powodujący wichury i burze, powoli opuszcza już Polskę.
0: Kursy walut.
6: Nie wiem, czy to za spadki i wzrosty jakaś Bernadetta jest odpowiedzialna, ale wiem, jak obecnie wygląda średni kurs walut. Na przykład euro obecnie to 4 zł i 30 groszy. Dolar amerykański 3 zł 76 groszy. Frank szwajcarski 4 zł 66 groszy. I funt brytyjski, proszę, piątka z przodu nadal i 4 grosze.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
6: I od samego rana, skoro czwartek, czwarteczek, to będziemy wam składać życzenia z okazji imienin na przykład.
7: Uprzejmie donosimy, że dzisiaj świętuje Adrian, świętuje także Barbara, choć to nie te najpopularniejsze Barbary, ale jednak Cyryl i Joanna.
6: O. A żeś se wybrał, a przepraszam, a Adrianna, Aleksander jeszcze, i Augustyn, i Kornel, i Róża, i Weronika, Zenon, Łucja i Mikołaj.
7: Tak, nie, już, no tak, czekam, już, się zrobiła długa lista, to poczekam,
6: no,
7: aż skończysz.
6: No bo jak jest duża lista, no tak, to będzie dużo gości, nie, i będzie weselej.
7: A
6: wiesz,
7: najgorsze to pozostać pominiętym, prawda? To,
6: nie, tego nie, my się staramy, no, absolutnie wszystkim.
7: 8:05, czwartek poranek, gramy dla was Marissa od Kochaj na początek tej godziny.
0: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Zabieramy się teraz za takie śniadaniowe tematy. 15 minut po godzinie 8 to śniadanie nie byle jakie, bo takie po norwesku, powiedzmy.
1: Tak, bo do śniadania prawdopodobnie teraz siada ten gwiazdor reprezentacji Norwegii piłkarskiej Erling Haaland i on musi się najeść. On jest jak taki wiking.
0: To wiesz, no. Tak wikingowie, to tłusto, to dużo i konkretnie.
1: Erling Haaland przyznał, że spożywa, uwaga, nawet 6000 kalorii dziennie. To jest dużo gigant.
0: Poczekaj, jeszcze raz.
1: 6000 kalorii dziennie. Najchętniej wybiera wołowinkę, zwłaszcza steki, tak wiesz.
0: Na śniadanie od razu.
1: Nie wiem, czy na śniadanie, ale w ogóle. Okay. I wypija regularnie, uwaga, litr mleka dziennie, ale nie byle jakiego mleka. Mleko musi być niepasteryzowane, prosto od krowy, z małej mleczarni w jego rodzinnym mieście. Tak.
0: Dobrze, że nie powiedzieli, że prosto spod krowy, bo to by było wtedy najświeższe.
1: Spod krowy nie, bo to się może źle zakończyć. Nie polecamy, nie róbcie tego u siebie w domu.
0: Nie róbcie. No. Ale ja widzę, że on pije też kawę z surowym mlekiem właśnie, że to jest taki superfood i dużo jajek jest.
1: Tak, To jest taki wiking, że i marzy o tym, żeby po zakończeniu kariery założyć farmę, hodować krowy, to wtedy może będzie spod krowy.
0: Nie no, Erling Haaland farmę miał.
1: Dobrze ci idzie. Mówisz? Powiem ci, no to jest fajny miks. Dorzucimy to do naszej playlisty. Radio Rano. I na tej farmie krowy miał. No i tam idzie ten. I ja, yo.

0: nas na dobre.
1: Reklama.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
4: Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, Estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
1: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. No i będziemy o dodatkowych miejscach parkingowych mówić. To w Ostrowie Wielkopolskim jednak. W kwestiach związanych z imprezami. Także damy wam znać, że będą szalone lata na weekendzie z Radziwiłłami. To w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie. Szczegóły już o godzinie 8.30.

0: 8:30 minęła, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Ostrowie powstaje kilkadziesiąt nowych miejsc parkingowych. Weekend z Radziwiłłami w Antoninie. Nowa serbska przyjmująca w Netlandzie MKS-ie Kalisz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Ostrowie powstaje kilkadziesiąt dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Kościuszki. Tak będzie po uporządkowaniu terenu przy garażach.
3: Pojawi się tutaj równa, asfaltowa nawierzchnia dojazdowa. 40 uporządkowanych miejsc parkingowych z kostki brukowej i zrobimy tutaj kanalizację deszczową. To kolejna inwestycja realizowana w ramach ostrowskiego programu budowy dróg osiedlowych.
2: Powiedziała Radiu Centrum Sandra Jankowska z Biura Prasowego Ostrowskiego Urzędu Miejskiego. Budowa będzie kosztować około 300 tysięcy złotych.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Kojarzony z miejską radną z obozu prezydenta Kina Stowskiego, Karoliną Skrzypczyńską, lokalny adwokat Michał Gajda nie zasiada już w organach nadzorczych spółki Ciepło Kaliskie. Tak wynika z informacji uzyskanej przez Radio Centrum bezpośrednio od koncernu Energa.
4: Nie zmienia to pozostałych faktów dotyczących intratnego zarobkowania mecenasa w podmiotach pośrednio lub bezpośrednio związanych z miastem Kalisz, tak jak radna Skrzypczyńska ma z tego około 20 tysięcy złotych na miesiąc, a i to nie wszystko. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule Ona 20 i On 20 na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Przed nami kolejny weekend z Radziwiłłami. Po raz trzeci Pałac Myśliwskich Książąt Radziwiłłów w Antoninie będzie pełen artystycznych atrakcji związanych z historią dawnych właścicieli, jak i samego pałacu. Tym razem motywem przewodnim będą lata 70. XX wieku.
5: W tym roku weekend z Radziwiłłami, ku zaskoczeniu myślę wielu, będzie dotyczył lat 70. ubiegłego wieku. Myślę, że jest to taki czas też dla wielu bardzo sentymentalny i warto będzie powrócić do tamtych lat. To będzie wyjątkowa gratka zarówno dla tych, którzy będą chcieli posłuchać historii, dowiedzieć się ciekawych rzeczy, spotkać bardzo interesujących ludzi, historyków, Radziwiłłów i również dla tych, którzy będą chcieli spędzić piknikowo czas wraz z grupami rekonstrukcyjnymi na świeżym powietrzu, z mnóstwem atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
2: Powiedziała Radiu Centrum Bożena Henczyca, wicedyrektorka Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji, które zaplanowano zarówno wewnątrz pałacu, jak i w okalającym go parku. W programie znalazły się m.in. pokazy mody, wykłady czy potańcówka. Wydarzenie każdego dnia rozpoczyna się o 13:00, a pełny program weekendu z Radziwiłłami znajdziecie na naszej stronie internetowej. Ma zaledwie 25 lat i już należy do grona zawodniczek posiadających doświadczenie zdobywane zarówno w rodzimej lidze serbskiej, jak i na arenie międzynarodowej. W swojej dotychczasowej karierze występowała w uznanych klubach z Serbii, a także rywalizowała na parkietach włoskiej serii A2, jednej z najmocniejszych lig zaplecza w Europie. Teraz czas na Kalisz. Mowa o nowej przyjmującej Netland MKS-u Kalisz. Kaliski klub w nowym sezonie wzmocni Izidora Rodić.
6: Jestem bardzo wdzięczna za tę szansę, by grać w polskich mistrzostwach. Będzie to dla mnie naprawdę wspaniałe doświadczenie. Już nie mogę się doczekać, by zacząć przygotowania, by zacząć grać i by Was poznać. Do zobaczenia.
2: Powiedziała serbska zawodniczka. Transfer Izidory Rodić to kolejny krok w budowie zespołu, który po awansie do Tauron Ligi przygotowuje się do rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.
1: Radio Centrum. Słuchasz. Yes.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Proszę, ma w trasę po raz ostatni w godzinach porannych, których całkiem przyjemnie to na tej trasie. Jeżeli chodzi o centrum miast, jest ruch, ale nie jest taki, żeby nas gdzieś mocno zatrzymał. Nawet płynnie się dzieje. Krajowa 12 w Kaliszu, no to rzeczywiście w Zdunach cały czas jest korek w obu kierunkach, więc tutaj trzeba będzie trochę uzbroić się w cierpliwość. No i oczywiście kwestie podobne to trasa za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, czyli 36, tutaj także się dzieje. Samym Krotoszynie utrudnienia na Raszkowskiej na wysokości świateł. Tutaj trwają prace drogowe w Pleszowie. Przypominam, przebudowa Kazimierza Wielkiego. Tu też spotkacie drogowców. A jeżeli chodzi o Kalisz, to wyłączony z ruchu jest chodnik dla pieszych, który łączy Dobrzecką z ulicą Korczak. Tutaj się dzieje, a to za sprawą przebudowy i Dobrzeckiej, i Świętego Michała w Kaliszu. Te prace będą realizowane etapami.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Tymczasem rząd nie wykluczył powrotu programu CPN, czyli ceny paliw niżej, który przez kilka miesięcy pozwalał tankować paliwo po niższych cenach. Minister energii zapowiedział, że jeśli sytuacja na światowym rynku ponownie się pogorszy, rząd rozważy uruchomienie kolejnych tego typu działań.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty pozostało do godziny 9:00.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuł 3,99 z naszej produkcji, ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina zrazowa 49,90, schab 15,90 i udko z kurczaka 12,90 i jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
4: A kurczątko, ona stoi.
3: Bo kupiłem u Wesołka. Wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
4: A mówią, że jak tanio, to słabo.
3: Bo nie znają Wesołka.
4: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
7: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
8: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
9: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.
10: Kalendarz muzyczny.
11: No i pięknie, bo w tym kalendarzu muzycznym mamy to, co lubię, czyli mocniejsze brzmienia, a zaczynamy od daty 1946.
12: Ważna data w historii muzyki, związana z równie ważną formacją prosto z Australii, AC/DC. Co się wtedy wydarzyło?
11: Urodził się Bon Scott, wokalista rockowy, współzałożyciel, wokalista właśnie tej formacji.
12: Gramy dzisiaj z ich repertuaru, z AC/DC, słynne Highway to Hell.
11: No to koniecznie zróbcie głośniej.

0: No i to się nazywa uderzenie o poranku. Teraz będziemy nieco zmieniać nutę.
1: Za sprawą roku 1964, teraz nie będzie rokowo, teraz będzie tak delikatnie nastrojowo. Mm-hmm. O miłości słów kilka za sprawą Mieczysława Szcześniaka, który właśnie 9 lipca 1964 roku urodził się w Kaliszu.
0: Piosenkarz, kompozytor, autor tekstów doskonale wam znany, a ja mam dla was kawałek z 2005 roku o tytule Zaczekamy.
2: Kalendarz muzyczny.

0: czekam.
1: Reklama. Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
5: Trzeci weekend z Radziwiłłami. Tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy: Salony Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA-UAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen's Boys, GOG w Przygodzicach.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
1: Reklama.
7: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Najpierw się rozpogadza, później znów pojawiają się chmury i w części naszego regionu jakieś tam delikatne opady, trochę pokropi, ale spokojnie, zaraz przestanie. Jeżeli już się ten deszcz pojawia, to dzisiaj go naprawdę bardzo niewiele. 18 stopni na moim radiowym termometrze, dziś maksymalnie do 22, wiatr z północnego zachodu wieje umiarkowanie, a ciśnienie nadal stabilne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 9:00.

0: I pieniężnej nie zaskoczyła, więc i kredytobiorców nie zaskoczy zmiana rat. I najprawdopodobniej tak na razie zostanie, chyba że znów wybuchnie kryzys energetyczny związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie, przez którą ropa naftowa znów zaczęła drożeć i to na nowo budzi inflacyjne obawy, o czym Wojciech Kowalik.
1: Na razie kredytobiorcy mogą na dłużej wpisać do domowych budżetów obecne poziomy rat kredytów.
2: Ta przestrzeń do ewentualnych obniżek stóp procentowych pojawi się dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku.
1: Prognozuje Marcin Kujawski, ekonomista banku BNP Paribas. Bo w obliczu sytuacji na Bliskim Wschodzie i wahań cen ropy naftowej Rada Polityki Pieniężnej będzie ostrożna.
2: Po pierwsze zobaczyć, czy ostatecznie dojdzie do tego trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Po drugie dać, mówiąc kolokwialnie, przemielić się tym wszystkim efektom już wywołanym przez tą toczoną na wiosnę wojną w Zatoce Perskiej.
1: Na razie jednak zdaniem ekonomisty znacząco oddaliła się niemiła dla kredytobiorców perspektywa podwyżek stóp procentowych.
0: Zmiany w sposobie zatrudniania i wynagradzania lekarzy mają być tematem dzisiejszego spotkania szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Po naciskach premiera związanych z aferą w szpitalach minister Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała wczoraj zmiany w systemie, m.in. jawność wyników konkursów na świadczenia dla szpitali oraz limity zarobków lekarzy, również tych na kontraktach. Minister chce, by lekarze w przeliczeniu na etat nie mogli zarabiać w państwowych placówkach więcej niż około 40 tysięcy złotych miesięcznie.
3: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
0: Lekarze mieliby być też zatrudniani na przynajmniej pół etatu w jednej placówce, a praca gdzie indziej wymagałaby jej zgody. Nie jest jednak jasne, jak od strony prawnej resort zdrowia chce wymóc limitowanie płac lekarzy na kontraktach, zwłaszcza w obliczu niedoboru specjalistów. Stawianie budowli na Księżycu coraz bliższe realizacji przyczyniły się do tego testy prowadzone przez pół roku na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Sprawdzono materiał, który może posłużyć do tworzenia budynków dla przyszłych astronautów, ponieważ przywożenie jakichkolwiek zasobów na Księżyc z Ziemi jest ekstremalnie kosztowne. W próbkach badacze zastosowali opracowane na Ziemi materiały przypominające glebę Księżyca i Marsa. To z nich chcą w przyszłości zabudować Księżyc. Co ciekawe, i dające optymistyczne prognozy, po pół roku w przestrzeni kosmicznej, czyli w kosmicznej próżni i promieniowaniu, niektóre próbki materiału stały się nawet wytrzymalsze niż te przechowywane na Ziemi.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Już dziś poznamy pierwszego półfinalistę mundialu, awans powalczą drużyny, które na poprzednim turnieju zajęły drugie i czwarte miejsce, czyli Francja i Maroko. Trójkolorowi przystąpią do dzisiejszego meczu po ciężkim fizycznie boju z Paragwajem, z kolei Lwy Atlasu po dość gładkiej wygranej nad Kanadą. To wciąż Francuzi są faworytami, ale nie czujemy się gorsi, mówi marokański pomocnik Brahim Diaz. Oczywiście gramy przeciwko jednemu z faworytów, ale skoro jesteśmy już na tym etapie, to znaczy, że potrafimy rywalizować z takimi drużynami i sami również do takich faworytów się zaliczamy. Przeciwko nam staną genialni piłkarze, a także świetni ludzie, ale dziś będziemy rywalami. Ufam mojej drużynie i wiem, że rozegramy wielki mecz. Francuzi zdają sobie sprawę, że Maroko w stawce najlepszych drużyn nie znalazło się przypadkowo, mówi obrońca Dayot Upamecano. To świetna drużyna, zajmują szóste miejsce w rankingu FIFA, zrobili duży postęp od tego mundialu sprzed 4 lat, lubią utrzymywać się przy piłce, lubią grać jeden na jeden, strzelili mnóstwo goli. Będziemy musieli zachować czujność w defensywie. Szanujemy ich, ale chcemy wygrać ten mecz i grać dalej w tym turnieju. Mecz w Bostonie dziś o 22:00. Rosyjscy siatkarze wracają do gry. Światowa Federacja podjęła decyzję o przywróceniu ich do międzynarodowej rywalizacji oraz światowego rankingu. Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy ich podczas przyszłorocznej Ligi Narodów. Kolejne światowe federacje luzują sankcje, ale rosyjscy sportowcy mogą mieć problemy z udziałem w najważniejszych zawodach, mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
5: Jest kilka krajów w Europie, które nie wpuszczają do siebie obywateli Rosji, niezależnie czy oni są sportowcami, czy kimkolwiek innym. I tu pewnie jeszcze będzie pewnego rodzaju formalno-prawna batalia o to, co zrobić w sytuacjach, w których ci sportowcy rosyjscy mogą brać udział w zawodach, a nie mogą do danego kraju po prostu w ich fizycznie wjechać.
4: Przypomnę, we wtorek MKOL odwiesił rosyjski komitet olimpijski. Iga Świątek, która odpadła w Wimbledonie w trzeciej rundzie i nie obroniła tytułu, znalazła się się na liście zawodniczek zgłoszonych do turnieju rangi WTA 1000 w Toronto. Oprócz niej w Kanadzie wystąpi też m.in. Aryna Sabalenka.

0: Olenka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to dzień dobry tym, którzy pospali dzisiaj najdłużej, a są tacy, którzy szli do pracy na 9 albo idą dopiero na 10, oj, pozazdrościć. Ale są tacy, którzy już dłużej w pracy i będą kończyć ten dzień szybciej i będą coraz bliżej weekendu. Czwartek dzisiaj w kalendarzu, 9 lipca. Tak przypominam, skromnie zachód słońca o 21.06. No i jeżeli dopiero wybieracie się do pracy, to też przypominam, że dzisiaj mamy dzień chodzenia do pracy inną drogą.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
11: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: A tam, czyli w kinie Centrum, w Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6, mamy dla Was bardzo przyjemne propozycje.
3: A tu, czyli w radiu, repertuar. Więc proszę, po kolei co do zobaczenia przy Łaziennej 6, jeszcze przez kilka dni, od dziś włącznie i przez cały weekend, dwa filmy. Minionki i Straszydła, film, który wcale nie jest straszny dla całej rodziny. Do zobaczenia w kinie Centrum oraz gwiazdorska obsada w błyskotliwie pikantnej komedii o blaskach i cieniach czego? Pożycia małżeńskiego. To film Zaproszenie.
2: No jakbyście mieli ochotę, to bardzo proszę. Polecam, żeby przyszły pary, ale nie tylko. Przeskakujemy na sobotę, a tutaj mamy znów bardzo przyjemne kino, kino kawka, czyli można usiąść, napić się kawki, herbaty, wziąć ciacho i obejrzeć sobie jako pierwszy przy sobocie o 18:00 film O czym sobie nie mówimy. To dramat i komedia w jednym.
3: A w niedzielę o godzinie 17:00 w ramach cyklu Kino Kawka francuska produkcja Koniec imprezy. I tu będzie historia młodej pary, która pojedzie do pięknej willi na południu Francji. Tam będzie liczyć jak zawsze na spokojny odpoczynek i odrobinę luksusu, no ale niekoniecznie. Tak to się właśnie zakończy.
2: No właśnie, a ja już od razu też daję Wam znać, że super film Christopher Nolan, który nakręcił takie filmy jak Oppenheimer czy Interstellar, teraz zabrał się za Odyseję. Bardzo proszę, więc jakbyście chcieli właśnie w kinie na Łaziennej obejrzeć to od piątku, 17 lipca.
3: Do zobaczenia właśnie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Reklama. Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuł 3,99 z naszej produkcji, ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina zrazowa 49,90, schab 15,90 i udko z kurczaka 12,90 i jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: Reklama. Duet na rano.

0: 9:30 minęła, czas na kolejne wiadomości w studiu Radia Centrum. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Centrum Integracji Cudzoziemców w Ostrowie już działa. Kompletnie pijany kierowca winowajcą kolizji, pilnie potrzebna krew w kaliszu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nowe Centrum Integracji Cudzoziemców działa już w Ostrowie Wielkopolskim. Placówkę przy ulicy Kaliskiej 35A otwarto 2 lipca i jest 6. takim ośrodkiem w Wielkopolsce. Centrum prowadzi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W centrum cudzoziemcy mogą liczyć m.in. na pomoc prawną, psychologiczną i językową. Pracownicy wspierają także w legalizacji pobytu i pracy, kontaktach z urzędami, służbą zdrowia oraz szkołami. A w razie potrzeby towarzyszą migrantom podczas wizyt w instytucjach, a także kierują na kursy języka polskiego. Nowa placówka ma ułatwić integrację cudzoziemców z lokalną społecznością i pomóc im odnaleźć się w polskich realiach. Działalność centrum finansowana jest ze środków funduszy europejskich na migrację, granice i bezpieczeństwo oraz programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Kompletnie pijany kierowca doprowadził do kolizji, a to nie jedyna z jego przewin. W minioną niedzielę tuż po godzinie 16 ostrowska policja otrzymała zgłoszenie o tym, że w Antoninie doszło do zdarzenia drogowego.
4: Kierowca Seata doprowadził do kolizji, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Dzięki temu, że poszkodowana zapamiętała numer rejestracyjny pojazdu, policjanci szybko odnaleźli samochód. Po jeździe znajdowało się dwóch mężczyzn, którzy nie potrafili wskazać, kto kierował pojazdem w chwili zdarzenia. Badania alkomatem wykazało, że jeden z nich, 41-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego, miał blisko 2,7 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że miał wcześniej zatrzymane prawo jazdy i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami w związku z kierowaniem pod wpływem alkoholu. Drugi z mężczyzn również był nietrzeźwy.
2: Powiedziała Radio Centrum młodsza aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. W toku prowadzonych czynności mundurowi ustalili, że to właśnie 41-latek bez uprawnień kierował pojazdem i spowodował kolizję. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Niskie stany zapasów krwi w kaliszu. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa informuje o pilnej potrzebie uzupełnienia grup 0RH+, 0RH-, ARH- i BRH-. Stąd apel do dawców z Kalisza i regionu o pilną donację tego niezastąpionego leku. To ważne, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na krew. Dlatego pracownicy RCKiK w Kaliszu czekają na każdego, kto będzie chciał podzielić się tym życiodajnym lekiem, a o tym, jak przygotować się na pierwszą donację, przeczytacie na naszej stronie internetowej
3: www.rc.fm.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Pamiętajcie, że ta krew jest cały czas bardzo potrzebna. Zgłaszajcie się do swoich placówek 27 minut do 10.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura 24.pl.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
7: z Sylwią Szydłowską, historyczką sztuki i opiekunką zbiorów Tadeusza Kulisiewicza w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej porozmawiamy o wystawie Kulisiewicz Akty. Zaprosimy też na oprowadzanie kuratorskie. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla Ciebie.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: No i w kwestiach kinowych mamy dla Was jeszcze jedną informację, bardzo przyjemną. I to się ładnie też nazywa, bardzo mi się podoba. Plaża nudystów. I to jest kino. Nudystów emocjonalnych.
2: Okej, okay, dobrze brzmi. Galeria Sztuki, tak? Imienia Jana Tarasina
1: tak
2: Was
1: jest.
2: Zaprasza na taki właśnie cykl. I ubieramy się, żeby było jasne, tak?
1: To chodzi o emocje,
2: tak,
1: słuchajcie.
2: Tak, jesteśmy, tak, oczywiście.
1: Emocje, jakie wywoła Was tamtejsze kino, bo to też kino plenerowe, patio, więc tam można wpaść. A dzisiaj mamy film Moje lato z Carmen, hiszpański, jak sama nazwa wskazuje, o 21:00.
2: O tym Wam mówimy właśnie i zaglądamy nieco bardziej do zakładki Warto się wybrać na rc.fm. Bardzo muzycznie będzie już niedługo podczas tego weekendu w Piotrowie. Widzimy się w sobotę o 17:30 w ramach kolejnej odsłony muzycznego Piotrowa.
1: Park Piotrowie, a tam koncert m.in. akordeonu Andrzeja Ceglarka, no i będzie mistrz klawiatury i dowcipu Waldemar Malicki.
2: A gdyby było mało, a na pewno będzie mało, to ruszamy też w ten weekend do Antonina, do Pałacu Książąt Myśliwskich, Pałacu Myśliwskiego Książąt
1: Radziwiłłów.
2: W Antoninie, no książęta myśliwscy. 11-12 lipca to oczywiście weekend z Radziwiłłami, trzecia edycja tego już wydarzenia, tym razem w klimacie lat 70. XX wieku. Będzie konkretnie, będzie ciekawie.
1: I będą też, właściwie już są wiadomości na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm

0: Niespełna 5 minut do godziny 10.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I za chwilę kolejne wiadomości. No i mamy pewne poruszenie w systemie ochrony zdrowia. Minister zaproponowała pewne ograniczenia. I szczegóły na ten temat w wiadomościach o 10.
2: Reklama.
3: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
4: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
5: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwaganda i Ksiądz Maken pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Czekam z utęsknieniem na to lato, które gdzieś tam dało się we znaki za wysokimi temperaturami, a teraz jakiś taki szok termiczny mamy, bo dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce tylko 22, a teraz jeszcze tak skromnie, bo niespełna 19. Trochę słońca, trochę chmur i wiatr z północnego zachodu umiarkowane 22 km na godzinę obecnie. Na barometrach mamy 1011 hektopaskali, biomat jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła 10:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
2: Poruszenie.

0: Jolanta Sobierańska-Grenda chce, by lekarze w przeliczeniu na etat nie mogli zarabiać w państwowych placówkach więcej niż około 40 tysięcy złotych miesięcznie.
1: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
0: Lekarze mieliby też być zatrudniani na przynajmniej pół etatu w jednej placówce, a praca gdzie indziej wymagałaby jej zgody. Szef NFZ-u Filip Nowak mówi o ukróceniu lekarskich spółek i zapewnieniu spokoju menadżerom szpitali.
2: Nie będą szantażowani przez lekarzy, którzy mówią, że chcą zarabiać 1-2 miliony złotych rocznie. Nie ze środków publicznych.
0: Nie jest jednak jasne, jak od strony prawnej resort zdrowia chce wymóc limitowanie płac lekarzy na kontraktach, zwłaszcza w obliczu niedoboru specjalistów.
3: Zmiany w sposobie zatrudniania i wynagradzania lekarzy mają być tematem dzisiejszego spotkania szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Nie da się wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których jest zbudowana. Tak przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA skomentował szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to pokazuje Ukrainie, iż Polska jako członek Unii ma w niej wpływy. W przyjętej wczoraj rezolucji z poprawką zaproponowaną przez chadeków wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji z powodu przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
4: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
3: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Europarlament wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Po dniu przerwy na Mundialu dziś wieczorem odbędzie się pierwszy ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. O godzinie 22 polskiego czasu na stadionie pod Bostonem zagrają Francja z Marokiem. Zwycięzca w półfinale zmierzy się z Hiszpanią lub Belgią. Rekordowym zainteresowaniem cieszy się w tym roku Akademia Teatralna w Warszawie. Na kierunek aktorstwo zgłosiło się 1337 osób. Jak co roku Akademia przyjmie 18 wybrańców, 12 na specjalność aktorstwo dramatyczne oraz 6 na specjalność aktorstwo i wokalistyka. O jedno miejsce na aktorstwie dramatycznym ubiega się aż 85 osób, a na aktorstwie i wokalistyce ponad 52 osoby. Egzaminy trwają, a nazwiska osób, które rozpoczną studia od października, poznamy już jutro.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: No powiem ci, że tak się zastanawiam po tych maturach, po egzaminach ósmych klas i teraz kwestie studiów. Czy to rodzice bardziej przeżywają stres, czy młodzieży, dzieci?
7: No bo to jest ten czas ogłaszania wyników tego wszystkiego. No rzeczywiście, trzeba się zastanowić, kto bardziej w tym momencie zestresowany, a kto już wrzucił na pełen luz. Tak,
6: no miejmy nadzieję, że wśród tych procent, którzy nie zdali, to się zmobilizujecie, zmotywujecie i podejdziecie raz jeszcze i efekty już będą.
7: Pamiętajcie, na studiach kampania wrześniowa będzie już standardem, więc absolutnie się tym nie stresujcie.
5: Duet na rano.
6: 5 minut po 10:00.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Często podglądamy celebrytów i są takie rzeczy, którymi można się zainspirować, ale to bardzo proszę, okazuje się, że są takie, że absolutnie nie. Zaskoczeni ci, którzy mieli otwierać biznesy i coś tam nie pykło, że tak powiem.
2: Magda Gessler swego czasu, jak się okazuje, sprzedawała w swoim biznesie parówki. To jest ostatnio
1: Bezos.
2: Temat na czasie, tak?
1: Bezos.
2: Tak się nazywało? To?
1: Tak, jak Bezos, tylko że przez dwa razy S.
2: No i to ostatnio jest na czasie, bo kolejny tam artysta, tak
1: ale
2: zwany artysta też
1: prowadził. Ale poczekaj, wróć do tych parówek, bo ona tak ładnie powiedziała, że jak ona powiedziała, że parówka była genialna, ale Polska jest krajem hejtu, więc wycofała, to kwestia zazdrości zawodowej.
2: I dalej dodała też, że chodziło o to, że przemysł mięsny nie jest kobiecy, dlatego musiała się wycofać.
1: Wygryźli ją.
2: No także mięsny zdominowany przez facetów
1: a
2: i nawet
1: będzie,
2: Magda Gessler nie dała rady. No.
1: Ale są też inni. Na przykład Marcin postawił nie na mięso Rogacewicz, tylko na warzywa. Otworzył własne warzywnie, które nazwał warzywniak Guaktora.
2: I nie pykło.
1: I też
2: tak
1: nie pykło. On bardzo marzył o tym miejscu. No i jedna z klientek powiedziała krótko, no kryzys.
2: A proszę bardzo. No to tak bywa. No pan Heiser swego czasu też miał swojego kebaba. Nie wiem, czy to jeszcze istnieje, czy już nie. Czy już po kebabie dawno. Agnieszka Kaczorowska też nie trafiła z pomysłem na biznes i zamknęła swoją szkołę. Więc ci celebryci, no generalnie czasami też zaliczają solidne biznesowe wpadki. To nie jest tak, że są idealni we wszystkim.
1: Celebryta też człowiek, pamiętaj.
3: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
5: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
4: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
6: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
4: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.
8: Duet na rano.

0: 10:30, czas na wiadomości, które ma dla was Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Budowa Pleszewskiego Centrum Rozwoju coraz bliżej finału. Ostrowskie wakacje w bibliotece, a w sporcie nowi piłkarze KKS-u Kalisz.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Budowa Compact Lab w Pleszewie wkracza w kolejny ważny etap. Podpisano umowę na wykonanie prac wykończeniowych, które przybliżają zakończenie jednej z największych miejskich inwestycji.
4: Nie od razu Compact Lab zbudowano. Inwestycja u zbiegu ulic Kolejowej i Ogrodowej trwa od września 2023 roku i dziś wyraźnie zbliża się do finału. Podpisana właśnie umowa obejmuje kompleksowe prace wykończeniowe, dzięki którym budynek osiągnie stan pod klucz. W najbliższych miesiącach wykonawca zamontuje oświetlenie, wykona sufity podwieszane, posadzki, okładziny ścian, stolarkę drzwiową, ściany mobilne, wyposaży też łazienki. W budynku pojawią się grzejniki i pozostałe elementy niezbędne do jego funkcjonowania. To kolejny ważny etap budowy. Po jego zakończeniu pozostanie już tylko wyposażenie budynków, meble i sprzęt, mówi burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z harmonogramem, roboty zakończą się w czerwcu 2027 roku. Compact Lab Pleszew będzie nowoczesnym centrum rozwoju łączącym edukację, biznes i działalność społeczną. W obiekcie znajdą się m.in. 34 jednostki noclegowe, sala konferencyjna dla 126 osób oraz zaplecze gastronomiczne. Drugi etap inwestycji realizowany jest przy wsparciu funduszy europejskich dla Wielkopolski. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Specjalny program na wakacje przygotowało ostrowskie biblioteki. Na uczestników czekają ciekawe spotkania autorskie z ludźmi kultury, pełne emocji rozgrywki z grami planszowymi oraz kreatywne warsztaty rękodzielnicze.
5: W lipcu w ostrowskich bibliotekach można będzie m.in. pograć turniejowo w szachy, a w każdy czwartek miesiąca również w bardzo popularne w Ostrowie gry planszowe. Z kolei wtorki będą przeznaczone dla miłośników tworzenia konstrukcji z klocków Lego. Obszerna i urozmaicona będzie oferta warsztatowa. Mediateka zaprasza na warsztaty aktorskie dla dorosłych, a filia numer 7 także na zajęcia literacko-teatralne dla dzieci. W tej samej chwili przygotowano także warsztaty projektowania strojów i zajęcia pszczelarskie. Dzieci będą również mogły nauczyć się wykonywania własnych, personalizowanych lizaków. Dorośli będą w tym czasie mogli uczyć się malowania i ozdabiania toreb płóciennych. 17 lipca Biblioteka Główna zaprasza na spotkanie autorskie z dziennikarzem i reportażystą Jackiem Tacikiem. Sierpień będzie stał z kolei pod znakiem gier komputerowych, których miłośnicy będą spotykać się w klubie świadomego gracza w Mediatece. Ciekawie zapowiadają się też warsztaty z obsługi iPhone'a i iPada dla dzieci i dorosłych. Dla dzieci i młodzieży w tym samym czasie będzie działało w Mediatece kino, warsztaty techniczne i zajęcia z rytmiki. Nie zapomniano także o seniorach, których Mediatekę zaprasza na zajęcia aktorskie w ramach kabaretowej sceny seniora. Będą też warsztaty plastyczne, planszówkowe czwartki, warsztaty komiksowe z wydawcą i badaczem komiksu, a także spotkanie autorskie z podróżniczką i reportażystką Mają Wolny. Zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach bibliotecznych, najczęściej w nowej siedzibie biblioteki przy ulicy Kolejowej, Bibliotece Głównej przy ulicy Raszkowskiej oraz w Mediatece na Ptaku. Wszystkie wakacyjne atrakcje są bezpłatne. Na wybrane wydarzenia obowiązuje wcześniejsza rejestracja miejsc. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
2: Były odejścia z KKS-u Kalisz, są też pierwsze wzmocnienia. Do drużyny trójkolorowych dołączyło dwóch nowych piłkarzy. W ramach przygotowań do nowego sezonu KKS Kalisz rozegrał też pierwszy sparing.
6: Trwa budowa drużyny KKS-u Kalisz na nowy sezon w Betlik trzeciej lidze. Do drużyny dołączył 22-letni boczny pomocnik Patryk Pytlewski. To zawodnik, który w minionym sezonie reprezentował barwy GKS-u Bełchatów. Patryk związał się z kaliskim klubem dwuletnim kontraktem. Kolejnym nowym zawodnikiem jest Jakub Witek. Piłkarz występujący na pozycji defensywnego pomocnika dołączył do KKS-u z Wigier Suwałki, gdzie w minionym sezonie rozegrał 32 spotkania, zdobywając 5 bramek oraz 2 asysty. Równolegle klub uzupełnia sztab szkoleniowy. Znalazł się w nim Stefan Kuczyński, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne zawodników. Tymczasem w środę kaliska drużyna rozegrała pierwszy sparing. Na stadionie przy Wale Matejki KKS Kalisz podejmował drugą drużynę Zagłębia Lubin. Mecz zakończył się remisem 2-2, a bramki dla gospodarzy zdobył Kacper Janiak oraz zawodnik testowany. Rozgrywki na trzecioligowych boiskach KKS Kalisz rozpocznie w pierwszy weekend sierpnia wyjazdowym meczem z MKS-em Flota Świnoujście. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Za 9 minut już będzie godzina 11. Mundialowe sukcesy, jak czytam, napędzają turystykę w Norwegii, jak się okazuje.
1: Ja się wcale nie dziwię, już myślałam o tym, zanim ten news się pojawił, że rzeczywiście po tym, co Norwegia tam wyrabia, a robi bardzo fajne rzeczy, to ja się wcale nie dziwię, że ludzie chcą tam polecieć. Ja jakby polecam, podpisuję się pod tym.
0: Przy okazji się okazało, że warto zobaczyć kraj. No to więcej na ten temat w wiadomościach, to już za chwilę, punktualnie o 11.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: To już za moment będzie 11 blond i o dobrych chłopakach, Good Boys.
1: I proszę, i jest, i wyśpiewała, i jest. Ale dobry chłopak.
2: Good Boy, Bad Boy, dobry? Nie wiadomo.
0: Proszę.
1: Dzień dobry, coś tam, Damian Klimiński.
2: Zależy od humoru, od nastroju, myślę.
0: Coś tam drzemie w koledze, zobacz, taki Bad Boy, no.
1: Ale jak cię zamiesza od razu, nie, że tam Good Boy, to tak niekoniecznie.
0: Ale Bad Boy mu wyszło,
1: ale
0: prawda?
1: No, od razu.
0: Tak, no.
2: Co tam dobrego dzisiaj?
0: Co dobrego?
1: Same dobre rzeczy.
0: No w kalendarzu jest na przykład...
1: Dzień kruchych ciasteczek.
2: To pychota, to lubię.
1: Tak, lubisz, jest... ale z cukrem.
2: To też mogą być.
0: I jest dzień chodzenia do roboty inną drogą.
2: Ja jechałem, ale też trochę inną w sumie. Jechałem do Brzecką, żeby zobaczyć, jak tam prace postępują.
1: I jak?
2: Wielka koparka na rondzie do Brzec w tej chwili.
0: Czyli zabawki rozstawili?
2: Tak, zabawki rozstawili. Dużych utrudnień dla kierowców nie ma, to dobra wiadomość, ale będą na pewno w przyszłości, tak.
1: Zobaczcie, Damian będzie trzymał rękę na pulsie.
0: To jest właśnie Damian. Przejechał przez całe miasto inną drogą, żeby poświętować, a przy okazji dowieść najważniejsze wiadomości dla kierowców. No. Zostawiamy was tak z dobrze poinformowanym człowiekiem po 11.
1: Trzymajcie się, pa.
0: Cześć.
3: Reklama. Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
4: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
4: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
5: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy, salony i Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA-UAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen's Boys, GOG w Przygodzicach.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj zobaczymy maksymalnie do 22 stopni, czyli ta średnia temperatura w tym tygodniu utrzymuje się tak faktycznie od tych maksymalnie 21 do 23 w regionie całej południowej Wielkopolski. Zachmurzenie zmienne. Dzisiaj momentami tych chmur ma być sporo, ale też możemy liczyć na sporą dawkę przyjaśnień, a towarzyszyć nam będzie także przez cały dzień umiarkowany wiatr z północnego zachodu i dzisiaj raczej bez żadnych opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu

0: Wypowiedzi minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy dotyczące limitów płac i wydatków szpitali na wynagrodzenia lekarzy mogą spowodować problemy kadrowe w szpitalach powiatowych. Ministerstwo chce, by maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy na kontraktach wyniosła 240 zł brutto. Istnieje ryzyko, że część lekarzy z powodu tych limitów zrezygnuje z pracy w szpitalach powiatowych i wybierze inne placówki, uważa Joanna Wicha z Lewicy.
1: Bo to jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni tak zarabiają te pieniądze i to trzeba uregulować. Natomiast myślę, że jak będzie to spotkanie dzisiaj z Naczelną Izbą Lekarską, to padnie, bo to jest niemożliwe, żeby to nie padło.
0: Właśnie teraz rozpoczyna się spotkanie szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Zmiany zaproponowane przez minister zdrowia to wynik afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Po wybuchu tej afery prezydent stolicy zarządził kontrolę we wszystkich stołecznych szpitalach.
2: Kontrole trwają, oczywiście w samym Szpitalu Południowym, ale również kontrole trwają, jeżeli chodzi o SOR-y warszawskich szpitali, jeżeli chodzi o prosektoria. W momencie, kiedy będą wyniki, ja będę o nich informował. W Szpitalu Południowym trwa postępowanie CBA i prokuratury. W związku z tym my też bardzo ostrożnie w tej chwili informujemy o tym, co się dzieje, żeby nie być posądzonym o to, że wpływamy w jakikolwiek sposób na śledztwo. Prokuratura, CBA w tej chwili prowadzą czynności, pozwólmy im pracować.
0: Mówił pytany o to wczoraj Rafał Trzaskowski. W zeszłym tygodniu z ratusza odeszły już dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Rafał Trzaskowski do końca lipca czeka na rezygnację od osób, które zasiadają w radach nadzorczych miejskich przedsiębiorstw i są jednocześnie członkami partii. Od sierpnia łączenie obu funkcji nie będzie w Warszawie możliwe. Nocna prohibicja w Krakowie będzie dłuższa. Radni zdecydowali, że alkoholu w sklepach nie będzie można kupić od 22 do 6 rano. Do września zakaz obowiązywał będzie jednak od północy do 5.30. Lawina ruszyła po tym, jak MKOL odwiesił tymczasowo Rosyjski Komitet Olimpijski. Światowe Federacje Sportowe uznały, że jest to zielone światło do znoszenia sankcji. Ledwie dobę zajęło władzom światowej siatkówki, które przywróciły Rosjan do rywalizacji. Na razie bez flagi i hymnu, bo tu Międzynarodowy Komitet Olimpijski jeszcze się wstrzymał, ale jak mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, to za chwilę też nastąpi.
3: Kolejny etap stosowania tego procesu gotowania żaby, to znaczy MKOL tak powoli nam gdzieś te sankcje luzuje, mówi o rozwiązaniu tymczasowym, o tym, że jeszcze co do hymnu to się zastanowi.
0: Decyzja MKOL akurat teraz nie jest przypadkowa. Już niedługo rozpoczną się pierwsze kwalifikacje do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku. Mundialowe sukcesy w Ameryce przekładają się na turystykę w rodzinnej miejscowości Napastnika z Norwegii. W ofercie dla pasażerów wielkich, luksusowych statków zawijających do norweskiego Stavanger pojawiła się wycieczka z przewodnikiem śladami Erlinga Haalanda, czyli zwiedzanie jego rodzinnej miejscowości 12-tysięcznego Bryn i stadionu klubu, w którym zaczynał karierę.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: No cóż, kiedyś to wikingowie najeżdżali na cały świat, a teraz to turyści najadą na Norwegię. Role się odwracają po latach. 5 minut po 11. Damian Klimiński, cześć, dzień dobry, witam serdecznie. A w głośnikach killer. To

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: 17 minut już po godzinie 11, 9 lipca w kalendarzu, wśród świąt nietypowych wspomniany dzień kruchych ciasteczek. Jeśli chodzi o kruche ciasteczka, pamiętacie tego stwora?
1: Dom di dom dom dom. Dom di dom dom. Kuki!
0: Oczywiście, ciasteczkowy potwór z ulicy Sezamkowej. Cóż to był za gość? No ale przyznajcie sami, czy nie zdarzyło się komuś z was chociaż raz w życiu zamienić w takiego ciasteczkowego potwora? Dzisiaj oczywiście można śmiało to robić. 17 minut po godzinie 11, my gramy dalej. Kolejne wakacyjne granie na antenie Radia Centrum. W takim wakacyjnym wydaniu teraz sam Fender. Rain Me In.
2: Radio Centrum, kierunek lato.

21 minut po godzinie 11. No i niestety bardzo smutną wiadomość mam dla wszystkich fanów muzyki, bo wielka gwiazda odeszła, zmarła, nie żyje Bonnie Tyler. Ostatnie tygodnie spędziła w szpitalu, długa walka z trudną chorobą. Niestety okazała się nieskuteczna, niestety nie udało się uratować Bonnie Tyler. Jak podaje m.in. BBC, artystka zmarła w wieku 75 lat w szpitalu w Portugalii. Bardzo smutna chwila, wielka legenda sceny muzycznej, Bonnie Tyler. Wspomnijmy ją muzycznie, z jej repertuaru teraz wielki przebój, wielka ballada, Total Eclipse of a Heart.

0: Total Eclipse of a Heart. Bonnie Tyler, przypomnijmy tę smutną wiadomość. Bonnie Tyler zmarła po długiej chorobie, trudnej chorobie, zmarła w szpitalu. A do muzyki tej wielkiej artystki oczywiście na antenie Radio Centrum będziemy jeszcze dzisiaj wracać.
1: Reklama.
2: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Reklama.

0: 11.30 w tej chwili na zegarach czas na porcję informacji z regionu, którą przedstawi Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Awantura, która mogła skończyć się tragedią. 60-latek próbował zabić swoją byłą partnerkę. Shanty i Blues w Krotoszynie ruszyły treningi przed Mistrzostwami Europy w Michałkowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 60-latek próbował zabić swoją byłą partnerkę przy użyciu dwóch noży. Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano w jednym z gospodarstw rolnych w powiecie kaliskim. Śledztwo w tej sprawie prowadzi kaliska prokuratura.
3: 6 lipca tego roku około godziny 7 rano w trakcie awantury, do której doszło w jednym z pomieszczeń znajdujących się w podkaliskim gospodarstwie rolnym, gdzie oboje pracowali, mężczyzna ten, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonej, użył wobec niej siły fizycznej, uderzając ją pięścią w twarz, a następnie po przerzuceniu na podłogę uderzał rękoma i kopał po całym ciele, po czym wyjął schowany w skarpetce nóż kuchenny i zadał cios w tył pleców, który to nóż jako osobno wskutek uderzenia złamał się, a następnie przy użyciu innego noża zadał jej co najmniej 2 kolejne ciosy w okolice tułowia.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Kobiecie udało się uciec i udzielono jej pomocy medycznej.
3: Z wstępnej opinii biegłych uzyskanej przez prokuratora wynika, że mechanizm powstania obrażeń naraził pokrzywdzoną na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Aktualnie te ma udzielone świadczenia medyczne. W chwili zatrzymania mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym ponad 2,2 promila. W wydychanym powietrzu badanie poprzedzonej wykazało, że była trzeźwa. Podejrzany po przedstawieniu zrozumianego materiału złożył wyjaśnienia, gdzie nie przyznał się do stawianego zarzutu, zasłaniając się tutaj niepamięcią.
2: Dodał Meller, rzecz mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Warto się wybrać do Krotoszyna, gdzie już w ten piątek plac przed Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury zamieni się w prawdziwą morską łajbę. Wszystko to za sprawą muzyki żeglarskiej.
4: Z okazji 35-lecia zespołu Skippers będziemy mogli wyruszyć w muzyczny rejs przy dźwiękach szantów, muzyki żeglarskiej oraz prawdziwego bluesa. Poza naszymi jubilatami, Skippersami, usłyszymy ballady w wykonaniu Jakuba Paluszkiewicza oraz zespół Mizia & Mizia Blues Band. Startujemy o godzinie 18 na placu przed Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury. Do zobaczenia!
2: Powiedziała Radiu Centrum Katarzyna Sobańska z Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Wstęp na koncert jest oczywiście bezpłatny. W środę odbył się pierwszy oficjalny trening przed startującymi w sobotę 24. szybowcowymi Mistrzostwami Europy, które od 11 do 25 lipca rozgrywane będą w Michałkowie. Treningi mają pomóc poznać zawodnikom teren, w jakim będą latać. Miejscowi piloci teoretycznie go znają, ale i tak czasami warunki pogodowe potrafią zaskoczyć. Staramy się latać tutaj sprawdzonymi schematami, powiedział Radiu Centrum Łukasz Błaszczyk, reprezentant Polski, pilot Aeroklubu Ostrowskiego.
5: Czasami to miejsce może też przeszkodzić. Człowiek się nauczył jakichś schematów latania tutaj i generalnie lata w oparciu o te warunki atmosferyczne prognozowane, ukształtowanie terenu. W przyrodzie, w pogodzie jest tak, że czasami lubi zrobić nam figla i trzeba odwrotnie pomyśleć.
6: Czy tutaj właśnie na nizinach jest łatwiej czy trudniej, bo jednak te tereny czasami górzyste, które bardziej są wymagające?
5: To zależy, jaki mamy okres, termin, czy to jest wiosna, czy to jest lato. Górki trochę inaczej pracują wczesną wiosną, gdzie jeszcze leży śnieg. W górach idzie się nauczyć, wydaje mi się, większej przewidywalności przy określonej pogodzie, określonym wietrze. Natomiast w płaskim to też zależy trochę od pory roku, natomiast tu jest bardziej jednolita ta pogoda, prognoza.
2: Oby tylko pogoda dopisywała pilotom podczas mistrzostw rozgrywanych w Michałkowie, bo jak dodał Błaszczyk, najgorsza dla pilotów jest aura burzowa i zmieniające się nagle warunki atmosferyczne.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut pozostaje do 12.

0: To jest to i Wiktor Waligura, jego letnia propozycja wśród także propozycji do naszej radiowej listy przebojów Top 30. Ja przypomnę, że najnowsze notowanie tejże właśnie listy już jutro po godzinie 20, a tymczasem możecie głosować na rc.fm.
1: Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
4: Sklepy Społem w Kaliszu polecają brokuł 3,99. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina zrazowa 49,90. Schab 15,90 i udko z kurczaka 12,90. I jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku Społem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1 plus 1 gratis. Społem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

I ty, Sal Solo, połowa lat 80. Music and You na antenie Radia Centrum. W tym okresie wakacyjnym takie perełki czasem przypominamy w naszych programach. A jeśli chodzi o dzisiejszą datę, 9 lipca, to co niektórzy mają okazję do świętowania, zacne grono, które gorąco pozdrawiamy: Adrian, Adrianna, Aleksander, Antonina, Augustyn, Barbara, Cyryl, Joanna, Kornel, Mikołaj, Róża i Sylwia. To są nasi sojusznicy. Wszystkiego najlepszego dla Was. A teraz już Michał Szpagi, Maj.

0: Radio Centrum i gra gitara.
1: A to będzie bardzo przyjemna gitara od zespołu Red Hot Chili Peppers. Rok 99 i w głośnikach Other Side.

0: Reklama. Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Sylwią Szydłowską, historyczką sztuki i opiekunką zbiorów Tadeusza Kulisiewicza w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej porozmawiamy o wystawie Kulisiewicz Akty. Zaprosimy też na oprowadzenie kuratorskie. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla Ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie do 22 stopni. Zachmurzenie znaczne w tej chwili, ale jeszcze tego dnia możemy liczyć na przejaśnienia. Raczej nie powinno padać. Tak to wygląda z obecnych prognoz pogody. Do tego umiarkowany wiatr, ten w dalszym ciągu cały czas nam towarzyszy, wiejąc z kierunku północno-zachodniego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Agenci CBA od rana w warszawskim szpitalu południowym. Na Pomorzu trwa liczenie strat po sztormie i sprzątanie. W wieku 75 lat zmarła brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler. Dorota Werdziecka, dzień dobry. Agenci CBA od rana prowadzą czynności w ramach śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. To na polecenie prokuratury krajowej. Przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację, między innymi w szpitalu, ale też w jednym z urzędów miasta. A chodzi o śledztwo związane z zarobkami lekarza bez specjalizacji, który w zeszłym roku, pracując w kilku placówkach, zarobił ponad 1,5 miliona złotych. A pokłosiem tej afery między innymi jest propozycja zmian w ochronie zdrowia. Szefowa resortu zdrowia proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy lekarza wynoszącą 240 zł brutto. Jak przyznaje posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
4: Na pewno dobrym pomysłem jest uregulowanie tych płac, tak? Określenie jakiejś maksymalnej stawki, bo naprawdę, bo to jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni tak zarabiają te pieniądze. I to trzeba uregulować.
3: A w sprawie zarobków trwa właśnie spotkanie lekarzy z Naczelnej Izby Lekarskiej z szefową resortu zdrowia. Na Mierzei Wiślanej trwa sprzątanie po wczorajszym sztormie. Strażacy interweniowali ponad 130 razy w związku z silnym wiatrem. Dziś morze się uspokoiło i trwa liczenie strat, które są zwłaszcza w drewnianych budynkach postawionych bezpośrednio przy plaży, zwłaszcza w kątach rybackich. Pomożemy w odbudowie, mówi wójt Sztutowa Robert Zieliński.
5: Zobacz, to są obiekty tymczasowe, więc tak samo przygotowanie ich wymaga troszeczkę mniej pracy niż odbudowywanie.
3: W związku z wichurą trzeba było ewakuować obozy harcerskie. Ich uczestnicy wrócili już do obozów. Nie żyje Bonnie Tyler. Brytyjska piosenkarka, ikona muzyki lat 80. zmarła w portugalskim szpitalu. Szczegółów nie znamy. Media donoszą, że jakiś czas temu przeszła pilną operację, a w szpitalu spędziła ostatnie tygodnie. Bonnie Tyler miała 75 lat. Będzie przerwa w ruchu pociągów jadących przez Zabrze, Rudę Śląską i Świętochłowice. Potrwa od najbliższego poniedziałku do czwartku 30.

0: Kraków był pionierem. Mamy mniej interwencji policji, mniej wizyt na SOR-ach.
1: Grzegorz Wojciech Stawowy, przewodniczący Komisji Skarg. Uważam, że ograniczanie wolności obywatelskich w nieskończoność jest po prostu błędem.
2: Godziny nocnej prohibicji w Krakowie zostaną wydłużone od 1 września.
3: Kursy walut.
4: Euro w tej chwili 4,31 zł, dolar amerykański 3,77 zł, średni kurs franka szwajcarskiego w tym momencie to 4,67 zł, a funta brytyjskiego 5,05 zł.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Przed momentem w serwisie informacyjnym wracaliśmy do tej bardzo smutnej informacji dotyczącej tego, że odeszła od nas kolejna gwiazda rocka, Bonnie Tyler, zmarła w wieku 75 lat w szpitalu w Portugalii, a z jej repertuaru teraz właśnie sięgamy po jeden z takich mocniejszych rockowych utworów, z jakich znana była przecież ta słynna wokalistka, z utworów, który chociażby wykonywała jeszcze rok temu podczas koncertu w Ostrowie Wielkopolskim, przebój z filmu Footloose, Holding Out for a Hero.

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
3: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Już w najbliższą sobotę do parku w Piotrowie. Tam festyn rodzinny, koncert pod nazwą Muzyczny Piotrów. Także wszystko z bardzo mocnym akcentem charytatywnym. A co w programie? Między innymi występ uczniów Kowalczyk Piano, następnie koncert akordeonowy Andrzeja Ceglarka, następnie mistrz klawiatury, wirtuos, ale także prawdziwy wirtuos poczucia humoru i dowcipu, czyli Waldemar Malicki. Tam także w Piotrowie wystąpi, a na koniec koncert zespołu Blue Monkey. Wstęp wolny na to wydarzenie, a grać będzie ten koncert dla Zoi Dreli, czyli dla dziewczynki, która potrzebuje środków na leczenie. Link do zbiórki także na naszej radiowej stronie, gdzie również więcej informacji o nadchodzącym wydarzeniu, którego patronem medialnym jest Radio Centrum, więc śmiało możecie zajrzeć na rc.fm.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: O, dzięki.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Nowość od Loli Young za nami na antenie Radia Centrum. 12.30 teraz już na zegarach. Teraz też czas na kolejną porcję informacji z regionu. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wypadek w jednym z zakładów w Pleszewie, weekend z Radziwiłłami w Antoninie, nowa serbska przyjmująca w Netlandzie MKS-ie Kalisz.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wypadek przy pracy w jednym z pleszewskich zakładów. W czwartkowe przedpołudnie miejscowe służby otrzymały zgłoszenie w sprawie zdarzenia przy ulicy Fabrycznej.
4: My zostaliśmy zadysponowani do zabezpieczenia lądowania lotniczego pogotowia ratunkowego, które miało lądować w okolicach ulicy Fabrycznej. Tutaj strażacy dojechali na miejsce zdarzenia, udzielili pomocy mężczyźnie, który prawdopodobnie uległ wypadkowi w tym zakładzie. Przekazany ten mężczyzna został ratownikom lotniczego pogotowia ratunkowego, którzy zajęli się tym mężczyzną i udzielili mu tutaj dalszej pomocy.
2: Powiedział Radiu Centrum kapitan Artur Budychacki, oficer prasowy Pleszewskiej Straży Pożarnej. Mężczyznę przetransportowano do szpitala w Pleszewie. Na ten moment jego stan oraz dokładne okoliczności wypadku nie są znane.
1: Warto się wybrać.
2: Przed nami kolejny weekend z Radziwiłłami. Po raz trzeci Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie będzie pełen artystycznych atrakcji związanych z historią dawnych właścicieli, jak i samego pałacu. Tym razem motywem przewodnim będą lata 70. XX wieku.
5: W tym roku weekend z Radziwiłłami, ku zaskoczeniu myślę wielu, będzie dotyczył lat 70. ubiegłego wieku. Myślę, że jest to taki czas też dla wielu bardzo sentymentalny i warto będzie powrócić do tamtych lat. To będzie wyjątkowa gratka zarówno dla tych, którzy będą chcieli posłuchać historii, dowiedzieć się ciekawych rzeczy, spotkać bardzo interesujących ludzi, historyków, Radziwiłłów, i również dla tych, którzy będą chcieli spędzić piknikowo czas wraz z grupami rekonstrukcyjnymi na świeżym powietrzu, z mnóstwem atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
2: Powiedziała Radiu Centrum Bożena Chęczyca, wicedyrektorka Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji, które zaplanowano zarówno wewnątrz pałacu, jak i w okalającym go parku. W programie znalazły się m.in. pokazy mody, wykłady czy potańcówka. Wydarzenie każdego dnia rozpoczyna się o 13, a pełny program weekendu z Radziwiłłami znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Ma zaledwie 25 lat i już należy do grona zawodniczek posiadających doświadczenia zdobywane zarówno w rodzimej lidze serbskiej, jak i na arenie międzynarodowej. W swojej dotychczasowej karierze występowała w uznanych klubach Serbii, a także rywalizowała na parkietach włoskiej serii A2, jednej z najmocniejszych lig zaplecza w Europie. Teraz czas na Kalisz. Mowa o nowej przyjmującej Netland MKS-u Kalisz. Kaliski klub w nowym sezonie wzmocni Isidora Rodić.
6: Jestem bardzo wdzięczna za tę szansę, by grać w polskich mistrzostwach. Będzie to dla mnie naprawdę wspaniałe doświadczenie. Już nie mogę się doczekać, by zacząć przygotowania, by zacząć grać i by Was poznać. Do zobaczenia.
2: Powiedziała serbska zawodniczka. Transfer Isidori Rodić to kolejny krok w budowie zespołu, który po awansie do Tauron Ligi przygotowuje się do rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest! Przecież tu jest teraz tak pięknie!
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tendy, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura24.pl.

0: taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Cashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hippisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy, salony i Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA-UAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen's Boys, GOG w Przygodzicach.
5: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
6: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Na Pomorzu ostrzeżenie przed pumą. I to nie żart. I o czym posłuchacie już o godzinie 13:00, a dziś także spotkanie resortu zdrowia z lekarzami. Ważny temat. Rozmowa w sprawie ich zarobków. Do tego tematu także wrócimy niebawem, bo kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 13:00.

0: Reklama. Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur rodzinny, symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
0: Reklama.
3: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Gorąco, jeszcze tego lata z pewnością będzie. Ale póki co na pewno tak nie możemy powiedzieć o pogodzie. Jest w sam raz około 20 w tej chwili na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski. Jeszcze maksymalnie temperatura po południu może wzrosnąć 2 stopnie w górę. Zachmurzenie zmienne dzisiaj. Momentami sporo chmur, ale możemy też liczyć na przejaśnienia. Do tego umiarkowany wiatr, ten wieje dzisiaj z kierunku północno-zachodniego. A jeśli chodzi o ciśnienie, to dzisiaj na barometrach w regionie mamy w okolicach 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 13.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Dziś spotkanie resortu zdrowia z lekarzami w sprawie ich zarobków. Są kolejne alerty przed burzami z intensywnym deszczem. Uwaga na pumę, ostrzega gmina Polanów w zachodniopomorskiem. Dorota Wardycka. Naczelna Rada Lekarska rozmawia z szefową resortu zdrowia o jej propozycji, by maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy wyniosła nie więcej niż 240 zł, ale zdaniem prezesa Naczelnej Rady najważniejsze problemy w ochronie zdrowia są inne. Z doktorem Łukaszem Jankowskim rozmawiał Tomasz Fęska. Tomku, co jeszcze usłyszałeś?
4: Między innymi to, że wczoraj na konferencji ministry zdrowia padły ogólniki, a dziś medycy oczekują już konkretów i realnych projektów przepisów, które mają na nowo uregulować ich pracę. Jankowski dodał, że przyjechał także z postulatami środowiska dotyczącymi odpolitycznienia ochrony zdrowia i zmian wycen świadczeń oraz, że jest gotowy rozmawiać o ograniczeniu czasu pracy lekarzy. Na dyskusję o płacach lekarzy, mówił Jankowski, przyjdzie jeszcze czas.
5: Problemy polskich pacjentów są diametralnie inne niż to, czy lekarz zarabia 240, 250, a może 280 zł.
4: A istnieje jednak ryzyko, że opinię publiczną rozgrzewają nie tyle stawki wymienione przez prezesa Rady, ile przypadki rachunków opiewających na tysiące złotych za godzinę pracy.
3: NATO doprowadzi do Polski i dalej do krajów bałtyckich rurociąg dostarczający paliwo do samolotów i czołgów. Sojusz podjął tę decyzję na szczycie w Ankarze i chce przeznaczyć na ten cel 27 miliardów euro.
6: W przypadku zagrożenia wojennego przede wszystkim czołgi, samoloty, wszystko to, co ma silnik, potrzebuje paliwa. Do tej pory infrastruktura, która była budowana na Zachodzie, pochodziła z lat 60. i 70. ze szczytu zimnej wojny.
7: Rurociągi natowskie to oczywiście przede wszystkim infrastruktura militarna, ale w czasach pokoju one też będą miały zastosowanie.
3: Mówią wiceszef MONU Cezary Tomczyk i wiceminister energii Wojciech Wrochna. Budowa polskiej części rurociągu może kosztować 20 miliardów złotych. Nasz kraj może dostać z NATO nawet połowę tej kwoty, a inwestycja ma być gotowa w ciągu 6 lat. Uwaga na burze z silnym deszczem. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia obowiązują dziś w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, części mazowieckiego i lubelskiego. Załamanie pogody przyniósł nam niż Bernadette, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
8: Te chłodniejsze masy powietrza, które będą generować właśnie te trudne zjawiska, jakimi są burze, grad.
3: Z prognoz wynika, że dziś lokalnie w czasie burz może wiać się porywisty wiatr z prędkością do 65 km na godzinę, a miejscami może się pojawić grad. Dwoje Rosjan skazanych za szpiegostwo oraz nadanie paczki z bombą. To decyzja sądu w Sosnowcu, który skazał Igora R. na 7 lat więzienia, a Irinę R. na 3 lata więzienia za pomocnictwo w szpiegowstwie. Według ustaleń śledczych Igor R. od lutego do sierpnia 2022 roku współpracował z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Między innymi gromadził i przekazywał informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w naszym kraju, a także osób i instytucji udzielających im pomocy. Uwaga na pumę, to nie żart, a ostrzeżenie dla mieszkańców gminy Polanów na Pomorzu Zachodnim przed grasującym dzikim kotem. W lasach w okolicy Karsinki i Rek

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
7: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Sir Elton John na antenie Radia Centrum. Już za nami 15 minut po godzinie 13, a wczoraj tegoroczni maturzyści poznali wyniki, a pan Józef Peruga, czyli 87-letni najstarszy maturzysta w Polsce, pochodzący z Kalisza, po raz trzeci niestety nie poradził sobie na egzaminie dojrzałości. Zawiodło zatem powiedzenie do 3 razy sztuka, no ale nie można panu odmówić determinacji. To na pewno, bo cały rok też bardzo dzielnie się do tego egzaminu przygotowywał. Jak mówi, nie zdałem w tym roku ani z polskiego, ani z matematyki, ani z języka niemieckiego, ale senior najbliżej był zdania matury z matematyki, bo tam zabrakło już naprawdę niewiele. Szkoda, wielka szkoda, ale ja mimo wszystko zaapelowałbym. Dajcie mu już tę maturę. Mamy w kraju tylu ludzi, których nawet byśmy nie podejrzewali o posiadanie matury, a jednak mają.
1: Matowszy jest tak dużym regionem, że graniczy z Białorusią, więc ta Białoruś jest naprawdę bliska. Fragment taki bardzo wąski, ale owszem, zaraz za Łosicami.
0: No właśnie, zawsze można komuś zabrać i jemu dać. Zresztą na wiejskiej konfiskata matury przydałaby się niejednemu. Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
4: O kurczątko, ona stoi.
3: Bo kupiłem u Wesołka wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
4: A mówią, że jak tanio, to słabo.
3: Bo nie znają Wesołka.
4: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.

0: Kuba i Kuba w piosence pod tytułem Stygnie lato. Faktycznie troszkę stygnie to lato, prawda?
1: No, w tym roku jest dziwnie i wyjątkowo, jak koraz
0: chyba gorąco.
1: W zimny maj, to jest wyjątkowo zimny lipiec.
0: Tak, ale upały mają wrócić, także jeszcze będziemy żałować tych słów. W każdym razie pomysłów na wakacje jest wiele.
1: Tak, między innymi w Ostrowie Wielkopolskim, w bibliotece. Co będzie można robić, gdzie, to warto posłuchać za niecałe 7 minut.
0: Kolejna porcja informacji, 13:30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 13.30 w tej chwili już na zegarach i teraz Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Budowa Pleszewskiego Centrum Rozwoju coraz bliżej finału. Ostrowskie wakacje w bibliotece, a w sporcie nowi piłkarze KKS-u Kalisz.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Budowa Compact Lab w Pleszewie wkracza w kolejny ważny etap. Podpisano umowę na wykonanie prac wykończeniowych, które przybliżają zakończenie jednej z największych miejskich inwestycji.
4: Nie od razu Compact Lab zbudowano. Inwestycja u zbiegu ulic Kolejowej i Ogrodowej trwa od września 2023 roku i dziś wyraźnie zbliża się do finału. Podpisana właśnie umowa obejmuje kompleksowe prace wykończeniowe, dzięki którym budynek osiągnie stan pod klucz. W najbliższych miesiącach wykonawca zamontuje oświetlenie, wykona sufity podwieszane, posadzki, okładziny ścian, stolarkę drzwiową, ściany mobilne, wyposaży też łazienki. W budynku pojawią się grzejniki i pozostałe elementy niezbędne do jego funkcjonowania. To kolejny ważny etap budowy. Po jego zakończeniu pozostanie już tylko wyposażenie budynków, meble i sprzęt, mówi burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z harmonogramem, roboty zakończą się w czerwcu 2027 roku. Compact Lab Pleszew będzie nowoczesnym centrum rozwoju łączącym edukację, biznes i działalność społeczną. W obiekcie znajdą się m.in. 34 jednostki noclegowe, sala konferencyjna dla 126 osób oraz zaplecze gastronomiczne. Drugi etap inwestycji realizowany jest przy wsparciu funduszy europejskich dla Wielkopolski. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Specjalny program na wakacje przygotowało ostrowskie biblioteki. Na uczestników czekają ciekawe spotkania autorskie z ludźmi kultury, pełne emocji rozgrywki z grami planszowymi oraz kreatywne warsztaty rękodzielnicze.
5: W lipcu w ostrowskich bibliotekach można będzie m.in. pograć turniejowo w szachy, a w każdy czwartek miesiąca również w bardzo popularne w Ostrowie gry planszowe. Z kolei wtorki będą przeznaczone dla miłośników tworzenia konstrukcji z klocków Lego. Obszerna i urozmaicona będzie oferta warsztatowa. Mediateka zaprasza na warsztaty aktorskie dla dorosłych, a filia numer 7 także na zajęcia literacko-teatralne dla dzieci. W tej samej filii przygotowano także warsztaty projektowania strojów i zajęcia pszczelarskie. Dzieci będą również mogły nauczyć się wykonywania własnych, personalizowanych lizaków. Dorośli będą w tym czasie mogli uczyć się malowania i ozdabiania toreb płóciennych. 17 lipca Biblioteka Główna zaprasza na spotkanie autorskie z dziennikarzem i reportażystą Jackiem Tacikiem. Sierpień będzie stał z kolei pod znakiem gier komputerowych, których miłośnicy będą spotykać się w klubie świadomego gracza w Mediatece. Ciekawie zapowiadają się też warsztaty z obsługi iPhone'a i iPada dla dzieci i dorosłych. Dla dzieci i młodzieży w tym samym czasie będzie działało w Mediatece kino, warsztaty techniczne i zajęcia z rytmiki. Nie zapomniano także o seniorach, których Mediatekę zaprasza na zajęcia aktorskie w ramach kabaretowej sceny seniora. Będą też warsztaty plastyczne, planszówkowe czwartki, warsztaty komiksowe z wydawcą i badaczem komiksu, a także spotkanie autorskie z podróżniczką i reportażystką Mają Wolny. Zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach bibliotecznych, najczęściej w nowej siedzibie biblioteki przy ulicy Kolejowej, Bibliotece Głównej przy ulicy Raszkowskiej oraz w Mediatece na Ptaku. Wszystkie wakacyjne atrakcje są bezpłatne. Na wybrane wydarzenia obowiązuje wcześniejsza rejestracja miejsc. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
2: Były odejścia z KKS-u Kalisz, są też pierwsze wzmocnienia. Do drużyny trójkolorowych dołączyło dwóch nowych piłkarzy. W ramach przygotowań do nowego sezonu KKS Kalisz rozegrał też pierwszy sparing.
6: Trwa budowa drużyny KKS-u Kalisz na nowy sezon w Betlik trzeciej lidze. Do drużyny dołączył 22-letni boczny pomocnik Patryk Pytlewski. To zawodnik, który w minionym sezonie reprezentował barwy GKS-u Bełchatów. Patryk związał się z kaliskim klubem dwuletnim kontraktem. Kolejnym nowym zawodnikiem jest Jakub Witek. Piłkarz występujący na pozycji defensywnego pomocnika dołączył do KKS-u z Wigier Suwałki, gdzie w minionym sezonie rozegrał 32 spotkania, zdobywając 5 bramek oraz 2 asysty. Równolegle klub uzupełnia sztab szkoleniowy. Znalazł się w nim Stefan Kuczyński, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne zawodników. Tymczasem w środę kaliska drużyna rozegrała pierwszy sparing. Na stadionie przy Wale Matejki KKS Kalisz podejmował drugą drużynę Zagłębia Lubin. Mecz zakończył się remisem 2-2, a bramki dla gospodarzy zdobył Kacper Janiak oraz zawodnik testowany. Rozgrywki na trzecioligowych boiskach KKS Kalisz rozpocznie w pierwszy weekend sierpnia wyjazdowym meczem z MKS-em Flota Świnoujście. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostaje do 14.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: I zaczynamy. Kolejna giełda pracy na antenie Radia Centrum. Jeśli wśród Was są osoby, które pracy poszukują, śmiało już teraz można składać rekomendacje, dzwoniąc pod numer telefonu 88 400 106 4.

0: I tak oto dzisiejsza Giełda Pracy właśnie dobiega końca, a już za kilka chwil, bo o godzinie 14, porcja informacji z Polski i ze świata.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają Brokuł 3,99. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina z Razowa 49,90. Schab 15,90 i udko z kurczaka 12,90. I jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj zobaczymy maksymalnie do 22 stopni. W tej chwili już w okolicach 21 w samym Kaliszu. Do tego sporo chmur, ale możliwe jeszcze dziś przejaśnienia i wciąż towarzyszy nam umiarkowany wiatr wiejący z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie mi
2: 14.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Samorząd lekarski już po rozmowie z szefową resortu zdrowia. Czerwone flagi na większości kąpielisk nad Bałtykiem. W wieku 75 lat zmarła piosenkarka Bonnie Tyler. Dorota Wardycka. Samorząd lekarski będzie współpracować z Ministerstwem Zdrowia przy likwidacji kominów płacowych, zapowiada prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski po spotkaniu z szefową resortu zdrowia. Rozmowy miały związek z zaprezentowanymi dzień wcześniej propozycjami resortu dotyczącymi zmian m.in. w sposobie wynagradzania lekarzy. Tak mówiła po spotkaniu minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Zmiany są niezbędne. Limity w publicznym sektorze ochrony zdrowia przeznaczane na zarobki powinny powstać. Ta stawka do 240 zł, pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
4: Za tydzień odbędzie się posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym ma się pojawić również samorząd lekarski. Agenci CBA w warszawskim ratuszu, urzędzie dzielnicy Ursus i szpitalu południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację związaną ze szpitalem, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Dzisiaj od rana na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Te zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
4: To właśnie w szpitalu południowym pracował lekarz bez specjalizacji, który przez ostatni rok pracując w różnych placówkach miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Czerwone flagi wywieszone na większości nadmorskich kąpielisk to przez wysokie fale i wiatr oraz prądy wsteczne. W województwie zachodniopomorskim zamkniętych jest około 110 kąpielisk. Między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Rewalu, Kołobrzegu, Mielnie i Darłówku. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na około 50 kąpieliskach, między innymi w Ustce, Łebie, Władysławowie, Chałupach i na Mierzei Wiślanej. Na tej ostatniej trwa też sprzątanie po wczorajszym sztormie, a dziś obowiązują alerty IMGW przed burzami z silnym deszczem w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, części mazowieckiego i lubelskiego. Nie żyje Bonnie Tyler, brytyjska piosenkarka, ikona muzyki lat 80. Wokalistka zmarła nagle, jak przekazała rodzina, w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby. W maju została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej po pilnej operacji jelit. Potem przebywała na oddziale intensywnej terapii. Bonnie Tyler miała 75 lat. Iga Świątek ma zagrać na początku sierpnia w silnie obsadzonym turnieju w Toronto. To będzie szansa

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No i proszę bardzo, internauci wywróżyli. Pamiętacie policyjnego Forda Mustanga, którego wcześniej skonfiskowano pijanemu kierowcy? Na służbie, jak się okazuje, wytrzymał niespełna 4 miesiące, bo dopiero co rozbił się po zderzeniu z Golfem. Wyjątkowy radiowóz, model Ford Mustang. On został zniszczony po zderzeniu z osobówką w Milejowicach w powiecie radomskim. Komenda Wojewódzka Policji ustala okoliczności zdarzenia. Na razie szczegółów nie podaje. Nie wiemy zatem, czyja wina tego zdarzenia drogowego. Mustang w każdym razie wszedł do floty radomskiej policji niedawno, w marcu tego roku. I kiedy przemalowano to auto, to imponujące auto, co tu dużo mówić, w policyjne barwy, no to w sieci pojawiły się komentarze. Z 90% komentarzy było tego typu, że niebawem z pewnością się rozbije. Wywróżyli internauci, a cóż, dla tamtejszej drogówki, no, śmiało możemy powiedzieć, że to już koniec amerykańskiego snu.
2: A taki był ładny, amerykański, szkoda!

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankbla.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuł 3,99 z naszej produkcji, ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina z Razowa 49,90, schab 15,90 i udko z kurczaka 12,90 i jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Sylwią Szydłowską, historyczką sztuki i opiekunką zbiorów Tadeusza Kulisiewicza w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej porozmawiamy o wystawie Kulisiewicz Akty. Zaprosimy też na oprowadzenie kuratorskie. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla Ciebie.

0: 14.30 na zegarach, czas na porcję informacji z regionu. Te przedstawi teraz Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Awantura, która mogła skończyć się tragedią. 60-latek próbował zabić swoją byłą partnerkę. Shanty i Blues w Krotoszynie. Ruszyły treningi przed Mistrzostwami Europy w Michałkowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 60-latek próbował zabić swoją byłą partnerkę przy użyciu dwóch noży. Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano w jednym z gospodarstw rolnych w powiecie kaliskim. Śledztwo w tej sprawie prowadzi kaliska prokuratura.
4: 6 lipca tego roku około godziny 7 rano w trakcie awantury, do której doszło w jednym z pomieszczeń znajdujących się w podkaliskim gospodarstwie rolnym, gdzie oboje pracowali, mężczyzna ten, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonej, użył wobec niej siły fizycznej, uderzając ją pięścią w twarz, a następnie po przerzuceniu na podłogę uderzał rękoma i kopał po całym ciele, po czym wyjął schowany w skarpetce nóż kuchenny i zadał cios w tył plecu, który to nóż jako osobno wskutek uderzenia złamał się, a następnie przy użyciu innego noża zadał jej co najmniej 2 kolejne ciosy w okolice tułowia.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Kobiecie udało się uciec i udzielono jej pomocy medycznej.
4: Z wstępnej opinii biegłych uzyskanej przez prokuratora wynika, że mechanizm powstania obrażeń naraził pokrzywdzoną na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Aktualnie tutaj ma udzielone świadczenia medyczne. W chwili zatrzymania mężczyzna znajdował się w stanie nieczyściwości wynoszącym ponad 2,2 promila. W wydychanym powietrzu badanie poprzedzone wykazało, że była trzeźwa. Podejrzany po przedstawieniu zgromadzonego materiału złożył wyjaśnienia, gdzie nie przyznał się do stawianego zarzutu, zasłaniając się tutaj niepamięcią.
2: Dodał Meller, mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Warto się wybrać do Krotoszyna, gdzie już w ten piątek plac przed Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury zamieni się w prawdziwą morską łajbę. Wszystko to za sprawą muzyki żeglarskiej.
5: Z okazji 35-lecia zespołu Skippers będziemy mogli wyruszyć w muzyczny rejs przy dźwiękach szantów, muzyki żeglarskiej oraz prawdziwego bluesa. Poza naszymi jubilatami, Skippersami, usłyszymy ballady w wykonaniu Jakuba Paluszkiewicza oraz zespół Mizia & Mizia Blues Band. Startujemy o godzinie 18 na placu przed Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury. Do zobaczenia.
2: Powiedziała Radiu Centrum Katarzyna Sobańska z Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Wstęp na koncert jest oczywiście bezpłatny. W środę odbył się pierwszy oficjalny trening przed startującymi w sobotę 24. szybowcowymi Mistrzostwami Europy, które od 11 do 25 lipca rozgrywane będą w Michałkowie. Treningi mają pomóc poznać zawodnikom teren, w jakim będą latać. Miejscowi piloci teoretycznie go znają, ale i tak czasami warunki pogodowe potrafią zaskoczyć. Staramy się latać tutaj sprawdzonymi schematami, powiedział Radiu Centrum Łukasz Błaszczyk, reprezentant Polski, pilot Aeroklubu Ostrowskiego.
6: Czasami to miejsce może też przeszkodzić. Człowiek się nauczył jakichś schematów latania tutaj i generalnie lata w oparciu o te warunki atmosferyczne prognozowane, ukształtowanie terenu. W przyrodzie, w pogodzie jest tak, że czasami lubi zrobić nam figla i trzeba odwrotnie pomyśleć.
7: Czy tutaj właśnie na nizinach jest łatwiej czy trudniej, bo jednak te tereny czasami górzyste, które bardziej są wymagające?
6: To zależy, jaki mamy okres, termin, czy to jest wiosna, czy to jest lato. Górki trochę inaczej pracują wczesną wiosną, gdzie jeszcze leży śnieg. W górach idzie się nauczyć, wydaje mi się, większej przewidywalności przy określonej pogodzie, określonym wietrze. Natomiast w płaskim to też zależy trochę od pory roku, natomiast tu jest bardziej jednolita ta pogoda, prognoza.
2: Oby tylko pogoda dopisywała pilotom podczas mistrzostw rozgrywanych w Michałkowie, bo jak dodał Błaszczyk, najgorsza dla pilotów jest aura burzowa i zmieniające się nagle warunki atmosferyczne.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 15.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Radio na wakacje.

0: O pokoleniach zespół Kombi na antenie Radia Centrum. 15 minut pozostaje do godziny 15, a co wieczorem? Wieczorem mundial i będzie się działo, bo dzisiaj o godzinie 22 odbędzie się pierwszy ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Będzie to mecz Francja-Maroko, więc będzie na pewno bardzo ciekawie. A co ciekawe, aż 6 obecnych reprezentantów Maroka urodziło się we Francji. Taka ciekawostka. Kto jest faworytem? Francja zdecydowała. Statystyki uznają, że takie 62% szans na zwycięstwo w tym spotkaniu ma właśnie Francja. Dlaczego? No, świetna forma Mbappe, między innymi ma na koncie 7 bramek, seria zwycięstw, problemy kadrowe Maroka, no i ogólnie uznaje się, że Francja to jest dużo lepsza drużyna od drużyny Maroka. No może jeśli chodzi o zawodników, to tak, ale jeśli chodzi o kibiców, z nimi bywa ciężko. Wiedzą o tym Paryżanie na przykład. Francuskie władze i policja, no niestety nie spodziewają się spokojnej nocy. Niezależnie od tego, kto wygra, może zrobić się w nocy w francuskich miastach, szczególnie w Paryżu, dość niebezpiecznie. Przygotowują się na to sklepy, przygotowują się na to francuskie ulice, mając przecież w pamięci nie tak dawny finał Ligi Mistrzów, który odbywał się w Budapeszcie, a zamieszki miały miejsce w Paryżu. No miejmy nadzieję, że tym razem będzie spokojniej.
1: Mesdames et messieurs, vous écoutez Radio Centrum Calais.
0: Bo w końcu to przecież jeszcze nie finał, to dopiero ćwierćfinał. A jeśli chodzi o kulturę francuską, to proszę bardzo, kilku francuskich kulturalnych bardzo słów możemy się teraz nauczyć. Dzień dobry, przepraszam, dziękuję. Céline Dion w głośnikach, czyli bonjour, pardon, merci.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Gros

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Duża suma pieniędzy znaleziona w stołecznym zoo. Policja szuka właściciela. Gdyby to był Nowy Jork, Central Park, to podejrzewałbym, że to sprawka pingwinów z Madagaskaru, ale to w Warszawie. O szczegółach posłuchamy już niebawem. Będzie także przestroga i ostrzeżenie, jeśli chodzi o SMS-y, jakie możecie dostawać. Chodzi o oszustów domagających się dopłat do paczek z Chin. Wszystkie szczegóły już o godzinie 15.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają Brokuł 3,99. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina zrazowa 49,90. Schab 15,90 i udko z kurczaka 12,90. I jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
6: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
7: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
6: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
8: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
6: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 22 stopni. Zachmurzenie zmienne, momentami bardzo dużo chmur, ale możemy też liczyć na przejaśnienia bez opadów z umiarkowanym wiatrem wiejącym z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 15.
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Brak konkretów, mówią lekarze po spotkaniu z ministerstwem. Uwaga na oszustów domagających się dopłat do paczek z Chin. Duża suma pieniędzy znaleziona w stołecznym zoo. Policja szuka właściciela. Dorota Werdycka. Dobre rozmowy, ale mało konkretów. Tak prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski podsumowuje spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia. Z kolei szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda mówi o konstruktywnym dialogu. A spotkanie to reakcja na kryzys w systemie opieki zdrowotnej i afery związane z zarobkami lekarzy. Resort proponuje, by zarobki nie przekraczały 240 zł na godzinę. Tomasz Węcka.
4: To wygląda na to, że stronom sporu i ministerstwu, i lekarzom zależy na obniżeniu napięcia. Tak prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda po spotkaniu mówili o swoistym resecie w rozmowach. Tyle, że kwestii spornych nie brakuje i bynajmniej nie jest to tylko kwestia zarobków, ale też na przykład proponowanego lekarzom wymogu pracy przynajmniej na pół etatu w jednej placówce.
5: Wiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
6: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
4: Kolejne spotkanie środowiska lekarskiego z kierownictwem resortu zdrowia za tydzień.
3: Szef Krajowej Administracji Skarbowej ostrzega przed oszustwami związanymi z nowymi zasadami kupowania w chińskich sklepach internetowych. Od tygodnia do paczek doliczane jest dodatkowe cło. Ma to powstrzymać rzekę chińskich towarów płynącą do Europy i pomóc chronić europejskich producentów. Pierwsze sygnały o próbach tego typu oszustw, w których przestępcy domagają się rzekomej konieczności dopłaty cła, już są, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
7: Urzędnik skarbowy nie pobiera opłat jakichkolwiek celnych, w tym przypadku e-commerce'owych. Za to jest odpowiedzialna dana platforma, dany operator, który funkcjonuje w danym kraju Unii Europejskiej.
3: Chińscy sprzedawcy już zaczęli doliczać do zakupów dodatkowe opłaty celne. Klienci mają je płacić przy składaniu zamówienia. Na 20 skontrolowanych partii lodów w 12 stwierdzono nieprawidłowości. Chodziło m.in. o stosowanie nazwy nieadekwatnej do smaku, czy o brak wykazu składników, przekazała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jeśli chodzi o nieprawidłowości dotyczące nazw, to na przykład lody czekoladowe okazały się lodami zawierającymi jedynie kakao, lody śmietankowe wcale nie były na śmietance, a rzemieślnicze zdarzyło się, że pochodziły z hurtowni albo od producenta prowadzącego produkcję na masową skalę. Policjanci z warszawskiej Pragi Północ szukają właściciela lub właścicielki dużej sumy pieniędzy. Gotówkę znalazła 7 lipca przed południem osoba zwiedzająca warszawskie zoo i przekazała pracownikom ogrodu. Pieniądze zostały zabezpieczone przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji przy Jagiellońskiej. Osoba, która je zgubiła i jest w stanie udowodnić, że są jej własnością, proszona jest o kontakt. Na ulicę Białegostoku wyjechało właśnie 30 nowych elektrycznych autobusów miejskich. Do początku przyszłego roku ogólna liczba elektryków w mieście prawie się podwoi. To w związku z wymogami, jakie na samorządy nakłada ustawa o elektromobilności.
8: Komfort przede wszystkim pasażerów, bo tutaj o nich chodzi, ale też i komfort wprowadzania tych autobusów przez kierowców naszych będzie zdecydowanie wyższy.
3: Mówi szef Miejskiej Spółki Komunikacyjnej Krzysztof

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Już w najbliższy weekend do Pałacu Myszyńskiego Książąt Radziwiłł w Antoninie. Tam weekend z Radziwiłłami w klimacie lat 70. To już trzeci weekend z Radziwiłłami, a tym razem w ten weekend 11 i 12 lipca przeniesiemy się właśnie do tych szalonych lat 70. ubiegłego wieku. Będzie to weekend pełen atrakcji. Będą grupy rekonstrukcyjne, będą pokazy ówczesnej mody, tematyczne wykłady, potrawy z tamtych lat, kilka wystaw, nie zabraknie dobrej muzyki, także wspomnień o Jerzym Waldorfie, który uratował pałac po wojnie. Do tego bar amerykański, bar rodem z PRL-u, wioska hipisów, rodeo, jarmark, rękodzieła, potańcówka, konkurs na najlepszy strój lat 70. i wiele, wiele innych. A więcej informacji o tym nadchodzącym wydarzeniu, pełen harmonogram, informacje, co danego dnia będzie się działo, znajdziecie na naszej radiowej stronie na rc.fm.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama. Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, Estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
3: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwaganda i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.

0: Shakira, Bernabeu i Die Die, czyli hymn tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej za nami, a tymczasem w Kaliszu bardzo ważny apel, krew pilnie potrzebna, apel do krwiodawców, szczegóły już za kilka chwil w wiadomościach z regionu.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 15:30 na zegarach. Czas na kolejną porcję wiadomości z regionu. Teraz Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Centrum Integracji Cudzoziemców w Ostrowie już działa. Kompletnie pijany kierowca winowajcą kolizji, pilnie potrzebna krew w kaliszu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nowe Centrum Integracji Cudzoziemców działa już w Ostrowie Wielkopolskim. Placówkę przy ulicy Kaliskiej 35A otwarto 2 lipca i jest 6 takim ośrodkiem w Wielkopolsce. Centrum prowadzi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W Centrum cudzoziemcy mogą liczyć m.in. na pomoc prawną, psychologiczną i językową. Pracownicy wspierają także w legalizacji pobytu i pracy, kontaktach z urzędami, służbą zdrowia oraz szkołami. A w razie potrzeby towarzyszą migrantom podczas wizyt w instytucjach, a także kierują na kursy języka polskiego. Nowa placówka ma ułatwić integrację cudzoziemców z lokalną społecznością i pomóc im odnaleźć się w polskich realiach. Działalność centrum finansowana jest ze środków funduszy europejskich na migrację, granice i bezpieczeństwo oraz programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Kompletnie pijany kierowca doprowadził do kolizji, a to nie jedyna z jego przewin. W minioną niedzielę tuż po godzinie 16 ostrowska policja otrzymała zgłoszenie o tym, że w Antoninie doszło do zdarzenia drogowego.
4: Kierowca Seata doprowadził do kolizji, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Dzięki temu, że poszkodowana zapamiętała numer rejestracyjny pojazdu, policjanci szybko odnaleźli samochód. Po jeździe znajdowało się 2 mężczyzn, którzy nie potrafili wskazać, kto kierował pojazdem w chwili zdarzenia. Badania alkomatem wykazało, że jeden z nich, 41-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego, miał blisko 2,7 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że miał wcześniej zatrzymane prawo jazdy i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami w związku z kierowaniem pod wpływem alkoholu. Drugi z mężczyzn również był nietrzeźwy.
2: Powiedziała Radio Centrum młodsza aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. W toku prowadzonych czynności mundurowi ustalili, że to właśnie 41-latek bez uprawnień kierował pojazdem i spowodował kolizję. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Niskie stany zapasów krwi w kaliszu. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa informuje o pilnej potrzebie uzupełnienia grup 0RH+, 0RH-, ARH- i BRH-. Stąd apel do dawców z Kalisza i regionu o pilną donację tego niezastąpionego leku. To ważne, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na krew. Dlatego pracownicy RCKiK w Kaliszu czekają na każdego, kto będzie chciał podzielić się tym życiodajnym lekiem, a o tym, jak przygotować się na pierwszą donację, przeczytacie na naszej stronie internetowej
3: www.rc.fm. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Po raz kolejny ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Zacznijmy od miejsc, gdzie ten ruch jest największy. Całkiem sporo samochodów teraz Górnośląska, także Aleja Wojska Polskiego, w szczególności przy skrzyżowaniu z ulicą Stawieszyńską. Większy ruch także w samym centrum miasta, okolice Ronda Ptolemeusza, dojazd Częstochowską między innymi. A jeśli chodzi o trwające prace drogowe, to przypomnijmy, że rozpoczęła się już przebudowa, jeśli chodzi o ulicę Dobrzecką. W tej chwili prace trwają na samym rondzie Dobrzec. Dzisiaj wzgórze z ziemi, które na środku tego ronda się znajdowało przez koparkę, było usuwane. Mamy wyłączony fragment z ruchu chodnika dla pieszych, który łączy ze sobą ulicę Dobrzecką z ulicą Korczaka, ale większych utrudnień dla kierowców póki co nie ma. Ale z pewnością będą, bo tych prac ma być tam naprawdę sporo, a sam pierwszy etap prac zakłada m.in. wyprostowanie tak zwanej eski przed rondem Dobrzec, patrząc od strony ronda Westerplatte. Mamy także pracę w Kaliszu na ulicy Złotej. Na długim odcinku droga jest jednokierunkowa, przebudowa na odcinku od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Opatówek, prace na Krajowej 12 na trasie z Kalisza do Opatówka. Tam pachołki na poboczach, rozkopane pobocza, remont jezdni i ograniczenia prędkości. Jeśli chodzi z kolei o drogę krajową numer 36, tutaj możecie napotkać na wahadło i także na ograniczenia prędkości. W Pleszewie z kolei przebudowa na ulicy Kazimierza Wielkiego, a w Krotoszynie utrudnienia na Raszkowskiej na wysokości świateł, prace drogowe.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Tymczasem w czerwcu tego roku na niemieckim rynku motoryzacyjnym po raz pierwszy najczęściej rejestrowanymi nowymi samochodami okazały się auta elektryczne. Te już przewyższyły liczbą nowych samochodów rejestrowanych te dotychczasowe spalinowe. Ich liczba wyniosła blisko 85 tysięcy. Na drugim miejscu pod względem liczby rejestracji uplasowały się samochody hybrydowe.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 24 minuty, godzina 16.

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Trzeci weekend z Radziwiłłami. Tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy, Salony i Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA-UAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen's Boys, GOG w Przygodzicach.
7: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Co z podniesieniem drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 140 tysięcy? Do tego tematu wrócimy niebawem, bo kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: Sklepy Społem w Kaliszu polecają brokuł 3,99. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe i chleb gospodarski, a z delicji gołąbki z młodej kapusty. Uwaga! Wołowina zrazowa 49,90. Schab 15,90 i udko z kurczaka 12,90. I jeszcze lody Monte i ręczniki Regina w super cenie. A już od poniedziałku Społem rozdaje gratisy. Fix kucharek 1 plus 1 gratis. Społem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
5: Garnitury, garnitury. Który wybrać? Ale który?
6: Garnitur! Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-Garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-Garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 22 stopni. Sporo przejaśnień, a umiarkowany wiatr w dalszym ciągu wieje z kierunku północnego zachodu. Nocą temperatura ma spaść najniżej do 11 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 16.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Czy drugi próg podatkowy zostanie podwyższony? Rozmowy w poniedziałek. Utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii warszawskiego metra. Znany youtuber oskarżony o przesyłanie pornografii 13-latce. Dorota Werdecka. Co z podniesieniem drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 140 tysięcy złotych po weekendzie w poniedziałek z ministrem finansów, który nad taką zmianą się zastanawia, będzie rozmawiać szefowa Polski 2050, od dawna sygnalizująca, że zmianę trzeba wprowadzić. A dlaczego? O tym Maciej Gluczka.
4: Coraz więcej średnio zarabiających wpada w drugi próg podatkowy, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
5: Oni nawet nie wpadają w drugi próg, to ten drugi próg wpada w nich, dlatego że im ze względu nawet na inflację rosną zarobki i ktoś średnio zarabiający płacił 12%, a tu nagle zaczyna wpadać w 32%.
4: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
6: Oczywiście to jest decyzja ministra Domańskiego, bo on odpowiada za kwestie finansów publicznych.
4: Dla podatników taka zmiana oznaczałaby do 4000 mniej zapłaconego podatku w skali roku, a dla budżetu państwa koszt tej zmiany szacowany jest na około 9 miliardów złotych rocznie.
3: Utrudnienia w kursowaniu stołecznego metra. Linia M1 jeździ w dwóch pętlach. Kabaty Stokłosy oraz Politechnika Młociny. Pociągi podziemnej kolejki nie zatrzymują się przy stacji Wilanowska. Na tej trasie kursuje autobusowa linia zastępcza za metro oraz zastępcza linia tramwajowa od przystanku metro Wilanowska do placu Narutowicza. YouTuber oskarżony o przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych to 31-letni Wojciech K., znany jako Wojtas. Według śledczych do zdarzenia doszło w 2014 roku. YouTuber poznał dziewczynkę przez internet podczas wspólnych nagrań materiałów wideo z popularnej gry. Rozmowy na czacie grupowym z czasem przeniosły się na grunt prywatny, po czym przez kilka miesięcy youtuber przesyłał 13-latce zdjęcia oraz transmisje z treściami pornograficznymi. Nie przyznał się do winy, grozi mu do 3 lat więzienia. Zaczęło 48, zostało już tylko 8. Czas na ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Pierwszego półfinalistę poznamy dziś wieczorem. Będzie to Francja lub Maroko, czyli drużyny, które na poprzednim mundialu zajęły odpowiednio 2. i 4. miejsce. Michał Waszkiewicz.
7: Zdaniem wielu ekspertów Francja jest najmocniejsza i jest głównym faworytem do tytułu, ale z Paragwajem w poprzedniej rundzie mocno się męczyła. Są świetni, ale nie czujemy się gorsi, mówi marokański pomocnik Brahim Diaz. Oczywiście gramy przeciwko jednemu z faworytów, ale skoro jesteśmy już na tym etapie, to znaczy, że potrafimy rywalizować z takimi drużynami. Francuzi zdają sobie sprawę, że Maroko w stawce najlepszych drużyn nie znalazło się przypadkowo. Mecz w Bostonie dziś o 22:00.
3: Dania na wynos mogą zawierać znacznie więcej soli niż wynika z informacji podawanych w menu. W brytyjskim badaniu prawie połowa sprawdzonych posiłków przekraczała deklarowane wartości, a niektóre nawet cały dzienny limit już w jednej porcji. Badacze wzięli pod lupę posiłki na wynos w 23 punktach, w tym w lokalach należących do dużych sieci gastronomicznych oraz w niezależnych barach i restauracjach. Najwięcej w przeliczeniu na porcje soli miały dania z makaronem, a zaskakująco dobrze wypadły tradycyjne brytyjskie bary serwujące rybę z frytkami.
1: Kursy walut.
2: Euro w tym momencie to 4,32 zł. Średni kurs dolara amerykańskiego wynosi 3,77 zł. Franka szwajcarskiego 4,68 zł. A funta brytyjskiego

0: Słuchaj mnie.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Wybieramy się na plażę, nad jeziorko. Teraz już zobaczyć, jak tam jakość wody, gdyby ktoś chciał wyskoczyć nad jakiś lokalny zbiornik wodny. Sprawdźmy, jak wyglądają te zbiorniki wodne w regionie, które poddawane są monitoringu przez Państwową Inspekcję Sanitarną, czyli tam, gdzie wykonywane są systematycznie badania. A to m.in. kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Ciemnej w Gołchowie. Tak się ono oficjalnie nazywa i tutaj mamy bardzo dobrą jakość doskonała, 3 gwiazdki. Z tym, że tutaj wyniki badań mamy z 26 czerwca. Jeśli chodzi o wyniki badań, podobnie 25 czerwca to kąpielisko gminne w Brzeziny. Tutaj jedna gwiazdka tylko mniej, ale jakość dobra. Woda przydatna do kąpieli. A teraz jeszcze zajrzyjmy, jak wygląda sytuacja w Ostrowie Wielkopolskim. Woda przydatna do kąpieli. No i też badania z 26 czerwca. Jeśli chodzi z kolei o zbiornik wodny w miejscowości Podgrzybów, to tutaj mamy najświeższe wyniki badań jakości wody, bo to są wyniki z dzisiaj. Dokładnie i one potwierdzają wodę przydatną do kąpieli.
0: Radio na wakacje.
1: A nad wodą oczywiście pamiętajcie o bezpieczeństwie.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwaganda i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Sylwią Szydłowską, historyczką sztuki i opiekunką zbiorów Tadeusza Kulisiewicza w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej porozmawiamy o wystawie Kulisiewicz Akty. Zaprosimy też na oprowadzenie kuratorskie. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla Ciebie.

0: 16.30 na zegarach, czas na kolejną porcję informacji z regionu. Teraz już Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Ostrowie powstaje kilkadziesiąt nowych miejsc parkingowych, weekend z Radziwiłłami w Antoninie, nowa serbska przyjmująca w Netlandzie MKS-ie Kalisz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Ostrowie powstaje kilkadziesiąt dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Kościuszki. Tak będzie po uporządkowaniu terenu przy garażach.
3: Pojawi się tutaj równa, asfaltowa nawierzchnia dojazdowa. 40 uporządkowanych miejsc parkingowych z kostki brukowej i zrobimy tutaj kanalizację deszczową. To kolejna inwestycja realizowana w ramach ostrowskiego programu budowy dróg osiedlowych.
2: Powiedziała Radiu Centrum Sandra Jankowska z Biura Prasowego Ostrowskiego Urzędu Miejskiego. Budowa będzie kosztować około 300 tysięcy złotych.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Przed nami kolejny weekend z Radziwiłłami. Po raz trzeci Pałac Myśliwskich Książąt Radziwiłłów w Antoninie będzie pełen artystycznych atrakcji związanych z historią dawnych właścicieli, jak i samego pałacu. Tym razem motywem przewodnim będą lata 70. XX wieku.
4: W tym roku weekend z Radziwiłłami, ku zaskoczeniu, myślę wielu, będzie dotyczył lat 70. ubiegłego wieku. Myślę, że jest to taki czas też dla wielu bardzo sentymentalny i warto będzie powrócić do tamtych lat. To będzie wyjątkowa gratka zarówno dla tych, którzy będą chcieli posłuchać historii, dowiedzieć się ciekawych rzeczy, spotkać bardzo interesujących ludzi, historyków, Radziwiłłów i również dla tych, którzy będą chcieli spędzić piknikowo czas wraz z grupami rekonstrukcyjnami na świeżym powietrzu, z mnóstwem atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
2: Powiedziała Radiu Centrum Bożena Henczyca, wicedyrektorka Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji, które zaplanowano zarówno wewnątrz pałacu, jak i w okalającym go parku. W programie znalazły się m.in. pokazy mody, wykłady czy potańcówka. Wydarzenie każdego dnia rozpoczyna się o 13, a pełny program weekendu z Radziwiłłami znajdziecie na naszej stronie internetowej. Ma zaledwie 25 lat i już należy do grona zawodniczek posiadających doświadczenie zdobywane zarówno w rodzimej lidze serbskiej, jak i na arenie międzynarodowej. W swojej dotychczasowej karierze występowała w uznanych klubach z Serbii, a także rywalizowała na parkietach włoskiej serii A2, jednej z najmocniejszych lig zaplecza w Europie. Teraz czas na Kalisz. Mowa o nowej przyjmującej Netland MKS-u Kalisz. Kaliski klub w nowym sezonie wzmocni Izidora Rodić.
5: Jestem bardzo wdzięczna za tę szansę, by grać w polskich mistrzostwach. Będzie to dla mnie naprawdę wspaniałe doświadczenie. Już nie mogę się doczekać, by zacząć przygotowania, by zacząć grać i by Was poznać. Do zobaczenia.
2: Powiedziała serbska zawodniczka. Transfer Izidory Rodić to kolejny krok w budowie zespołu, który po awansie do Tauron Ligi przygotowuje się do rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Wracamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Trwające wakacje sprawiają, że ten ruch w wakacyjnym okresie jest nieco mniejszy, ale w godzinach szczytu cały czas oczywiście musimy liczyć się z tym, że są miejsca, gdzie w tej popołudniowej porze takie utrudnienia się zdarzają i większy ruch także na nas czeka. To m.in. te główne arterie w Kaliszu, przede wszystkim Aleja Wojska Polskiego, tutaj przy skrzyżowaniu ze Stańczykowskiego chociażby. Mamy także większy ruch w okolicach Ronda Ptolemeusza, Ronda Westerplatte, ale bez żadnych znaczących utrudnień. Można spodziewać się takich utrudnień przy okazji trwających prac drogowych. Niebawem na pewno takie pojawią się na ulicy Dobrzeckiej. Tam ruszył długo zapowiadany remont i te prace będą postępować naprawdę długo. W tym roku między innymi właśnie prace związane z Rondem Dobrzec, z Eską przed Rondem Dobrzec. Ta Eska zostanie wyprostowana patrząc od Ronda Westerplatte. Dzisiaj koparka już część ziemi z samego Ronda Dobrzec zbierała. Mamy wyłączony także chodnik dla pieszych na Dobrzeckiej, częściowo nie do użytku na tę chwilę, ale jeśli chodzi o utrudnienia dla kierowców, póki co jeszcze zbyt wielu ich nie ma. Na ulicy Złotej, na odcinku, dość długim odcinku, ta droga jest jednokierunkowa. Od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza przebudowa postępuje. Mamy także Opatówek, droga krajowa numer 12, trasa Kalisz-Opatówek, tutaj prace. A w Ostrowie Wielkopolskim mamy remont ulicy Wrocławskiej, prace mają potrwać kilka miesięcy. Mamy też przebudowę ulicy Klasztornej oraz prace na ulicy Leduchowskiego. Jeśli chodzi z kolei o Pleszew, tutaj przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Ciągle to słyszymy, prawda? Sztuczna inteligencja to, sztuczna inteligencja tamto, a Hiszpania wdraża sztuczną inteligencję do kontroli pojazdów bez ich zatrzymywania. System analizuje dane z tachografów i kamer w czasie rzeczywistym. Kontrole obejmują głównie ciężarówki i autobusy na ten moment, a sztuczna inteligencja wykrywa naruszenie, na przykład przekroczenie czasu pracy kierowców. Ona szczytuje swoje informacje, analizuje i od razu te wszystkie informacje z systemu pobiera. Celem jest oczywiście szybsza i skuteczniejsza kontrola oraz większe bezpieczeństwo na drogach.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: A z taką sztuczną inteligencją to się, panie, nie dogadasz. Nawet nie próbuj. Surowa, ale i sprawiedliwa. Grzegorz Chyży w głośnikach i o pani.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
0: Reklama.

0: Młody, szalenie zdolny, odkrycie amerykańskiej sceny muzycznej Sobr, My Body Isn't Ready. To jego nowy utwór, który już za nami, a wśród nowości, wśród propozycji oczywiście także znajdziecie coś dla siebie i możecie zagłosować. To już na naszej radiowej stronie na rc.fm.
1: Top 30 i gra muzyka.
0: Lista przybojów, jej najnowsze notowanie już jutro po godzinie 20 oczywiście. A teraz zerknijmy jeszcze na repertuar Kina Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Co jeszcze dzisiaj na ekranie? No, żeby najmłodsi w te wakacje się nie nudzili, to specjalnie na nich czekają Minionki. Minionki i Straszydła. Kultowe przygody tych małych, żółtych stworków w dżinsowych ogrodniczkach wracają dzisiaj na ekranie 18.20, a o godzinie 20.00 dramat-komedia pod tytułem Zaproszenie.

0: Oryginalne połączenie tradycyjnego greckiego brzmienia z muzyką taneczną. Piosenka Opa Opa, debiutancki utwór duetu Antik, dzięki któremu to zespół, grupa stała się sławna i reprezentowała Grecję na Eurowizji w 2001 roku. Tak właśnie było. 5 minut zostaje do godziny 17.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A o 17 kierunek wakacyjny? Być może jakiś obierzemy, ale najpierw wybierzemy się na lotnisko Chopina dokładnie, gdzie pojawiły się smoczyce. Tak, dobrze usłyszeliście, na lotnisku na Okęciu są smoczyce. A tak dokładnie mówią na pewne urządzenia, które pozwalają podróżnym na nieco więcej. Szczegóły już za kilka chwil.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.
0: A z racji, że za moment 17, to ja już za dzisiaj serdecznie dziękuję. Dobrego popołudnia i wieczoru życzę. Damian Klimiński. Do usłyszenia. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i wiadomości. A po 17 będzie z Wami Grażyna Marciniak.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili od 21 do 22 stopni. Temperatura maksymalna na dziś. Zachmurzenie częściowe, noc już raczej bezchmurna i bez opadów. Nocą temperatura z kolei ma spaść najniżej do 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, wiejący z północnego zachodu. Ciśnienie teraz na poziomie 1013 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Właśnie minęła
2: 17.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Małżeństwo Rosjan skazane za szpiegostwo przez sąd w Sosnowcu. Lokaty bankowe bez wysokiego oprocentowania, stopy stoją w miejscu. Pierwsze smoczyce pojawiły się na warszawskim lotnisku. Urządzeń będzie więcej. Dorota Werdycka. Spotkanie było konstruktywne i nie dotyczyło tylko kwestii płacowych, ale przede wszystkim przejrzystości, zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Tak szefowa resortu zdrowia podsumowała rozmowę z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Są kwestie sporne, a w czym obie strony są zgodne, o tym Tomasz Węska.
4: Jeśli wierzyć deklaracjom, to jedną z takich rzeczy jest konieczność zmiany wycen niektórych świadczeń medycznych, a drugą doprecyzowanie warunków zatrudniania specjalistów tak, żeby kontrakty nie stanowiły wśród nich tak dominującej formy zatrudnienia jak dziś, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
5: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę.
4: Szefowa resortu zdrowia zapewnia też, że środowisko medyków nie sprzeciwia się temu, by skończyć ze spółkami lekarskimi, a takimi jak ta, która wystawiała szpitalom, na przykład kujawsko-pomorskim Mogilnie, zawyżone rachunki sięgające 26 tysięcy złotych za godzinę pracy.
3: Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał małżeństwo Rosjan za szpiegostwo. Igorowi R. wymierzył karę 7 lat, a jego żonie Irinie 3 lat więzienia. Jak mówiła sędzia Ewelina Pałgan-Witek, Igor R. został też skazany za nadanie paczki z niebezpiecznym materiałem.
6: Składający się z butelki plastikowej o pojemności 1,1 litra, zawierającej materiał wybuchowy w postaci nitroglikolu, dwuazotan glikolu etynelowego, dwa markery do pisania z ukrytymi w nich dwoma wojskowymi zapalnikami elektrycznymi powerbank.
3: Oboje byli stypendystami Uniwersytetu Śląskiego, a polskie władze przyznały im status uchodźców. Od 2 lat przebywają w areszcie. Dziś nie stawili się w sądzie. Nie ma co liczyć na to, że banki zapłacą nam lepiej. Zatrzymane u nich pieniądze. Stopy procentowe stoją w miejscu. W związku z tym nie ma co liczyć na wysokie oprocentowanie lokat, mówi Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl.
7: To średnie oprocentowanie wynosiło 2,94%, więc już poniżej tych 3%. Ale jeżeli ktoś jest aktywny, porównuje, korzysta z okazji, no to tych ofert jeszcze takich, powiedzmy, na ponad 5% trochę jest, ale naprawdę już niewiele.
3: Na dłużej stanęły też na razie raty kredytów. Pierwsze dwie smoczyce są już na największym w Polsce warszawskim lotnisku Chopina. Tak pracownicy portu mówią o nowoczesnych skanerach, dzięki którym w bagażu podręcznym można przewieźć więcej płynów. Mówi rzecznik portu Piotr Rudzki, dodając, że w wakacje pojawią się kolejne urządzenia.
8: Nie trzeba będzie całej tej elektroniki, którą często pasażerowie przewożą. Nie trzeba będzie tego wyjmować z bagażu podręcznego. Mamy zamówionych 15 urządzeń.
3: Urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track, korzystających z usługi zwykłej, płatnej, szybszej kontroli. W stołecznym zoo urodził się źrebak konia przewalskiego. To najstarsza żyjąca rasa koni, blisko spokrewniona z żyjącymi kiedyś dzikimi końmi. Ruszył właśnie plebiscyt na propozycję imienia dla konia zaczynającego się na literę S. Propozycje można zgłaszać do wtorku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone.

0: ponad 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach. Plac Niepodległości 33. www.bankblaszki.pl.
1: Reklama.
2: Radio na wakacje.

Dzień dobry, dzień dobry. Mamy więcej słońca, mamy więcej muzyki. Nie, muzyki zawsze jest mnóstwo, dużo i tylko takiej, jaką sobie wymarzycie na lato, na wakacje, na urlop, na odpoczynek, także na pracę. Już 12 minut po 17, no to spotykamy się z muzyką, z informacjami. Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć.

0: Specjalny wakacyjny program Bibliotek Ostrowskich. Na wakacje właśnie dużo propozycji, także i dla tych najmłodszych. Zajęcia literacko-teatralne czy warsztaty projektowania strojów, zajęcia pszczelarskie, można też własne spersonalizowane lizaki wykonać. No i do tego wszystkiego jeszcze na uczestników tych spotkań czekają ciekawe autorskie rozmowy z ludźmi kultury. No i do tego wszystkiego jeszcze gry planszowe. Naprawdę sporo tutaj propozycji, a między innymi o tym programie w wiadomościach o 17.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Reklama.

0: Jest 17.30, o tym co w regionie opowie Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Budowa Plaszewskiego Centrum Rozwoju coraz bliżej finału. Ostrowskie wakacje w bibliotece, a w sporcie nowi piłkarze KKS-u Kalisz.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Budowa Compact Lab w Pleszewie wkracza w kolejny ważny etap. Podpisano umowę na wykonanie prac wykończeniowych, które przybliżają zakończenie jednej z największych miejskich inwestycji.
4: Nie od razu Compact Lab zbudowano. Inwestycja u zbiegu ulic Kolejowej i Ogrodowej trwa od września 2023 roku i dziś wyraźnie zbliża się do finału. Podpisana właśnie umowa obejmuje kompleksowe prace wykończeniowe, dzięki którym budynek osiągnie stan pod klucz. W najbliższych miesiącach wykonawca zamontuje oświetlenie, wykona sufity podwieszane, posadzki, okładziny ścian, stolarkę drzwiową, ściany mobilne, wyposaży też łazienki. W budynku pojawią się grzejniki i pozostałe elementy niezbędne do jego funkcjonowania. To kolejny ważny etap budowy. Po jego zakończeniu pozostanie już tylko wyposażenie budynków, meble i sprzęt, mówi burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z harmonogramem, roboty zakończą się w czerwcu 2027 roku. Compact Lab Pleszew będzie nowoczesnym centrum rozwoju łączącym edukację, biznes i działalność społeczną. W obiekcie znajdą się m.in. 34 jednostki noclegowe, sala konferencyjna dla 126 osób oraz zaplecze gastronomiczne. Drugi etap inwestycji realizowany jest przy wsparciu funduszy europejskich dla Wielkopolski. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Specjalny program na wakacje przygotowało ostrowskie biblioteki. Na uczestników czekają ciekawe spotkania autorskie z ludźmi kultury, pełne emocji rozgrywki z grami planszowymi oraz kreatywne warsztaty rękodzielnicze.
5: W lipcu w ostrowskich bibliotekach można będzie m.in. pograć turniejowo w szachy, a w każdy czwartek miesiąca również w bardzo popularne w Ostrowie gry planszowe. Z kolei wtorki będą przeznaczone dla miłośników tworzenia konstrukcji z klocków Lego. Obszerna i urozmaicona będzie oferta warsztatowa. Mediateka zaprasza na warsztaty aktorskie dla dorosłych, a filia numer 7 także na zajęcia literacko-teatralne dla dzieci. W tej samej filii przygotowano także warsztaty projektowania strojów i zajęcia pszczelarskie. Dzieci będą również mogły nauczyć się wykonywania własnych, personalizowanych lizaków. Dorośli będą w tym czasie mogli uczyć się malowania i ozdabiania toreb płóciennych. 17 lipca Biblioteka Główna zaprasza na spotkanie autorskie z dziennikarzem i reportażystą Jackiem Tacikiem. Sierpień będzie stał z kolei pod znakiem gier komputerowych, których miłośnicy będą spotykać się w klubie świadomego gracza w Mediatece. Ciekawie zapowiadają się też warsztaty z obsługi iPhone'a i iPada dla dzieci i dorosłych. Dla dzieci i młodzieży w tym samym czasie będzie działało w Mediatece kino, warsztaty techniczne i zajęcia z rytmiki. Nie zapomniano także o seniorach, których Mediatekę zaprasza na zajęcia aktorskie w ramach kabaretowej sceny seniora. Będą też warsztaty plastyczne, planszówkowe czwartki, warsztaty komiksowe z wydawcą i badaczem komiksu, a także spotkanie autorskie z podróżniczką i reportażystką Mają Wolne. Zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach bibliotecznych, najczęściej w nowej siedzibie biblioteki przy ulicy Kolejowej, Bibliotece Głównej przy ulicy Raszkowskiej oraz w Mediatece na Ptaku. Wszystkie wakacyjne atrakcje są bezpłatne. Na wybrane wydarzenia obowiązuje wcześniejsza rejestracja miejsc. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
2: Były odejścia z KKS-u Kalisz, są też pierwsze wzmocnienia. Do drużyny trójkolorowych dołączyło dwóch nowych piłkarzy. W ramach przygotowań do nowego sezonu KKS Kalisz rozegrał też pierwszy sparing.
6: Trwa budowa drużyny KKS-u Kalisz na nowy sezon w Betlik trzeciej lidze. Do drużyny dołączył 22-letni boczny pomocnik Patryk Pytlewski. To zawodnik, który w minionym sezonie reprezentował barwy GKS-u Bełchatów. Patryk związał się z kaliskim klubem dwuletnim kontraktem. Kolejnym nowym zawodnikiem jest Jakub Witek. Piłkarz występujący na pozycji defensywnego pomocnika dołączył do KKS-u z Wigier Suwałki, gdzie w minionym sezonie rozegrał 32 spotkania, zdobywając 5 bramek oraz 2 asysty. Równolegle klub uzupełnia sztab szkoleniowy. Znalazł się w nim Stefan Kuczyński, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne zawodników. Tymczasem w środę kaliska drużyna rozegrała pierwszy sparing. Na stadionie przy Wale Matejki KKS Kalisz podejmował drugą drużynę Zagłębia Lubin. Mecz zakończył się remisem 2-2, a bramki dla gospodarzy zdobył Kacper Janiak oraz zawodnik testowany. Rozgrywki na trzecioligowych boiskach KKS Kalisz rozpocznie w pierwszy weekend sierpnia wyjazdowym meczem z MKS-em Flota Świnoujście. Paweł Figiel, Radio Centrum.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 17.36, ale jakby natężenie ruchu w ogóle nie minęło. Co dzisiaj się dzieje w tym Kaliszu? To przecież dopiero jest czwartek. Ani weekend, ani jakaś intensywna pora, no ale okazuje się, że nagle wszystkim zechciało się wyjechać. No i niestety tu i tam trzeba się zatrzymać. Pamiętajcie też, że do tego wszystkiego jeszcze remonty w Kaliszu. Drogowcy na Stanczykowskiego działają. Jest także czasowa zmiana organizacji ruchu na Złotej, która jest jednokierunkowa na krótkim odcinku i przebudowa od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza, właśnie tej drogi. Droga Krajowa 12 Kalisz-Opatówek, to o tej porze nawet też nie ma co się tam pchać, jeśli chodzi o Opatówek w kierunku Zdun czy Kalisza. Podłużny uskok, brak oznakowania poziomego, miejscami nierówności i spadki, więc tu trzeba uważać. Remont potrwa jeszcze do końca roku. Możliwe objazdy przez Tłokinie albo Szałę. Jak nie traficie Szałem na korek przed rondem, no to bardzo dobrze, a jak nie traficie na zamknięty przejazd, to jeszcze lepiej, ale tu też może być ciekawie. W Ostrowie Wielkopolskim remont ulicy Wrocławskiej, który potrwa kilka miesięcy, obejmuje odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich, przebudowa Klasztornej, Leduchowskiego i jeszcze droga krajowa 36 za Ostrowem w stronę Krotoszyna. Odcinek Zacharze w Lamki Łąkociny, tu też utrudnienia.
7: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Rosnąca popularność SUV-ów i pick-upów może zwiększać zagrożenie dla pieszych. Tak wynika z najnowszej analizy opublikowanej przez The New York Times. Eksperci wskazują, że wyższe maski i większe martwe pola zmieniają przebieg wypadków, a organizacje, które zajmują się bezpieczeństwem, apelują do Unii Europejskiej o wprowadzenie nowych ograniczeń dla dużych aut. Są zbyt wielkie i niebezpieczne. Czy Europa weźmie pod lupę auta ze Stanów? Dowiemy się pewnie wkrótce.
7: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
1: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandab i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

14 minut do godziny 18. Słyszę dzisiaj takie głosy, że jakaś dziwna pogoda. No dziwna, ja nie wiem jak u was. Tutaj w Kaliszu to nagle słońce intensywne wyszło. Ma w stronę słońca, będzie teraz szła Ewelina Lisowska muzycznie. No i pewnie tak trochę to słońce byśmy chcieli przywołać. Nie takie gwałtowne jak było, chociaż te gwałtowne temperatury jeszcze gdzieś na horyzoncie majaczą, ale takie przyjemne w granicach przyzwoitego lata, tak się umówmy.

0: Jeśli ktoś był z waszych znajomych albo wy w warszawskim ZOI zgubiliście pieniądze, policja szuka właściciela. Ten temat między innymi w wiadomościach o 18. Jak miło, że nikt sobie tych pieniędzy nie przygarnął. Cięcie stóp procentowych możliwe, zapowiada prezes NBP. Takie tematy w wiadomościach o 18 na antenie Radio Centrum. Między innymi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy, salony i Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA-UAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen's Boys, GOG w Przygodzicach.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
6: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
7: Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, Estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
8: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
9: Garnitur!
10: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Do 23 stopni w regionie południowym wielkopolskim. Jeszcze jutro taki miks pogodowy, bo i słońce, i chmury, i deszcz, i lokalnie właśnie może być troszkę więcej chmur, a momentami rozpogodzeń i przejaśnień. Z północy nadal będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie, a pogoda z opadami deszczu i porywami wiatru kształtowana przez niż przemieszczające się z nad Litwy na pogranicze Polski i Białorusi na przeważającym obszarze będzie przez większość dnia niekorzystnie wpływać na nasze organizmy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 18. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Cięcie stóp procentowych możliwe, zapowiada prezes NBP. Minister Sikorski ostro krytykuje samozwańcze patrole, a policja szuka właściciela pieniędzy zgubionych w warszawskim zoo. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie wyklucza obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o stabilizacji stóp procentowych. To czwarty taki ruch z rzędu, ale widać nastawienie gołębie, powiedział Adam Glapiński.
4: Jestem zdecydowanie nastawieni gołębio na to, co mogłaby Rada robić po wakacjach. Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach, a obniżka o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej.
3: Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby nieco niższe raty kredytów. Zarzuty zniesławienia usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy w ubiegły piątek w Poznaniu domagali się wejścia do biura ukraińskiej firmy. Podejrzani chcieli wylegitymować właścicielkę i przeszukać pomieszczenie pod pozorem sprawdzenia, czy kobieta nie gloryfikuje Stepana Bandery. Takie działanie to przestępstwo, przypomina wicepremier Radosław Sikorski.
5: Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania do policji, do straży miejskiej, do straży granicznej. Proszę bardzo, tam się można sprawdzić. Natomiast radykalne bojówki nie będą tolerowane.
3: Obywatelka Ukrainy odmówiła wpuszczenia mężczyzn, a następnie zgłosiła incydent na policję. Funkcjonariusze zatrzymali obu sprawców zajścia. Podejrzani nie przyznają się jednak do winy. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z jeziora Pilichowickiego na Dolnym Śląsku. Zbiornik został w ostatnim czasie osuszony ze względu na planowany remont zapory kluczowej dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Podczas tego procesu wyłowiono łącznie 15 ton śniętych ryb. To efekt kumulacji zanieczyszczeń chemicznych i upałów. Tak o przyczynach śnięcia ryb mówi hydrolożka z Fundacji WWF Polska Katarzyna Czupryniak.
6: Woda, która została jednocześnie podgrzana przez pogodę i jednocześnie zanieczyszczona taką ogromną ilością zawiesień, nie miała szansy zachować swoich normalnych parametrów i po prostu stała się szkodliwa.
3: Akwen jest jeziorem zaporowym, będącym częścią rzeki Bóbr. Z centrum Łodzi ma zniknąć jeden z najbardziej szpetnych budynków tuż przy głównej ulicy miasta, czyli Piotrkowskiej. Chodzi o pustostan po dawnej pizzerii w pasażu Rubinsteina. Przejęcie nieruchomości przez miasto trwało kilka lat, mówił wiceprezydent miasta Adam Pustelnik. Teraz w jej miejscu najprawdopodobniej powstanie plac zabaw.
7: Dodamy instalacji artystycznych, dodamy zieleni, dodamy takich elementów, które sprawią, że korzystanie z tego będzie po prostu atrakcyjniejsze i fajniejsze.
3: Pustostan ma zniknąć do końca wakacji. Cały nowy pasaż ma być gotowy za rok. I jeszcze policjanci z Pragi Północ, którzy poszukują właściciela lub właścicielki dużej sumy pieniędzy. Gotówkę przedwczoraj znalazła osoba zwiedzająca warszawskie zoo i przekazała pracownikom ogrodu zoologicznego. Teraz poszukiwany jest właściciel bądź właścicielka zguby. Pieniądze zostały zabezpieczone przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6 i to z nimi należy się kontaktować.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Karolina Muchowa awansowała do finału Wimbledonu. Czeszka pokonała w trzech setach Kokogo w 6-2, 1-6, 7-6. Mecz trwał 2 godziny i 35 minut, a Amerykanka miała w super tiebreaku piłkę meczową, ale ostatecznie przegrała go 10-12. Muchowa o tytuł zagra ze zwyciężczynią meczu Marty Kostiuk z Lindą Noskową. Zaczęło 48, zostało już tylko 8. Czas na ćwierćfinały piłkarskich Mistrzostw Świata. Pierwszego półfinalistę poznamy już dziś wieczorem. wieczorem. Będzie to Francja lub Maroko, czyli drużyny, które na poprzednim mundialu zajęły odpowiednio drugie i czwarte miejsce. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
9: Zdaniem wielu ekspertów Francja jest najmocniejsza i jest głównym faworytem do tytułu. Ale z Paragwajem w poprzedniej rundzie mocno się męczyła. Są świetni, ale nie czujemy się gorsi, mówi marokański pomocnik Brahim Diaz. Oczywiście gramy przeciwko jednemu z faworytów, ale skoro jesteśmy już na tym etapie, to znaczy, że potrafimy rywalizować z takimi drużynami i wiem, że rozegramy wielki mecz. Francuzi zdają sobie sprawę, że Maroko w stawce najlepszych drużyn nie znalazło się przypadkowo, mówi obrońca Dayot Upamecano. Zrobili duży postęp od tego mundialu sprzed 4 lat. Lubią utrzymywać się przy piłce, lubią grać 1-1, strzelili mnóstwo goli. Będziemy musieli zachować czujność w defensywie. Szanujemy ich, ale chcemy wygrać ten mecz i grać dalej w tym turnieju. Mecz w Bostonie dziś o 22:00.
8: Jutro półfinał zagrają Hiszpania i Belgia, w sobotę Norwegia i Anglia, a potem w nocy Argentyna i Szwajcaria. Polskie siatkarki pokonały Fosatę Stany Zjednoczone 3-2 w meczu Ligi Narodów. Biało-czerwone w tajbreku wygrały 15-12. Jutro zespół Stefana Lavariniego w kolejnym spotkaniu zmierzy się z Brazylią. Biało-czerwone po 10 meczach mają na koncie 7 zwycięstw i 3 porażki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A dziś czwartek, już 6 minut po godzinie 18:00. Dzień

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
3: O kurczątko, ona stoi.
2: Bo kupiłem u Wesołka wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
3: A mówią, że jak tanio, to słabo.
2: Bo nie znają Wesołka.
3: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też, to poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
13: Od radia.
14: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem
15: z Sylwią Szydłowską, historyczką sztuki i opiekunką zbiorów Tadeusza Kulisiewicza w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej porozmawiamy o wystawie Kulisiewicz Akty. Zaprosimy też na oprowadzanie kuratorskie. Hashtag warto posłuchać.
14: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
13: Od radia dla ciebie.

świętowaliście, bo dzisiaj jeszcze jest jakiś dzień kruchych ciasteczek z cukrem. No, można zostać przy cukrze, ale można zostać przy ciasteczku. A można to połączyć. Jednym słowem, jeżeli macie jeszcze jakiś czas na kawę popołudniową, tak

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

0: Tak, czas płynie również muzycznie. 25 minut po godzinie 18. Zapowiadany Kenny Loggins już teraz, czyli Footloose. A już o 18.30 kolejna porcja informacji z regionu południowej Wielkopolski. Mateusz Kurzaj ponownie w studiu Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Radio na wakacje.

0: Zbliża się 18.30 na antenie Radia Centrum. Pora na informacje z regionu. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Awantura, która mogła skończyć się tragedią. 60-latek próbował zabić swoją byłą partnerkę. Shanty i Blues w Krotoszynie. Ruszyły treningi przed Mistrzostwami Europy w Michałkowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 60-latek próbował zabić swoją byłą partnerkę przy użyciu dwóch noży. Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano w jednym z gospodarstw rolnych w powiecie kaliskim. Śledztwo w tej sprawie prowadzi kaliska prokuratura.
3: 6 lipca tego roku około godziny 7 rano w trakcie awantury, do której doszło w jednym z pomieszczeń znajdujących się w podkaliskim gospodarstwie rolnym, gdzie oboje pracowali, mężczyzna ten, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonej, użył wobec niej siły fizycznej, uderzając ją pięścią w twarz, a następnie po przerzuceniu na podłogę uderzał rękoma i kopał po całym ciele, po czym wyjął schowany w skarpetce nóż kuchenny i zadał cios w tył pleców, który to nóż jako osobno wskutek uderzenia złamał się, a następnie przy użyciu innego noża zadał jej co najmniej dwa kolejne ciosy w okolice tułowia.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Kobiecie udało się uciec i udzielono jej pomocy medycznej.
3: Z wstępnej opinii biegłych uzyskanej przez prokuratora wynika, że mechanizm powstania obrażeń naraził pokrzywdzoną na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Aktualnie tutaj ma udzielone świadczenia medyczne. W chwili zatrzymania mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym ponad 2,2 promila. W wydychanym powietrzu badanie poprzedzonej wykazało, że była trzeźwa. Podejrzany po przedstawieniu zrozumianego materiału złożył wyjaśnienia, gdzie nie przyznał się do stawianego zarzutu, zasłaniając się tutaj niepamięcią.
2: Dodał Meller, mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Warto się wybrać do Krotoszyna, gdzie już w ten piątek plac przed Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury zamieni się w prawdziwą morską łajbę. Wszystko to za sprawą muzyki żeglarskiej.
4: Z okazji 35-lecia zespołu Skippers będziemy mogli wyruszyć w muzyczny rejs przy dźwiękach szantów, muzyki żeglarskiej oraz prawdziwego bluesa. Poza naszymi jubilatami, Skippersami, usłyszymy ballady w wykonaniu Jakuba Paluszkiewicza oraz zespół Mizia & Mizia Blues Band. Startujemy o godzinie 18 na placu przed Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury. Do zobaczenia.
2: Powiedziała Radiu Centrum Katarzyna Sobańska z Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Wstęp na koncert jest oczywiście bezpłatny. W środę odbył się pierwszy oficjalny trening przed startującymi w sobotę 24. szybowcowymi Mistrzostwami Europy, które od 11 do 25 lipca rozgrywane będą w Michałkowie. Treningi mają pomóc poznać zawodnikom teren, w jakim będą latać. Miejscowi piloci teoretycznie go znają, ale i tak czasami warunki pogodowe potrafią zaskoczyć. Staramy się latać tutaj sprawdzonymi schematami, powiedział Radiu Centrum Łukasz Błaszczyk, reprezentant Polski, pilot Aeroklubu Ostrowskiego.
5: Czasami to miejsce może też przeszkodzić. Człowiek się nauczył jakichś schematów latania tutaj i generalnie lata w oparciu o te warunki atmosferyczne prognozowane, ukształtowanie terenu. W przyrodzie, w pogodzie jest tak, że czasami lubi zrobić nam figla i trzeba odwrotnie pomyśleć.
6: Czy tutaj właśnie na nizinach jest łatwiej czy trudniej, bo jednak te tereny czasami górzyste, które bardziej są wymagające?
5: To zależy, jaki mamy okres, termin, czy to jest wiosna, czy to jest lato. Górki trochę inaczej pracują wczesną wiosną, gdzie jeszcze leży śnieg. W górach idzie się nauczyć, wydaje mi się, większej przewidywalności przy określonej pogodzie, określonym wietrze. Natomiast w płaskim to też zależy trochę od pory roku, natomiast tu jest bardziej jednolita ta pogoda, prognoza.
2: Oby tylko pogoda dopisywała pilotom podczas mistrzostw rozgrywanych w Michałkowie, bo jak dodał Błaszczyk, najgorsza dla pilotów jest aura burzowa i zmieniające się nagle warunki atmosferyczne.
1: Radio Centrum. Słuchasz.
0: O, nie tylko pilotom życzymy takiej stabilnej, przewidywalnej pogody, takiej, którą oni by chcieli, żeby wtedy można było normalnie działać. 27 minut do 19. A to już Jasiek Piłowarczyk ma problem.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandab i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.

0: Odyseja Antonińska 2026, czyli kolejni ci, którzy znają się na podróżach takich w różne rejony. Tym razem wspinacz, taternik, alpinista, himalaista, wielkie nazwisko, a człowiek, który jest niewysokiego wzrostu, Krzysztof Wielicki, to jest legenda światowego himalaizmu, zdobywca korony Himalajów i Karakorum. Pierwszy człowiek, który zimą zdobył Mount Everest, Kanchenjungę i Lhotse. Krzysztof Wielicki będzie gościem Biblioteki Publicznej Gminy Gołchów. Góry i przyjaciele, bardzo ładnie się nazywa, a to wszystko 20 lipca o godzinie 17 w Gołchowie. Można tutaj zajrzeć, bo na pewno będzie warto posłuchać takich niesamowitych historii, może właśnie w bardzo upalne lato.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: O godzinie 19 między innymi zajrzymy do kontenerów odpornych na niedźwiedzia. Takie rozwiązania, czy rzeczywiście będą, o tym już w wiadomościach za kilka minut na antenie Radia Centrum. A jest zapowiedź zbiórki podpisów w warszawskim referendum, szczegóły już za kilka minut.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro w ciągu dnia do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, jeszcze porywisty z północy i północnego zachodu. A do tego wszystkiego biometr niekorzystny. Pogoda z dość niską temperaturą powietrza jak na lato, umiarkowanym zachmurzeniem i możliwym przelotnymi padami deszczu, porywem wiatru. Może nie będzie zachęcać do tego, żeby długo przebywać na dworze, ale na pewno warto wybrać się na jakiś krótszy spacer. Z północy będzie nadal napływało chłodne powietrze polarne, morskie, tylko na zachodzie kraju nieco cieplejsze. Będziemy pod wpływem niżu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 19.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 1200 godzin w pracy miesięcznie, deklarował chirurg z Braniewa. Jest zapowiedź zbiórki podpisów w warszawskim referendum i niedźwiedziowa profilaktyka. Specjalny program rusza na południu kraju. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wprowadzenie elektronicznego systemu kolejek i maksymalne wynagrodzenie dla medyków w kwocie 240 zł za godzinę. O swoich propozycjach ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda rozmawiała dziś z przedstawicielami Najwyższej Izby Lekarskiej. Większym problemem są stawki dla szpitali, które później otrzymują lekarze za poszczególne procedury, mówi ekspert od zdrowia publicznego z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Zbigniew Król.
5: To są płatności za procedury, tak, jaka jest finansowana przez MSZ. I raczej problem, według mnie, jest właśnie w tym kontraktowaniu procedury.
4: A media informują o kolejnych przypadkach skrajnie wysokich zarobków lekarzy. Starostwo powiatowe w Braniewie jako organ prowadzący miejscowy szpital zawiadomiło prokuraturę, że chirurg zarobił w ciągu roku 1 800 000 złotych. Lekarz wykazywał, że miesięcznie przepracował 1200 godzin. Do nieprawidłowości miało dojść w 2024 roku. Pod koniec lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Mimo trwających wakacji organizatorzy akcji referendalnej chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów. Wolontariusze mają pojawić się 1 i 15 sierpnia, a także być w miejscach, gdzie organizowane są imprezy masowe. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka do prokuratury ma złożyć europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Chodzi o dzisiejsze wtargnięcie do inowrocławskiej kopalni soli Solino. To spółka akcyjna wchodząca w skład grupy Orlen, którą dawniej Obajtek kierował. Europoseł PiSu miał poprzeć strajkujących tam pracowników. Próbował siłowo przedostać się do siedziby spółki i szarpał się z jej prezesem. Kontenery odporne na niedźwiedzia, ogrodzenia elektryczne, specjalna grupa interwencyjna do przepłaszania i edukacja mieszkańców oraz turystów. Tak wygląda uruchomiony na Podkarpaciu i w Małopolsce program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on do możliwego minimum ograniczyć niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. Marcin Starzec.
6: Jeden z takich prostych elementów już się sprawdził. W gminie Czarna po zmianie harmonogramu wywozu śmieci na poniedziałek, gdy większość turystów wyjeżdża, liczba incydentów z udziałem niedźwiedzia spadła, mówi jeden z pomysłodawców, czyli Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
7: Troszeczkę popracowała, jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi, i to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzia.
6: Obecnie w Bieszczadzie trwa akcja odławiania i relokacji problematycznych niedźwiedzi. Do tej pory odłowiono już 9 osobników.
4: A gmina Polanów na Pomorzu Zachodnim ostrzega przed innym zwierzęciem. Ostrzega mieszkańców przed pumą grasującą w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa i apeluje o niewchodzenie do lasu. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę. Gmina otrzymała sygnał od leśników zaalarmowanych przez myśliwego, który na polowaniu zauważył i nagrał z bardzo bliskiej odległości pumę.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś poznamy pierwszego półfinalistę piłkarskiego mundialu. Główny faworyt do zwycięstwa, czyli Francja, zagra z czwartą drużyną mundialu w Katarze Marokiem. Trójkolorowi 8 lat temu zdobyli tytuł, 4 lata temu grali w finale i teraz też mierzą wysoko. Ale selekcjoner Maroka Mohamed Ouabi zapewnia, że jego zespół Francuzów się nie boi.
9: Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo spokojni i pewni naszego planu na grę, naszego podejścia oraz sposobu, w jaki przygotowaliśmy się do tego meczu. Prawdę mówiąc, miałem nieco więcej obaw przed meczem z Kanadą, nie ze względu na zespół, z którym się mierzyliśmy, ale ze względu na samopoczucie moich piłkarzy i to, jak podejdą do tamtego spotkania. Tym razem jednak widzę, że są maksymalnie skoncentrowani i zmotywowani.
8: Mecz Francja-Maroko dziś o 22:00, kolejny ćwierćfinał jutro. Hiszpania zagra z Belgią. Czerwone Diabły pokazały moc w starciu z Amerykanami, wygrywając aż 4-1. Hiszpanie skromnie pokonali Portugalię, ale pozostają faworytami, bo są zespołem kompletnym, mówi pomocnik Dani Olmo.
9: Jesteśmy drużyną, w której wszyscy atakują i wszyscy bronią. Trener zawsze powtarza, że pierwszymi do obrony są napastnicy. Ale nasza formacja obronna również wykonała fantastyczną robotę. Cała linia defensywna, każdy kto grał, jak i zresztą cały zespół. Natomiast przed nami starcie z równie kompletną drużyną, co zresztą już udowodnili. Mają jednego z najlepszych bramkarzy na świecie. Być może nawet najlepszego i to będzie trudny mecz.
8: A w weekend ostatnie dwa ćwierćfinały. Najpierw Norwegia zmierzy się z Anglią, a w nocy z soboty na niedzielę Argentyna zagra ze Szwajcarią. Egipski Związek Piłki Nożnej przedłużył kontrakt

0: Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
3: Co my tu mamy? Muzykę na lato. Jest taka propozycja od Zakopa. Rotten, tu to ja.

0: turn to dust all that I adore.
1: Reklama.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
3: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
4: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
3: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
5: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
3: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
6: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy: Salony Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPAUAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen Boys, GOG w Przygodzicach.
7: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 19.30 i zanim wiadomości z regionu południowej Wielkopolski, jeszcze zaglądamy na drogi. Na zderzenie czołowe w Gołuchowie na drodze krajowej nr 11 w okolicy ronda od strony Kalisza, więc tutaj uważajcie, mogą być utrudnienia w ruchu. A za informacje i foto dziękujemy pomocy drogowej Kalisz Trzświątek, asystent 24H. I fotki z tego wydarzenia znajdziecie również na facebookowym profilu Radia Centrum. Przypominam, że utrudnienia w Gołuchowie, gdzie czołowe zderzenie na drodze krajowej nr 11 w okolicy ronda od strony Kalisza.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: A teraz czas na informacje od Mateusza Kurzaja.
0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Ostrowie powstaje kilkadziesiąt nowych miejsc parkingowych, weekend z Radziwiłłami w Antoninie, nowa serbska przyjmująca w Netlandzie MKS-ie Kalisz.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Ostrowie powstaje kilkadziesiąt dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Kościuszki. Tak będzie po uporządkowaniu terenu przy garażach.
3: Pojawi się tutaj równa, asfaltowa nawierzchnia dojazdowa. 40 uporządkowanych miejsc parkingowych z kostki brukowej i zrobimy tutaj kanalizację deszczową. To kolejna inwestycja realizowana w ramach ostrowskiego programu budowy dróg osiedlowych.
2: Powiedziała Radiu Centrum Sandra Jankowska z Biura Prasowego Ostrowskiego Urzędu Miejskiego. Budowa będzie kosztować około 300 tysięcy złotych.
0: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Przed nami kolejny weekend z Radziwiłłami. Po raz trzeci Pałac Myśliwskich Książąt Radziwiłłów w Antoninie będzie pełen artystycznych atrakcji związanych z historią dawnych właścicieli, jak i samego pałacu. Tym razem motywem przewodnim będą lata 70. XX wieku.
4: W tym roku weekend z Radziwiłłami, ku zaskoczeniu myślę wielu, będzie dotyczył lat 70. ubiegłego wieku. Myślę, że jest to taki czas też dla wielu bardzo sentymentalny i warto będzie powrócić do tamtych lat. To będzie wyjątkowa gratka zarówno dla tych, którzy będą chcieli posłuchać historii, dowiedzieć się ciekawych rzeczy, spotkać bardzo interesujących ludzi, historyków, Radziwiłłów i również dla tych, którzy będą chcieli spędzić piknikowo czas wraz z grupami rekonstrukcyjnimi na świeżym powietrzu, z mnóstwem atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
2: Powiedziała Radiu Centrum Bożena Henczyca, wicedyrektorka Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji, które zaplanowano zarówno wewnątrz pałacu, jak i w okalającym go parku. W programie znalazły się m.in. pokazy mody, wykłady czy potańcówka. Wydarzenie każdego dnia rozpoczyna się o 13, a pełny program weekendu z Radziwiłłami znajdziecie na naszej stronie internetowej. Ma zaledwie 25 lat i już należy do grona zawodniczek posiadających doświadczenie zdobywane zarówno w rodzimej lidze serbskiej, jak i na arenie międzynarodowej. W swojej dotychczasowej karierze występowała w uznanych klubach z Serbii, a także rywalizowała na parkietach włoskiej serii A2, jednej z najmocniejszych lig zaplecza w Europie. Teraz czas na Kalisz. Mowa o nowej przyjmującej Netland MKS-u Kalisz. Kaliski klub w nowym sezonie wzmocni Izidora Rodić.
5: Jestem bardzo wdzięczna za tę szansę, by grać w polskich mistrzostwach. Będzie to dla mnie naprawdę wspaniałe doświadczenie. Już nie mogę się doczekać, by zacząć przygotowania, by zacząć grać i by Was poznać. Do zobaczenia.
2: Powiedziała serbska zawodniczka. Transfer Izidory Rodić to kolejny krok w budowie zespołu, który po awansie do Tauron Ligi przygotowuje się do rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 26 minut do 20.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Uwaga kierowcy, ruch wahadłowy na drodze krajowej nr 11 po zdarzeniu. Dwa samochody osobowe brały udział w tym zdarzeniu i kład to w okolicy ronda od strony Kalisz w Gołchowie, utrudnienia w ruchu i jeżeli możecie, to omijajcie to miejsce albo po prostu weźcie pod uwagę, że trzeba tu mieć więcej czasu w zapasie, gdybyście chcieli podróżować w konkretnym celu. Gołchów, droga krajowa nr 11, do zdarzenia doszło z udziałem dwóch samochodów osobowych i kłada. To w okolicy ronda od strony Kalisza. Tutaj utrudnienia w ruchu. Jeżeli chodzi o informacje na facebookowym profilu Radia Centrum, tutaj znajdziecie więcej również z tego wydarzenia zdjęcia na facebookowym profilu Radia Centrum. Pamiętajcie też, to jest miejsce, gdzie można informować o utrudnieniach, jeżeli napotykacie takie na swojej drodze w regionie południowej Wielkopolski i w okolicach, gdzie jeździcie. No i do tego jeszcze służy takie miejsce, gdzie można zostawić też komunikat głosowy.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lease, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.

0: Co tam w świecie gwiazd i mundialu? Justin Bieber dołącza do grona tych, którzy zaśpiewają w przerwie finału mundialu 19 lipca w Nowym Jorku. No i te 11 minut, które reżyseruje Chris Martin, lider grupy Coldplay, ma na celu wsparcie funduszu edukacyjnego, który obrał sobie za cel zebranie 100 milionów dolarów na rzecz zwiększenia dostępu do wysokiej jakości edukacji i zajęć sportowych dla dzieci z najuboższych i wykluczonych społeczności na całym świecie. Także nie tylko Madonna, nie tylko Shakira, nie tylko południowo-koreańska formacja, ale również i Justin Bieber zaśpiewają i wystąpią 19 lipca, a na razie przed nami jeszcze ćwierćfinałowe spotkania, no i każdy trzyma kciuki pewnie za tych swoich, którzy gdzieś tam jeszcze są, na razie jeszcze w takiej sferze niemedalowej.
1: Radio Centrum. Radio na wakacje.

0: chyba nie jesteśmy osamotnieni w tym, że nawigacja kiedyś wyprowadziła nas w krzaki albo nie tam, gdzie trzeba, ale okazuje się, że te błędne wskazania jednej z aplikacji nawigacyjnych prowadziły do wielu kłopotów, między innymi na drodze ekspresowej S11. W ostatnich miesiącach kierowcy tam czterokrotnie zawracali przed tunelem, jechali pod prąd. I ten temat między innymi w wiadomościach o 20 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwaganda i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
2: Reklama.
4: Od radia.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Sylwią Szydłowską, historyczką sztuki i opiekunką zbiorów Tadeusza Kulisiewicza w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej porozmawiamy o wystawie Kulisiewicz Akty. Zaprosimy też na oprowadzenie kuratorskie. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Do 23 stopni w regionie i zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Wiatr słaby, umiarkowany, ale też porywisty z północy i północnego zachodu. Jutro pogoda z dość niską temperaturą jak na lato i do tego umiarkowane zachmurzenie, możliwe przelotne opady deszczu, porywy wiatru. Do tego będzie niekorzystnie wpływać na nasze organizmy. Z północy nadal będzie napływało chłodne powietrze polarne morskie, tylko na zachodzie kraju nieco cieplejsze.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Agenci CBA w warszawskim Szpitalu Południowym. Łódź zapowiada, że poprawi bezpieczeństwo studentek, powiemy jak. Będzie też o nawigacji, która mogła przyczynić się do poważnych wypadków. Paulina Nawrocka, zapraszam. Agenci CBA na zlecenie prokuratury prowadzili dziś czynności w ramach śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty także w stołecznym ratuszu i w Urzędzie Dzielnicy Ursus. Zaznaczył, że nie jest to pierwsza i ostatnia realizacja postanowień prokuratury w tej sprawie. Materiały są zabezpieczane i analizowane na bieżąco. W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień, czyli tak zwanego saloniku VIP i przyjmowania pacjentów poza kolejką. Nieprawidłowości w ocenie zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów hipotecznych podejrzewa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pracownicy UOKiK przeszukali siedziby BIK oraz trzech banków. Urząd sprawdza, czy przekazywanie informacji o liczbie zapytań kredytowych jest niezbędne do oceny zdolności, tłumaczy prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
5: W praktyce może to oznaczać, że świadomy i racjonalny konsument, który porównuje oferty kilku banków, otrzymuje niższą ocenę punktową, aniżeli ten konsument, który skorzysta wyłącznie z oferty swojego macierzystego banku. W związku z tym sprawdzamy, czy takie rozwiązanie przyjęte przez sektor i funkcjonujące przez wiele lat nie zniechęca konsumentów do porównywania ofert różnych kredytodawców i wyboru najkorzystniejszej z nich.
4: Jeśli podejrzenia się potwierdzą, instytucjom finansowym grożą wysokie kary. Radni z Łodzi zapowiadają kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa studentek tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o przypadki zaczepiania i ekshibicjonizmu w pobliżu Szpitala Uniwersyteckiego. Bartosz Kądziołka.
6: Do skandalicznych sytuacji dochodzi od wielu miesięcy, mówi łódzka radna KO i zarazem studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
7: Tam można było spotkać mężczyzn, oni byli zamaskowani, na przykład chodzili w maskach potworów, chowali się w krzakach i roznegliżowani wyskakiwali przed kobiety i straszyli je. Niekiedy chowali się też w samochodach.
6: Z prośbą o interwencję studenci zwrócili się między innymi do władz miasta, dlatego jak mówi radna Beata Bilska z KO.
8: Miasto zobowiązało się, że doświetli tę ścieżkę, wprowadzi dużo więcej patroli Straży Miejskiej.
6: Pojawić ma się też monitoring i więcej patroli policji.
4: Od poniedziałku Słowacy zamkną dla ruchu autostradę D3 od granicy z Polską w Zwardoniu, aż niemal do Czatce. To odcinek popularnej drogi na południe Europy, do Wiednia czy do Chorwacji. Do 17 sierpnia autostrada będzie remontowana. Osobówki będą kierowane na drogę lokalną. Ciężarówki powinny korzystać z przejścia granicznego w Cieszynie. Błędne wskazania jednej z aplikacji nawigacyjnych mogą być przyczyną niebezpiecznych zachowań kierowców na drodze ekspresowej S1 w rejonie Węgierskiej Górki, podał katowicki oddział GDDKiA. W ostatnich miesiącach kierowcy czterokrotnie zawracali tam przed tunelem i jechali pod prąd. Najprawdopodobniej zawracanie sugerowała im właśnie nawigacja. Drogowcy przypominają, że nie należy w pełni ufać aplikacjom nawigacyjnym, bo czasem popełniają błędy i by zawsze zwracać uwagę na znaki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 20 i to już Taylor Swift, Nicker Show i Skubas w ciągu najbliższych minut.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: O, to już dzisiaj, bo jest czwartek, a w lipcowe czwartki o godzinie 21:00 projekcje filmów. Wstęp jest wolny. W tym roku 4 różne plaże, od greckich wysp przez bałtyckie wybrzeże i australijski raj dla surferów, po włoski kurort Rimini po sezonie, czyli wehikuł podróży po filmach. Moje lato z Carmen już dzisiaj o godzinie 21:00. Kino letnie, kino na sztuki, plaża nudystów emocjonalnych, to seanse filmowe pod gwiazdami, zielona strefa na dziedzińcu Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina przy placu Świętego Józefa 5 w Kaliszu. Seanse filmowe pod gwiazdami w Tarasinie. Dzisiaj czekam pierwszy z nich.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

0: Tu muzyka na lato, muzyka na wakacje 20:34. O tak to właśnie powinno wyglądać. Wszystkie piątki lipca i ostatni piątek sierpnia. Rezerwujcie dla najmłodszych i nie tylko w Parku Przyjaźni. W Kaliszu na dzieci czekają atrakcje, czyli wakacje w mieście, wakacje na miejscu, no, ale to nie znaczy, że będzie nudno. W najbliższy piątek pod hasłem Zwierzogród będzie sporo atrakcji od 16 do 19, bo będą dmuchańcy oczywiście, będą kozy, alpaki, prawdziwy kucyk, byk rodeo, to chyba tutaj już taki nieprawdziwy. Sztuczna krowa do dojenia, tu mnóstwo będzie można się naprawdę nauczyć, ale też jej dobrze bawić. Balonowe zoo w trakcie animacji i też zabawy plastyczne z tworzeniem alpak z prawdziwej wełny. To wszystko między 16 a 19 w najbliższy piątek. Zabawny piątek w Parku Przyjaźni na scenie amfiteatru. Myślę, że z takiej propozycji warto skorzystać.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Radio na wakacje.

0: Nie wiem, czy o tym mówić, ale i tak będzie o 21. Donald Trump doczekał się lotniska swojego imienia. Między innymi ten temat za kilka minut, a kibice kobiecego tenisa po raz pierwszy w historii doczekali się w finale Wimbledonu dwóch Czeszek. To tematy między innymi już o 21.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi. 1, 2,

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: W ciągu dnia nadal będziemy pod wpływem niżu przemieszczającego się nad Litwy na pogranicze Polski i Białorusi. Na północy będzie się zaznaczał front atmosferyczny, a na przeważającym obszarze kraju, zwłaszcza na wschodzie, północnym wschodzie, niżowa wietrzna pogoda z przelotnymi opadami i deszczu. Jutro w regionie południowej Wielkopolski do 23 stopni. Wiatr z północy i północnego zachodu jeszcze porywisty, wiatr niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 21.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Będzie kolejne spotkanie minister zdrowia z lekarzami. Donald Trump doczekał się lotniska swojego imienia. A kibice kobiecego tenisa po raz pierwszy w historii zobaczą w finale Wimbledonu dwie Czeszki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dokładnie tydzień ma Ministerstwo Zdrowia do kolejnego spotkania z lekarzami i pielęgniarkami w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Dziś Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Obie strony po spotkaniu mówiły o swoistym resecie w rozmowach.
5: Jest to na pewno nowe otwarcie.
6: Mowa była nawet o tym, żeby zrobić nowe otwarcie ponad emocjami.
4: Tyle, że kwestii spornych nie brakuje, nie chodzi tylko o zarobki, ale też o proponowanie lekarzom wymogu pracy przynajmniej na pół etatu w jednej placówce.
5: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca, to nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
6: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
5: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
4: Kolejne spotkanie środowiska lekarskiego z kierownictwem resortu zdrowia za tydzień. Po zapowiedziach ministra zdrowia na konkrety w ustawach i rozporządzeniach czekają też dyrektorzy szpitali. Jacek Kryś, szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, podkreśla, że górne stawki zarobków medyków są konieczne, ale jako kierujący placówką ma też obawy.
7: W tej chwili wszyscy usłyszeli, ile można zarabiać, i wszyscy przyjdą ci, którzy zarabiają mniej. Jeśli nie 240, to będą chcieli zarabiać 230, 220 zł. Niezależnie od tego, jaką rentowność wykazują procedury, które są realizowane przez danych specjalistów.
4: Ministra zdrowia na razie nie wskazała, kiedy konkretnie można spodziewać się projektów czy przyjęcia nowych rozwiązań legislacyjnych. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Pierwszym samolotem lądującym na lotnisku po zmianie nazwy był samolot rodzinnej firmy Trumpa, Trump Force One. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. W Palm Beach istnieje bulwar Trumpa, a marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne typu Trump. Dwie czeskie tenisistki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa, zagrają w finale Wimbledonu. To pierwsza taka sytuacja w historii wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Obie w półfinale pokonały bardzo silne rywalki. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
8: Mecz Karoliny Muchowej z Coco Gauff to był najlepszy mecz tegorocznego Wimbledonu, jeżeli chodzi o turniej kobiet. No i to był mecz, który zakończył się po 2 godzinach i 35 minutach wynikiem 6-2, 1-6, 7-6. W tym super tiebreaku Gauff miała piłkę meczową, ale zamiast zaatakować z połowy kortu, próbowała grać nieudanego dropshota. Dla Muchowej to będzie drugi finał wielkoszlemowy, bo przecież była w finale pamiętnym dla nas Rolanda Garrosa 2023 roku, gdy przegrała z Igą Świątek. Natomiast druga finalistka, Linda Noskowa, wygrała z Martą Kostiuk 6-4, 6-4. No i dla Kostiuk to była dopiero druga w tym sezonie porażka. Znów w półfinale, podobnie jak w przypadku Rolanda Garrosa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sportowo, tenisowo, mundialowo, 4,5 minuty po 21, no ale też i przerwa w tych różnych rozgrywkach, ale przerwa w muzyce. Tylko krótko na informacje. Wracamy znowu do tych utworów, które mam nadzieję, że sprawiają, że lato, wakacje i ten czas lipcowy jest dla was bardzo przyjemny.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur rodzinny, symbios technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.
3: Radio na wakacje.

Kwadrans po 21. Orła Cień, Warius Manx, ale jeszcze będzie sporo wykonawców polskich. Między innymi Łzym, będzie też Baim o tym, że płynie w nas gorąca krew, czyli takie intensywniejsze rytmy. I myślę, że znajdziemy jeszcze coś, co na pewno do was jakoś tak przemówi tego wieczornego popołudnia. Może być wieczorne popołudnie? Ustalamy, że może być. W końcu dzień jest długi.

Ja bardzo przepraszam, że akurat tak dosłownie, kiedy płynie w nas gorąca krew, ale może się utrwali, bo są niskie stany zapasów krwi w Kaliszu. To jest poważna sprawa, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na krew i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa informuje o takiej pilnej potrzebie uzupełnienia grup 0 RH plus, 0 RH minus, ARH minus i BRH minus. No i stąd apel do dawców z Kalisza i regionu o to, żeby pomóc, no i podzielić się tym niezastąpionym lekiem. Oddaj krew, tutaj również informacje na RCFM.

0: 4 minuty pozostały do 22:00. Oj, to już jest odliczanie. Do tego meczu poznamy pierwszego półfinalistę piłkarskiego mundialu, czyli no właśnie, na kogo stawiacie? Francja, Maroko, to już za kilka minut będziemy jeszcze o tym mówić w wiadomościach. No i między innymi jeszcze o wakacjach składkowych po nowemu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy formularz dla przedsiębiorców, którzy jeszcze nie skorzystali z ulgi w tym roku. Ten temat również o 22:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Do 23 stopni w regionie. Jeszcze momentami porywisty wiatr, głównie z kierunków północnych. Biometr będzie niekorzystny. Do tego jeszcze lokalnie może pokropić. Zachmurzenie umiarkowane, momentami wzrastające do dużego i będziemy pod wpływem niżu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 22.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jest akt oskarżenia w sprawie byłego prezesa NIK-u. We Wrocławiu będą podwyżki opłat za parkowanie. A na Mundialu właśnie rozpoczyna się pierwszy ćwierćfinał. Paulina Nawrocka, zapraszam. Do sądu w Krakowie trafił akt oskarżenia wobec byłego prezesa NIK Mariana B. i dwóch innych osób. To w związku m.in. z nakłanianiem do ujawnienia przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej informacji objętych tajemnicą skarbową. Prokuratura regionalna w Białymstoku ustaliła, że oskarżony Tadeusz G., były dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, ujawnił osobie nieupoważnionej informacje stanowiące tajemnicę, co miało stanowić pomocnictwo dla sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Za nakłanianie oskarżonego Tadeusza G. do ujawnienia informacji prokuratura przedstawiła w ubiegłym roku Marianowi B. zarzuty. Teraz skierowała do sądu akt oskarżenia. Opłaty za parkowanie we wrocławskiej strefie płatnego parkowania będą wyższe. Taką decyzję podjęli miejscy radni. Opłaty będą powiązane z wysokością pensji minimalnej, a szczegółowe ceny będą znane po ogłoszeniu przez rząd jej wysokości. Obecnie za pierwszą godzinę parkowania we Wrocławiu, w zależności od strefy, trzeba zapłacić 3, 5 lub 7 zł. Nowe stawki wejdą w życie 1 lutego przyszłego roku. Najsłynniejszy radiowóz w Polsce rozbity. Chodzi o Forda Mustanga, który został odebrany pijanemu kierowcy i przekazany do użytku policji w Radomiu. Samochód został dziś uszkodzony w kolizji, do której doszło w podradomskich Milejowicach. Policyjny Ford Mustang jechał na sygnale i wyprzedzał kolejne samochody. W pewnym momencie zderzył się z wyprzedzanym Volkswagenem. Kobieta, która nim kierowała, nie zauważyła radiowozu i próbowała skręcić w lewo. Ostatecznie Volkswagen wjechał do rowu, a Mustang uderzył w ogrodzenie. Mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
4: Na szczęście na skutek zdarzenia nikomu nic się nie stało. Uczestnicy byli trzeźwi.
3: Kierująca Volkswagenem otrzymała 2000 zł mandatu i 10 punktów karnych. Wakacje składkowe po nowemu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy formularz dla przedsiębiorców, którzy jeszcze nie skorzystali z ulgi w tym roku. Mogą to zrobić, wypełniając go za pośrednictwem EZUS, mówi Beata Kopczyńska.
5: Ulga cieszy się dużym zainteresowaniem firm. Od początku jej funkcjonowania do ZUS wpłynęło ponad 3 miliony 280 tysięcy wniosków, a wartość zwolnień z opłacania składek przekroczyła 4 miliardy 200 milionów złotych.
3: Do tej pory ZUS rozpatrzył 99,8% wszystkich zgłoszeń. Dziś poznamy pierwszego półfinalistę piłkarskiego mundialu. Główny faworyt do zwycięstwa, czyli Francja, właśnie rozpoczyna mecz z czwartą drużyną mundialu w Katarze, Marokiem. Trójkolorowi 8 lat temu zdobyli tytuł, 4 lata temu grali w finale i teraz też mierzą wysoko. Ale selekcjoner Maroka, Mohamed Oubi, zapewnia, że jego zespół Francuzów się nie boi.
6: Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo spokojni i pewni naszego planu na grę, naszego podejścia oraz sposobu, w jaki przygotowaliśmy się do tego meczu. Prawdę mówiąc, miałem nieco więcej obaw przed meczem z Kanadą, nie ze względu na zespół, z którym się mierzyliśmy, ale ze względu na samopoczucie moich piłkarzy i to, jak podejdą do tamtego spotkania. Tym razem jednak widzę, że są maksymalnie skoncentrowani i zmotywowani.
3: Kolejny ćwierćfinał jutro. Hiszpania zagra z Belgią.
2: Cztery minuty po 22. No to my prosto wracamy do muzyki. Enigma.

Nie powiem, że nie brzmi to zachęcająco. Razem ze mną leć, można by gdzieś myknąć. No i właściwie zostawić to wszystko. No przecież czasu coraz mniej, 18 minut po 22. Gdyby was dokąd się ciągnęło tego lata, no to może warto pofrunąć. Radio na wakacje.

0: 22:30.
1: Kropla wieczności.
2: Nieszczęścia sprawiedliwego. Czasami wydaje się, że im bardziej starasz się zrobić właściwą rzecz, tym bardziej reszta świata ci się sprzeciwia. Pamiętam dni, kiedy rano spędziłem czas z Bogiem. Na nowo oddawałem Mu wtedy swoje życie na nadchodzący dzień. Naprawdę robiłem właściwą rzecz. Nie dlatego, że była właściwa, tylko dlatego, że chciałem to robić. I zanim dzień się rozpoczął na dobre, ja już czułem, jakby bramy piekła stanęły otworem i wszystkie siły piekielne ruszyły mi naprzeciw. Jakby wszystko wokół mnie się sprzysięgło przeciwko mnie. Chwileczkę. To nie tak miało wyglądać. Zwłaszcza, powiem Ci, Panie, po tak wspaniałym czasie modlitwy. Psalm 34:19. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Kamila Kabejoś tak rozkręciła. Już 7 minut pozostało do 23. Wilki, ja ogień, ty woda. No czasem tak się składa. Już teraz na 106,4. Wakacyjnie.

0: Klaus to Juna, 106.4, muzyka jaką lubisz, no i oczywiście takie letnie, wakacyjne granie, do którego jeszcze wrócimy, ale możecie nawet w perły zmieniać deszcz z grupą Universe po 23.00, mówić tak, mówić nie, z Wiktorem Dydułą i Kasią Sienkiewicz. Sporo jeszcze będzie takich ładnych muzycznych odniesień, no może nie do każdego trafiających, ale bardzo miło można słuchać właśnie takiej twórczości. 23.00, więc ja już mówię do usłyszenia. Dobrej nocy, Grażyna Marciniak. No i jeszcze co nas jutro w pogodzie podobno spotkać może.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Pogoda na jutro.
0: Do 23 stopni, mówią synoptycy. Będzie wiało, ale troszkę mniej. Tyle, że z północy i z północnego zachodu ten wiatr będzie nas zaskakiwał. Zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Jutro biometr niekorzystny, a z północy będzie nadal napływało chłodne powietrze polarne morskie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
0: Właśnie minęła 23.
2: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Będzie kolejne spotkanie minister zdrowia z lekarzami. Donald Trump doczekał się lotniska swojego imienia. A kibice kobiecego tenisa po raz pierwszy w historii zobaczą w finale Wimbledonu dwie Czeszki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dokładnie tydzień ma Ministerstwo Zdrowia do kolejnego spotkania z lekarzami i pielęgniarkami w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Dziś Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Obie strony po spotkaniu mówiły o swoistym resecie w rozmowach.
4: Jest to na pewno nowe otwarcie.
5: Mowa była nawet o tym, żeby zrobić nowe otwarcie ponad emocjami.
3: Tyle, że kwestii spornych nie brakuje, nie chodzi tylko o zarobki, ale też o proponowanie lekarzom wymogu pracy przynajmniej na pół etatu w jednej placówce.
4: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca, to nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
5: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
4: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
3: Kolejne spotkanie środowiska lekarskiego z kierownictwem resortu zdrowia za tydzień. Po zapowiedziach ministra zdrowia na konkrety w ustawach i rozporządzeniach czekają też dyrektorzy szpitali. Jacek Kryś, szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, podkreśla, że górne stawki zarobków medyków są konieczne, ale jako kierujący placówką ma też obawy.
6: W tej chwili wszyscy usłyszeli, ile można zarabiać, i wszyscy przyjdą ci, którzy zarabiają mniej. Jeśli nie 240, to będą chcieli zarabiać 230-220 zł. Niezależnie od tego, jaką rentowność wykazują procedury, które są realizowane przez danych specjalistów.
3: Ministra zdrowia na razie nie wskazała, kiedy konkretnie można spodziewać się projektów czy przyjęcia nowych rozwiązań legislacyjnych. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Pierwszym samolotem lądującym na lotnisku po zmianie nazwy był samolot rodzinnej firmy Trumpa Trump Force One. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. W Palm Beach istnieje bulwar Trumpa, a marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne typu Trump. Dwie czeskie tenisistki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa, zagrają w finale Wimbledonu. To pierwsza taka sytuacja w historii wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Obie w półfinale pokonały bardzo silne rywalki. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
7: Mecz Karoliny Muchowej z Coco Gauff to był najlepszy mecz tegorocznego Wimbledonu, jeżeli chodzi o turniej kobiet. No i to był mecz, który zakończył się po 2 godzinach i 35 minutach wynikiem 6-2, 1-6, 7-6. W tym super tiebreaku Gauff miała piłkę meczową, ale zamiast zaatakować z połowy kortu próbowała grać nieudanego dropshota. Dla Muchowej to będzie drugi finał wielkoszlemowy, bo przecież była w finale pamiętnym dla nas Rolanda Garrosa 2023 roku, gdy przegrała z Igą Świątek. Natomiast druga finalistka, Linda Noskowa, wygrała z Martą Kostiuk 6-4, 6-4. No i dla Kostiuk to była dopiero druga w tym sezonie porażka. Znów w półfinale, podobnie jak w przypadku Rolanda Garrosa.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.